ocierasz z czoła trudu ślad, w milczeniu wolisz trwać i wiesz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Czarne korzenie nasze.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Eucharystia daje życie wieczne, mówił rekolekcjonista 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. Pielgrzymka jest dziś jak procesja w Boże Ciało. Piąty dzień to czas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Rekolekcjonista ksiądz Wojciech Węgrzyniak wskazywał na znaczenie Eucharystii.
2: Eucharystia daje życie i to życie, które się nigdy naprawdę nie skończy. Uwierzmy w to. Uwierzmy w to dlatego, że to Jezus powiedział. Nie ksiądz, nie człowiek, ale Jezus, który żyje na wieki, który jest tym chlebem eucharystycznym, który chce przyjść do naszego serca i powiedzieć: ludzie kochani, nie bójcie się. Nie bójcie się, ze mną macie życie wieczne.
1: Pielgrzymi głęboko przeżywają, że Najświętszy Sakrament jest w grupach.
3: To jest chyba najpiękniejszy dzień na pielgrzymce, kiedy wędruje z nami Pan Jezus. Idziemy w takiej wspólnocie, czujemy tego Pana Jezusa, że idzie tuż obok nas. Możemy tą chwilę porozmawiać, ponieść Go w sercu, jak jest strefaciczny.
4: Pan Jezus jest z nami, razem, w środku nas. Idzie przez całą grupę. Wędruje dosyć długi odcinek z nami, więc można być bardzo blisko, czuć Pana Jezusa bardzo blisko.
5: Z Nim idę i On mnie wzmacnia codziennie, więc gdyby nie to, że Jezus jest z nami, myślę, że ta droga by była jeszcze trudniejsza. Także możemy z Nim spędzić czas, dla mnie też wyjątkowe, bo jak ktoś żyje z Nim na co dzień, to łatwiej też iść do Niego, prawda? I prosić o łaski.
1: Adoracja Najświętszego Sakramentu przynosi piękne owoce w życiu, mówi Pan Krzysztof z grupy 9 i 10, który od 7 lat bierze udział w całodobowej adoracji w Bazylice w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan Krzysztof raz w tygodniu przyjeżdża ze Szczucina do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie modli się przez godzinę przed Najświętszym Sakramentem. Jak mówił w studiu pielgrzymkowym, jego życie zmieniło się.
6: Pokój serca, to jest raz. Takie ładowanie akumulatorów na tydzień, zawierzenie rodziny, zawsze to czynię pierwszą niedzielę nowego roku w styczniu. Życie się zmieniło 180 stopni. Stałem się innym człowiekiem, nawróconym.
1: Pan Zbigniew z grupy trzeciej od 35 lat jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej w parafii w Koszycach Wielkich.
7: Nie może być piękniejszego prezentu, jak dać komuś Jezusa, żywego, prawdziwego. I to szczególnie odczuwamy, jadąc w niedzielę do chorych. Ci ludzie tak czekają, są tak wdzięczni, że nie da się tego opisać.
1: Transmisja mszy świętej z pielgrzymiego szlaku na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie w sobotę 22 sierpnia o godzinie 7:30 z Żarnowca. Szósty dzień pielgrzymki poświęcony jest modlitwie o powołanie kapłańskie i zakonne. W sobotę 22 sierpnia Leon XIV złoży wizytę w Rimini. Papież będzie uczestniczył w mityngu międzynarodowym spotkaniu, które co roku gromadzi przedstawicieli świata religii, kultury, nauki i polityki. Aleksandra Nietopiel.
8: Miasto jest już gotowe na wizytę. W przygotowania zaangażowano setki wolontariuszy, a w porcie kończy się budowa ołtarza. Papież przyleci do Rimini po południu prosto z San Marino. Najpierw odwiedzi teren mityngu, zobaczy wystawy i spotka się z uczestnikami. O 16:00 ma wygłosić przemówienie w głównym audytorium. Później pojedzie do centrum miasta, gdzie w katedrze spotka się z chorymi, osobami z niepełnosprawnościami i ubogimi objętymi opieką Caritas. Wizytę zakończy o 18:30 msza w porcie. Będzie to dopiero drugi papież, który osobiście odwiedzi miting 44 lata po Janie Pawle II.
1: W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu w sobotę 22 sierpnia rozpoczyna się odpust, potrwa do niedzieli 30 sierpnia. Podczas odpustu będzie można przyjąć sakrament chorych, czy też przeżyć indywidualne błogosławieństwo. Jak mówi proboszcz i kustosz pasierbieckiego sanktuarium, ksiądz Bogdan Stelmach, w tym roku hasłem odpustu są słowa: uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn.
9: W tym roku przeżywamy czas pod hasłem uczniowie misjonarze i doskonale wiemy, że żeby najpierw być i uczniem, i misjonarzem, to trzeba się wsłuchać w głos Pana Boga, a nikt inny lepiej nas nie zaprowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa jak Matka Najświętsza. Dlatego też i te słowa: uczyńcie, co wam mówi Syn, zawsze mamy to na uwadze, że Maryja jest tą, która nas prowadzi i też wysyła jako ci, którzy głoszą Pana Jezusa, czyli jesteśmy misjonarzami.
1: Poszczególne msze święte w Pasierbcu celebrować będą m.in. biskup tarnowski Andrzej Jerz, przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, czy ksiądz arcybiskup Henryk Nowacki. Przez 9 dni rodziny, chorzy, służba liturgiczna, czy wierni z różnych grup modlitewnych będą mogli uczestniczyć w mszach świętych, różańcu czy drodze krzyżowej. Jak co roku, w ostatni dzień odpustu, tym razem w niedzielę 30 sierpnia, odprawiona zostanie msza święta o północy. Program tegorocznego odpustu w Pasierbcu publikujemy na rdn.pl. tym miejscu już od kilku lat można wspierać misję w Afryce. Na rynku w Nowym Sączu działa kawiarnia Amakuru, prowadzona przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvati.pl. Podobne lokale są w Warszawie i Zakopanem. Kawa sprowadzana jest z Rwandy, a jej sprzedaż pomaga Afrykanom, mówi Monika Mostowska, wiceprezes fundacji.
10: No i dochód z tej kawy trafia do na przykład ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kibilizi w Rwandzie, trafia do szkoły prowadzonej przez siostry Pallotynki w Masaka, trafia w formie stypendiów dla Rwandyjczyków, którzy studiują tam u siebie na swoich uniwersytetach, no właśnie po to, żeby nie musieli wracać, przyjeżdżać do Europy jako uchodźcy, żeby mogli działać, uczyć się i potem pracować we własnym kraju. To jest niesłychanie ważne.
1: Pomoc to nie tylko przekazywanie pieniędzy potrzebującym. Rwandyjczycy pracują też na plantacjach kawy, która jest potem importowana do Polski i tutaj wypalana.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś Matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej. 11 października 1954 roku jego świątobliwość papież Pius XII encykliką Ad Celi Reginam ogłosił święto Najświętszej Marii Panny Królowej i postanowił, by obchodzono je co roku na całym świecie. Oświadczył, że istniejąca od najwcześniejszych wieków wiara Kościoła w Królowanie Maryi opiera się na Piśmie Świętym i tradycji. Maryja jest królową wszystkich, ponieważ wydała na świat Syna, który od swego poczęcia był dzięki połączeniu natury ludzkiej i boskiej, nawet jako człowiek, królem i Panem wszystkiego. Ponadto Chrystus jest naszym Panem i Królem na mocy specjalnego tytułu, ponieważ nas odkupił. Tak więc błogosławiona dziewica, Jego Matka, jest również naszą Panią i Królową.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Prawie 6 minut po godzinie 7 o poranku, o tej porze wita Was serdecznie i gorąco Luzyna Ruchała. Dzień dobry. 22 sierpnia 2026 roku. Za chwilę trochę więcej o tym dniu.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
4: To była autopromocja.

dni. 14 minut po godzinie 7 już na zegarach. No to zajrzyjmy do tego kalendarza. 22 sierpnia to jest 234 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 131 dni. Bernard, Bolesław, Cezary, Filip, Jan, Małgorzata, przepraszam, Magdalena, ale Małgorzata jak przyjmie życzenia, to myślę, że też nie będzie miała nic przeciwko. Żadna. Maria, Tymoteusz i Wawrzyniec to dzisiejsi solenizanci. Dzisiaj też wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują. I jeszcze kilka ważnych albo ciekawych dat z przeszłości. W 1932 roku BBC rozpoczęła eksperymentalną emisję programu telewizyjnego. W roku 1941 w Krakowie rozpoczął działalność podziemny teatr słowa, zwany też teatrem rapsodycznym, a jednym z jego aktorów był Karol Wojtyła. W 1988 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej. Wtedy powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. I ciekawostka z 1999 roku. W Sopocie odbył się jedyny polski koncert Whitney Houston. Na świat 22 sierpnia przyszli między innymi w 1862 roku Claude Debussy, francuski kompozytor, był twórcą nowego stylu zwanego impresjonizmem muzycznym. Zasłynął jako autor utworu symfonicznego Popołudnie Fauna, opery Peleas i Melisandra oraz Misterium Męczeństwo świętego Sebastiana. W 1963 roku przyszła też na świat amerykańska piosenkarka i pianistka Tori Amos. No i na moment wracamy do muzyki. Feel o tym, gdy jest już ciemno. Wszystko jedno? Nie.

prawie 20 minut po godzinie 7. Jeśli ktoś z Państwa czekał dzisiaj na mszę świętą i się nie doczekał, no to się doczeka spokojnie, bo już za chwilę będzie transmisja mszy świętej. Mamy pielgrzymkę, więc też troszeczkę inna jest ramówka i inaczej to wszystko wygląda, ale myślę, że nie będziecie żałować, że trzeba było poczekać trochę dłużej. A msza będzie też szczególna.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17:00 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20:00 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i Białego Lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Prawie 7:25. Za chwilę będzie na naszej antenie transmisja mszy świętej z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
1: A dzisiaj Eucharystia dla pielgrzymów oraz dla naszych pielgrzymów duchowych, także rzecz jasna. Słuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie sprawowana w Żarnowcu. Mszy będzie przewodniczył ksiądz prałat Marian Janus, krajowy koordynator pielgrzymowania, a homilię, jak zresztą każdego dnia pielgrzymowania, wygłosi ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, tegoroczny rekolekcjonista tarnowskiej pielgrzymki.
0: Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z Radiem RDN na Jasną Górę.

0: W kolejnym dniu naszej pielgrzymki zatrzymujemy się na stadionie w Żarnowcu, aby uczestniczyć w Eucharystii. Dzisiaj modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Piękne te słowa. To jest przecież odpowiedź Maryi, pełna zaufania i miłości do Boga. Jej tak stało się początkiem historii zbawienia i wzorem każdej odpowiedzi na Boże zaproszenie. Mateusz, usłyszawszy od Jezusa: pójdź za mną, zostawił wszystko i stał się gorliwym apostołem. Maryja powiedziała tak: bądź jak Maryja, bądź jak Mateusz, bo oni uczą, że powołanie rodzi się ze spotkania z Bogiem, który w miłości zawsze jest pierwszy i zaprasza do współpracy z sobą. Módlmy się i ofiarujmy trud pątniczy o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Prośmy również o odwagę dla ludzi młodych, aby umieli odpowiedzieć na głos Chrystusa z takim zaufaniem i wdzięcznością jak Maryja. Niech nasza pielgrzymka będzie szkołą słuchania Boga i gotowości, aby pełnić Jego wolę. Szczególną modlitwą obejmujemy neoprezbiterów tegorocznych. Szczególną modlitwą obejmujemy siostry zakonne i braci obecnych na tej pielgrzymce. Serdecznie witamy i pozdrawiamy obecnego wśród nas księdza prałata Mariana Janusa, krajowego koordynatora pieszych pielgrzymek z ramienia Episkopatu Polski, i prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie.
1: Mikrofon włączymy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa.

0: Księże dyrektorze, czcigodni bracia kapłani, drodzy siostry, bracia pielgrzymi, siostry zakonne, pielgrzymi, uczniowie, misjonarze, uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii, wpatrujemy się w wzór Matki Najświętszej w dniu dzisiejszym i uczymy się od niej tej wierności naszemu powołaniu. Pielgrzymowanie bowiem, nasze wspólne pielgrzymowanie, jest włączenie się w pielgrzymowanie wszystkich pielgrzymów naszej ojczyzny, a jednocześnie przypomina nam o naszym pielgrzymowaniu do niebieskiej ojczyzny. W to nasze pielgrzymowanie, naszą modlitwę włączamy tych wszystkich, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu. Wszystkich, którzy z naszym łączą się swoim sercem, myślą z nami. Ogarnijmy ich modlitwą w czasie Najświętszej Eucharystii i prośmy dla siebie o owocne przeżycie tego pięknego czasu naszego pielgrzymowania, tego krótkiego pielgrzymowania na tą górę i całego ziemskiego pielgrzymowania. Byśmy jak najlepiej to pielgrzymowanie przeżywali, odrzućmy najpierw wszystkie nasze zaniedbania i grzechy i z pokornym sercem, łącząc wszystkie nasze intencje w swoich sercach, przedstawmy je z pokorą Panu Bogu, wołając: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i
0: siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,
2: uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Boże, Ty ustanowiłeś rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem jej osiągnęli chwałę przygotowania dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie jak to, które miałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto. Widzenie jak tamto, które oglądałem nad rzeką Keber i upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła od świątyni przez bramę, która wychodziła na wschód. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Oto słowo Boże.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.

Siostry i bracia, pielgrzymujący mniej lub bardziej pamiętający imiona księży, którzy was ochrzcili. Dzisiaj temat taki, można powiedzieć, specyficzny, ale trzeba go poruszyć, bo chociaż księży, sióstr jest wśród pielgrzymów mało, to jednak sprawa jest ważna. Pierwsze słowo, czy nas jest mało? Czy księży po prostu brakuje? Czy naprawdę księży brakuje? Czy to nie jest tak, że może nam brakuje jakiejś elastyczności i boimy się, że jak w parafii było 8 mszy, to będzie tylko 6? Że boimy się, że zamkną kościół i trzeba będzie dojeżdżać 2 kilometry do następnego, chociaż jeździmy codziennie może i 20 kilometrów do Biedronki? Boimy się, o co się boimy? W diecezji Chiclayo, gdzie biskup Prevost był biskupem diecezjalnym, jest tyle parafii, tyle kościołów, ile w Małopolsce szpitali. Wyobrażacie sobie, na takim Podhalu jeden kościół w Zakopanem, drugi w Nowym Targu, trzeci może w Szczawnicy, czwarty w Jabłonce. I co, nie dojechalibyśmy? Nie dojechalibyśmy naprawdę? Ile trzeba czekać w Polsce na spowiedź? 2 lata? 6 miesięcy? Ile trzeba czekać na mszę świętą? My naprawdę jesteśmy szczęściarzami i to nie tylko w Polsce. Jesteśmy szczęściarzami. Kolega dzwoni czy pisze, że pojechał w Kazachstanie do spowiedzi samolotem 2 godziny. No co, nie można pojechać do spowiedzi? Co to jest 2 godziny? Czasami się jedzie 2 godziny do specjalisty. Więc czy naprawdę brakuje księży? Żniwo wprawdzie wielkie, mówi Jezus, ale robotników mało. Można powiedzieć tak, sam Pan Jezus mówi, że mało robotników. Ale ten sam Jezus mówi, proście Pana żniwa, żeby On wyprawił robotników na swoje żniwo, to znaczy, żeby ich wyrzucił. Tam jest taki czasownik jak ballo, żeby ich wyrzucił. Oni są, tylko siedzą gdzieś tam w domach. Żeby ich wyrzucił na co? Na swoje żniwo, na Jego żniwo. No. Może my nieraz myślimy, że brakuje księży właśnie nie do żniwa pańskiego, tylko naszego żniwa, nie? Może by jeszcze drzewa porąbał, może by koniczynkę skosił, może by jeszcze zajął się płotem wokół, ale na czy to jest żniwo Pana? Czy to jest żniwo Pana, czy wszystkie rzeczy, które my robimy, to my rzeczywiście to musimy robić? Nie wiem, nie chodzi o to, żebyśmy dyskutowali, czy jest mało, czy dużo księży. Chciałbym, żebyśmy naprawdę zaufali Panu Bogu, że to od Niego zależy powołanie. Nikt z nas, który jest tutaj księdzem, nie jest dlatego, że chciał, ale dlatego, że Pan Bóg chciał. Jeżeli odpowiedzieliśmy tak, to dlatego, że w pewnym momencie życia Bóg posłał mniej lub bardziej znanego anioła Gabriela i nam powiedział, tak samo z siostrami zakonnymi. Nie da się, to tego się nie da, tak jak w miłości. Nie da się wyprodukować księży, nie? Można, my nieraz żartujemy, że biskupów można, nie? Bo ilu będzie biskupów, to zależy od ludzi, no. Ale ilu będzie księży, od Pana Boga zależy. Naprawdę, to tylko Pan Bóg decyduje. Więc jakby zaufajmy Panu Bogu, że On jest na tym świecie, że On daje powołania, że On daje tyle po prostu, ile uważa. Natomiast naszym zadaniem jest prosić Go, żeby byli księża, żeby byli siostry zakonne, prosić, bo prośba jest wyrazem tego, że nam brakuje. No ile razy my się modlimy właśnie o powołania? Ile razy tęsknimy za tym, żeby były te powołania? Ile razy, żeby tą naszą dyskusję, czy można powiedzieć zamartwianie się, zamienić w modlitwę, po prostu w modlitwę. To jest jedyne nasze zadanie. Panie Boże, Ty wiesz, Ty rządzisz światem. Ty tym kierujesz. Ty wiesz, kiedy po prostu posłać anioła Gabriela, do jakiego Nazaretu. Ty to po prostu wiesz. Módlmy się. Jak naprawdę Ci zależy na kapłaństwie, na siostrach zakonnych, jak Ci zależy na ludziach poświęconych Panu Bogu, to módlmy się. Módlmy się, bo modlitwa jest wyrazem tego, że wierzysz, że Bóg jest i że to od Niego zależy. Gdyby nie Bóg, 16 przecież maja 92 roku, który między maturą pisemną a ustną jakoś wszedł w moje życie, nigdy bym nie został księdzem. No, kto normalny rezygnuje z żony i dzieci? No powiedzcie mi, kto normalny? No. Oczywiście zawsze można by powiedzieć, że zwalić na to, że nikt mnie nie chciał, ale to może by i nie chciał, nie? Ale jak człowiek ma 19 lat, to naprawdę to nie wie, czy ktoś go chce, czy nie chce. Natomiast na pewno Pan Bóg tego chce. Druga sprawa to, po co jest ksiądz? Po co jest ksiądz? To jest rzecz niewiarygodna, że wszelkie czytania, czy jak słuchamy Słowo Boże, czy cała ta dzisiejsza piękna Ewangelia o Maryi pokazuje, że Maria została wybrana ze względu na Pana Boga. Nie ze względu na jakieś swoje po prostu karierę. Oczywiście karierę zrobiła największą. Żadna kobieta nie zrobiła takiej jak ona. Ale po prostu
Ale to wszystko było ze względu na Pana Boga i wszystko się to kręci wokół Pana Boga. Tak samo z księdzem. Ksiądz jest, będzie i musi pozostać specjalistą od Pana Boga. Przecież my nie mówimy, o, znam, mam fajnego lekarza, super zna się na Mozarcie, nie? O, ja mam fajnego mechanika, ten to normalnie super gra na gitarze. A ja mam świetnego hydraulika. Wiesz co, ten hydraulik to tak śpiewa po prostu po hiszpańsku. No ale co to ma piernik do wiary? Prawie jak z moją nogą, jak w pierwszych latach kapłaństwa zachorowałem i nie mogłem ustać na nodze, jakieś tam zemdlenia. Proboszcz mówi, wiesz co, tak patrzę na twoją nogę, to jest chyba róża, nie? Poszedłem do lekarza, super, no, taki w Krakowie, super ośrodek, nowy, młody lekarz, grzeczny, życzliwy, ale mówi, ja nie wiem, co to jest. A ja mówię, a proszę pana, mój proboszcz mówi, że to jest róża, nie? A on tak popatrzył, no rzeczywiście, może być róża. No przecież on się musi znać bardziej niż proboszcz. No ksiądz musi nas prowadzić naprawdę do Pana Boga. Ksiądz musi być związany z Panem Bogiem, żeby nie szło do tego, że dlaczego lubicie waszego księdza? Bo śpiewa ładnie, bo opowiada fajne dowcipy, bo co, bo je od ciebie kanapki, a nie od twojej koleżanki, bo zbudował nam ogrodzenie. Znaczy wszystko to jest ważne, wszystko to jest ważne. To jak idziemy na Jasną Górę, wszystko to jest ważne, ale proszę zauważyć, na pielgrzymce każdy krok zbliża nas do Królowej Matki. Każdy krok zbliża nas na Jasną Górę. Tak samo każdy krok, każde życie księdza musi nas zbliżać do Pana Boga, bo po to jesteśmy. I naprawdę módlcie się za nas, żebyśmy was zbliżali do Pana Boga. Do Pana Boga. My będziemy robili różne rzeczy. Oczywiście te jak Kołłątaj, czy Staszic po prostu, czy jak Heller, czy Tischner. No każdy ma z nas przeróżne zadania, ale żeby gdzieś w tym ostatecznym rozrachunku te wszystkie nasze kroki prowadziły nas do Pana Boga. Bo no bo co to za ksiądz, co nie prowadzi do Pana Boga? Co to za lekarz, który nie stara się o zdrowie? Co to za nauczyciel, co po prostu nie uczy? Co to za kierowca, co nie jeździ? I to jest też prośba o modlitwę nie tylko o powołania, żeby były, ale też prośba o to, żebyśmy nie uciekali od naszego fundamentalnego powołania. Jesteśmy po to, żebyście wy byli bliżej Pana Boga, nie? Bo my mamy, tak jak małżonkowie mają taką tendencję, że zamiast zająć się żoną, dziećmi, to całe życie by przesiedział w garażu, nie? Więc może być tak, że my będziemy mieli takie przeróżnego rodzaju ucieczki. Ale pilnujcie nas, módlcie się za nas, pomagajcie nam. Bo jesteśmy po prostu od tego, żebyśmy nie zwątpili w sens naszego powołania, nie stracili siły i chcieli po prostu, chcieli ze wszystkich sił przybliżyć was do Boga, bo to jest nasze fundamentalne powołanie. No i trzecie słowo, jesteśmy różnorodni. Naprawdę Matka Boża miała jedno dziecko. Powinno się mieć pretensje do niej o to, nie? Nie? No przecież wielodzietna rodzina to byłby piękny ideał. Pamiętam parę lat temu odpust w jednej parafii, jak ksiądz krzyczał, że matki Polki, dlaczego wy macie tylko jedno dziecko? A to był odpust na Matkę Bożą Częstochowską, wiecie. Stoi przed tą Matką Bożą, na z tyłu trzyma tego jedynaka. Se myślę, za chwilę się jej dostanie. No normalnie się jej dostanie. Jak się odwróci, to jeszcze jej powie, i ty dałaś zły przykład, nie? A Elżbieta? Żeby całe życie nie mieć dzieci, jak to? No to proszę państwa, tak się nie robi, nie? Nie, są takie jak Elżbieta, co całe życie nie ma dzieci, gdyby nie interwencja, to by nie miała dzieci. Są takie jak Maria, co ma jedno dziecko. Są takie jak Katarzyna Sienęska, która jest 23 dzieckiem, chyba przedostatnim z rodziny. Naprawdę są przeróżnego rodzaju powołania. Tak samo my, księża, jesteśmy przeróżni. Siostry zakonne są przeróżne. Żebyśmy wreszcie zrozumieli, że no nie możesz powiedzieć, a tamten wikary to był taki, a tamten przewodnik to był taki, a tamten ksiądz to robił to czy tamto, nie? No bo naprawdę znajdzie się jakiś ksiądz, co wam powie, a tamta kobieta była ładniejsza, no. A tamten facet był milszy, no nie wiem, przepraszam, może tak ciężko nie będzie, ale my jesteśmy różnorodni, żeby uszanować tę różnorodność. Jest taki Izajasz w Piśmie Świętym, który po prostu mówi, bez sensu są te wasze święta i po prostu te pielgrzymowanie, wydeptywanie świątyń, dziedzińców, jak nie ma miłości bliźniego. Jak wasze ręce są pełne krwi. Ale jest też po prostu Malachiasz, który powie, jak złamiecie jeden przepis, to lepiej, żebyście nie sprawowali po prostu kultu. Jest też taki jak Ezechiel, który ma takie czytania, że człowiek słucha Ezechiela i mówi, nie no, ten człowiek to nie wiadomo, czy on jest za światów, czy nie za światów. Może jakiś science fiction Starego Testamentu. Naprawdę nie jest to łatwy prorok. Jesteśmy różnorodni. Nawet każdy z nas ma inną twarz zasadniczo. Jesteśmy różnorodni, żeby sobie jasno powiedzieć, że każde powołanie, czy to zakonne, czy to powołanie kapłańskie, to też jest twoje powołanie. My mamy swoich ludzi, których mamy naśladować. Bierzemy z nich przykład, ale przede wszystkim do tego, że warto wierzyć w Pana Boga i być Mu wiernym. Natomiast każdy z nas ma absolutnie swoją kapłańską drogę. Żeby nie mieć pretensji do danego księdza o to, co po prostu
o to, co nie powinniśmy mieć. Nie powinniśmy po prostu mieć, nie? Żeby rozumieć to, co będzie jeszcze mówione pewno, czy na konferencjach o tej różnorodności, żeby ją uszanować, bo Bóg nas tak chciał, że jesteśmy różni, różnorodni. Każdy ma jakąś specyfikę, jakiś charakter. Więc na koniec opowiadanie o mojej specyfice. Ja na przykład mam taką specyfikę jako ksiądz, oprócz różnych rzeczy, że nie mam środkowego palca, takiej końcówki. Widzicie ten środkowy palec? Właśnie ja nie mam tej końcówki. To było bardzo dobre, jak uczyłem w szkole, bo dzieci się pytają, proszę księdza, co to się stało? Ja mówię, no wiecie co dzieci, jak byłem młody, to jak się pokazywało środkowy palec, to ucinali w moich czasach, ucinali, no. Także jak będziecie pokazywali, to ja nie wiem, co wam zrobię, bo ja nie gwarantuję za siebie, więc to było super w pierwszej, w drugiej klasie, bo się dzieci naprawdę bały. Ale dzięki temu znakowi szczególnemu mam najlepsze wspomnienie z SDM-u 2016 rok. Jest sytuacja, że jest tłumacz papieża Franciszka. Papież ma mówić po hiszpańsku, ale okazało się, że z okna papieskiego mówi po włosku, nie po hiszpańsku. No więc tłumacz po prostu no, znał włoski, ale nie aż na tyle dobrze, żeby nie popełnić jakichś błędów, więc następnego dnia szukają, żeby ktoś po prostu znał włoski. No i ściągnęli mnie na to okno, no ale papież mówił drugiego dnia po hiszpańsku. No to trzeciego dnia sobie pomyślałem, już widziałem się z papieżem, zdjęcie mam zrobione, to niby mówili, żebym poszedł, ale nie poszedłem tam. No ale on dzwonił, ja jestem na błoniach, druga krzywa, że musisz być, bo papież może będzie mówił po włosku, musisz być. Ja mówię, no ale ja tutaj jestem na drodze krzywej, my cię ściągniemy. Ściągnęli mnie do sfery VIP-owskiej, kazali siedzieć na krześle i podchodzi do mnie policjant, mówi, proszę księdza, jak będzie 13 stacja, proszę wyjść. I jak księdza wezmę do samochodu i pojedziemy prosto na franciszkańską, bo tak to ksiądz nie zdąży. I on mówi, ale jak ja księdza poznam? Ja mówię, bardzo prosto, jestem taki blondynek, koloratka, a on mówi, a może sobie zdjęcie zrobię? Ja mówię, nie, popatrzył się, spoko, zapamiętam. Nie, napatrzyłem się, wystarczy. No i kończy się ta droga krzyżowa, jest 13 stacja. Ja wychodzę, żeby się spotkać z tym, za namiotem takim dużym, za ołtarzem, żeby się spotkać z tym policjantem. Patrzę, tu zamiast jednego policjanta jest 40. Wszystkich ustawionych w jednym szeregu i ja sobie zapomniałem, który to miał być, nie? I stoję tak przed nim i mówię, przepraszam panów, ale ja jednemu z panów obiecałem, że pokażę środkowy palec. I wtedy jeden mówi, to ja. Jesteśmy każdy z nas w jakimś sensie powtarzalni, oryginalni. I ja powiem wam szczerze, jeszcze dziękuję Panu Bogu za ten środkowy palec z jednego względu, że w pierwszej klasie liceum robiliśmy błazerię. Pan Gładeska, no mój tata był stolarzem, więc stąd się to wzięło. Jednego strzeli, palca jest okej, drugiego nie za bardzo strzeli. I on tu jest taki bardzo, bardzo wrażliwy. On tu jest nerw na końcu, więc jak się go dotknie, to mnie boli. Ale wiecie, dlaczego mi to nie przeszkadza całe życie? Dlatego też, że ten bolący palec ma koło siebie dwa mocne palce. Można byle co robić, jak się ma koło siebie po prostu mocnych. I to też jest dla mnie taki znak, że możesz być w życiu słaby, możesz być niepełnosprawny, możesz być chory, ale jak masz koło siebie mocnych, to dasz radę. Nie tylko na Jasną Górę. Amen.

0: przedstawiennictwo Matki Najświętszej przedstawmy wszystkie nasze intencje, które w swoim sercu przynosimy.
1: Módlmy się za wyznawców Chrystusa, aby zgłębiając tajemnicę Eucharystii, znaleźli w niej źródło życia i zasadę braterskiej jedności. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za narody zepchnięte na margines współczesnego świata, aby otrzymały właściwe wsparcie i należne im miejsce w rodzinie ludzkiej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i posługujących przy ołtarzu, aby ich bliskość z Chrystusem znalazła swój wyraz w pełnieniu uczynków miłości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za podróżujących i przebywających na wakacjach, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystali z daru wolnego czasu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, którzy stracili życie pod wpływem alkoholu i narkotyków, aby dostąpili pełni miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby wątpliwości w wierze nigdy nie przysłoniły nam miłości i potęgi Pana Boga. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij wszystkie prośby nasze, które zanosimy do Ciebie jako uczniowie misjonarze, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Daj mi, o Panie, doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję. Niech wyrazem tej naszej wiary, naszej nadziei będzie teraz uświadomienie sobie naszych intencji, złożenie ich na ołtarzu Chrystusa i włączenie się w ten śpiew, strona 12. Daj mi, o Panie.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Obchodząc wspomnienie Najświętszej Marii Panny, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy, abyś nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara, który żyje i króluje na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawienną wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jana, biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Rozpoczyna się udzielanie Komunii Świętej. Już za chwilę prosimy zrobić trzy szerokie przejścia, tak jak wyznaczają białe głośniki. Przejścia równoległe, pozostałe osoby mogą podejść do krańca boiska asfaltowego. Kapłanów proszę, aby rozdzielanie komunii rozpocząć od końca i kierować się w stronę ołtarza. Osoby przyjmujące w postaci niskoglutenowej proszę o podejście w okolice strefy scholi. Proszę zachować też szczególną ostrożność ze względu na silny wiatr.
1: A my oczekując na Komunię Świętą, otworzymy śpiewniki na stronie 32 i włączmy się w wspólny śpiew. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Strona 32.

Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie serca. Ci składamy korne dziękczynienie. Strona 11. Uwielbiajmy Chrystusa, który do nas przychodzi.

0: Dziękując Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, że jest z nami, pragniemy Go również prosić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlitwę o powołania poprowadzą alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
1: Powstajmy.
2: Jezu, boski pasterzu, Ty powołałeś apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego mistycznego ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie, spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za Twoim głosem, głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

0: Módlmy się. Oddaję cześć Najświętszej Marii Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Przed ogłoszeniami księdza dyrektora jeszcze dwa słowa. Możemy usiąść, to będą dwa słowa dłuższe. Ojciec Święty, papież Leon XIV mówił w czasie audiencji generalnej do polskich pielgrzymów: niech wasze świadectwo, trud waszej drogi, wspólna modlitwa, oddanie czci Matce Najświętszej umocni wiarę, nadzieję i miłość w budowaniu rodziny, w budowaniu wspólnoty. Księże dyrektorze, czcigodni bracia kapłani, klerycy, drogie siostry zakonne, bracia i siostry pielgrzymi, pragnę w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, Rady tej konferencji do spraw turystyki i pielgrzymek najpierw wyrazić wielką wdzięczność wam, wielką radość za to wspólne pielgrzymowanie, przez które włączacie się w te tysiące pielgrzymów, którzy w pieszych pielgrzymkach zdążają jeszcze, czy zdążali na Jasną Górę. Wy już przekroczycie, kiedy wejdziecie na Jasną Górę i spotkamy się tam, 80 tysięcy w tym roku pieszych pielgrzymek. Dlatego te 80 tysięcy, nie wiem, kto z was jest, będzie 80 tysiącem. Ale drodzy, dziękujemy wam za to wasze świadectwo na szlaku pątniczym. Nie tylko za wielką ilość, liczbę pielgrzymów, ale przede wszystkim za to wielkie oddanie, poświęcenie, wasz wysiłek i trud kilkudniowego pielgrzymowania, które jest świadectwem wiary. A w ten sposób niesiecie to świadectwo również dla tych wszystkich, których spotykacie na drodze swojego pielgrzymowania, również przez naszą kielecką diecezję, w której się znajdujemy. Dziękujemy wam, drodzy, za to wasze świadectwo, ale równocześnie to podziękowanie kieruję na ręce księdza dyrektora, który sprawił i prosił, by zawsze wśród was być. I jestem od wielu lat, od niepamiętnych powiedzmy lat, staram się być z wami, dlatego dziękuję za wasze serce, życzliwość i dobroć. Równocześnie pragnę, moi drodzy, pozdrowić was wszystkich od tych pielgrzymów, których spotykałem na Jasnej Górze i w drodze, ale od wszystkich pielgrzymów naszej ojczyzny, którzy szli do Matki Bożej, by oddać jej pokłon. Te pozdrowienia przesyłam dla was, bo jesteście wielką rodziną pielgrzymią. Oni prosili, by pozdrawiać serdecznie, dlatego czynię to serdecznie dla was wszystkich, na ręce waszych księży przewodników, na ręce księdza dyrektora. I te pozdrowienia kieruję również na ręce księdza proboszcza miejscowego, bo przecież jesteśmy po sąsiedzku, parafie nasze, moja rodzinna parafia i jego to prawie, że po sąsiedzku, bo to niedaleko stąd kościół parafialny również jest. Tam, gdzie pielgrzymi dzisiaj byli również w moim domu rodzinnym. Im też dziękuję za to świadectwo waszej obecności. Dziękuję, drodzy, za wszystkim i naszemu księdzu profesorowi, który mówił kazanie. Dziękuję mu za piękne słowa, ale szczególnie za to, że powiedział, że jak się ma dwóch mocnych obok siebie, to można być pewny. Właśnie przy ołtarzu miałem dwóch mocnych, więc byłem pewny, że wiatr mnie nie porwie i nie zaniesie od razu do pradeł. Dzięki, księże profesorze. Moi drodzy, Bóg zapłać raz jeszcze za to wasze świadectwo. Nie chcę przedłużać, bo przed nami wspólna droga jeszcze do Jasnej Góry, jak tutaj słyszeliśmy w Bożym Słowie. Jeszcze zostało trochę dni i tam spotkamy się na Jasnej Górze. Wszystkiego najlepszego w tym wspólnym, owocnym pielgrzymowaniu. A teraz ksiądz dyrektor zapewne ma kilka słów do powiedzenia.
2: Tak, a najważniejsze z tych słów to podziękowanie dla księdza prałata, że jest z nami, że zawsze troszczy się o tarnowską pielgrzymkę i wyczuwamy od tych niepamiętnych czasów ogromną sympatię do pielgrzymki tarnowskiej. Życzymy, aby Matka Boża wypraszała potrzebne łaski i te symboliczne prezenty chcemy wręczyć. Mapa pielgrzyma, żeby zawsze do nas trafił. Kubek termiczny, żeby zawsze była herbata ciepła, jak będzie wiało w Kieleckim i Śląskim, żeby nie zmarzł nam ksiądz prałat. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję. Na chwilę.
2: Na ręce księdza proboszcza gorące podziękowania dla wszystkich gospodarzy, którzy nas przyjmują tutaj w Żarnowcu i na całym etapie naszej pielgrzymki. Pragniemy złożyć podziękowanie za otwarte serca i drzwi dla pana Krzysztofa Hajdugi, za to, że możemy na tym stadionie zgromadzić się na mszę świętą i również symboliczne prezenty od pielgrzymów ofiarować dla księdza proboszcza i dla pana Krzysztofa. Jeśli jest z nami, to bardzo zapraszamy. Drodzy radiosłuchacze, duchowi pielgrzymi, szkoda, że nie słyszycie, jak tu wieje. Chyba, że słyszycie. Bracia i siostry, z Żarnowca wyjdziemy o godzinie 9:30. Porządek wyjścia jest następujący. Najpierw grupa 2, a potem kolejno do 13 i ostatnia wychodzi 1. Bardzo proszę, aby wszystkie worki ze śmieciami znieść w jedno miejsce. I nasza sentencja. Zbieramy na całego kaucję do żółtego, zaś śmieci duże, małe, worki pozostałe. Bardzo wam dziękuję, że nauczyliście się, a najbardziej za to, że stosujemy się do tego. Pragniemy objąć modlitwą wszystkich powołanych i tych, których spotkaliśmy na drodze naszego życia i tych, którzy udzielali nam sakramentu chrztu i kolejnych sakramentów, za każdego kapłana, za każdą siostrę zakonną, za braci, alumnów, kleryków. Te wszystkie podziękowania pragnę również złożyć na ręce najstarszego spośród kapłanów, kapłana pielgrzyma, który dla nas jest zawsze wzorem i przykładem miłości do Matki Najświętszej i do ludu Bożego, ksiądz Antoni z grupy trzeciej, obecny obok księdza prałata. Bardzo serdecznie dziękujemy i wręczymy mu mapę, żeby zawsze chodził z nami, oraz wspaniały medal, bo jest tak dzielny, że można tylko naśladować. Ksiądz Antoni. I bardzo zazdrościmy grupie trzeciej, że mają takiego pielgrzyma w swoich szeregach. Pozdrawiamy serdecznie siostry karmelitanki w Tarnowie i siostry klaryski w Starym Sączu. Dzisiaj dzień powołaniowy. Chcemy gromkie brawa przesłać do was oraz zapewnić o naszej modlitwie i wdzięczności za waszą modlitwę i za to, że jesteśmy dzielni wtedy, kiedy słońce świeci i kiedy pada i kiedy wieje. Wszystkie rodzaje pogody mamy w tym roku. Dzięki temu, że jesteśmy dzielni, dajemy radę. Będzie za chwilę moment, aby chętne osoby duchowne i osoby konsekrowane podeszły do mikrofonu i powiedziały o sobie jedno zdanie, jeśli chcą. Z jakiego są zgromadzenia, może z jakiego kraju. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli są takie, a jeśli nie, to wszystkich obejmujemy naszą modlitwą. I dzisiaj będzie też taki dzień dzielenia obecnych w grupie kapłanów. Prosimy może też o słowo świadectwa, jak to było z ich odpowiedzią na słowa pójdź za mną. Siostry zakonne, macie doskonałą okazję, żeby przedstawić charyzmat swoich założycieli, zgromadzeń. Może w czyimś sercu da się wtedy usłyszeć ten głos powołania. Bardzo serdecznie dziękujemy na ręce rektora seminarium, całej wspólnocie seminaryjnej i za tak liczną obecność na pielgrzymce. Ogłoszenia porządkowe. Jest do nabycia w samochodzie sekretariatu kubek pielgrzyma. Pamiątka doskonała z tego wydarzenia, a równocześnie dzisiaj przy tym chłodzie może się przydać. Jest do nabycia jeszcze mapa pielgrzyma. Jeśli już mamy, to pomyślcie o tych, dzięki którym tu jesteśmy. Może to być niezły prezent jako zapewnienie o tym, że pamiętaliśmy o nich na szlaku. Bardzo prosimy wszystkich porządkowych, aby dbali o bezpieczeństwo. Cały czas powtarzamy, że to jest priorytet. Samochody pielgrzymkowe oznaczone również mają stosować się do wszystkich poleceń służb porządkowych. Wszystkie sanitarki poruszające się przy pielgrzymce, za pielgrzymką, przed pielgrzymką są zobowiązane do przestrzegania wszystkich przepisów i do stosowania się do poleceń porządkowych. To jest tylko tak dla przypomnienia. Prosimy księdza prałata Mariana, aby udzielił nam błogosławieństwa na dalszą drogę, a wszystkich najmłodszych pielgrzymów po błogosławieństwie zapraszamy przed ołtarz, gdyż mamy dla was dwa prezenty. Zobaczycie jakie, jeśli przyjdziecie bliżej.
0: Ksiądz dyrektor prosił, żeby dawać świadectwo o powołaniu. Nie będę mówił o powołaniu kapłańskim, natomiast wam podziękuję, że mogę przeżywać z wami inne powołanie. Jest to moja złota, jubileuszowa pielgrzymka. Rozpocząłem pielgrzymowanie w roku 1977, kiedy na świecie was nie było. Moi drodzy, i cieszę się, że mogę po raz 50. uczestniczyć w pielgrzymce i to z wami wspólnie. Dlatego dziękuję bardzo. Za tą życzliwość, za tą dobro dziękuję. Nie dlatego, że biskup jest z waszej diecezji, bo tak czyniłem zawsze. Był biskup Przemyski i wcześniej inni biskupi, zawsze to serdecznie wyrażam wdzięczność wam i kapłanom, a szczególnie tym dzieciom, których jest, jak ksiądz dyrektor mówi, prawie 100 dzieci. Nie wiem, czy tysiąc, prawie 1000 dzieci, bo tyle prezentów na pewno dyrektor przygotował to dla wszystkich dzieci. A tych dużych dzieci ciekawe, czy coś dostaną, te większe dzieci, tylko te małe nie dostaną nic. No tak myślałem. Czyli jadę dalej do Pradeł. Tam może dostanę jako dziecko. Moi drodzy, niech prowadzi nas Chrystus, wszystkich błogosławi, Trójca Przenajświętsza. Zawierzmy się opiece Matce Najświętszej, która szczególnie w dzień dzisiejszy, świąteczny, dzień sobotni również, będzie naszą matką i przewodniczką. Tym błogosławieństwem ogarniamy, drodzy was wszystkich, uczestniczących w Najświętszej Eucharystii i tych, którzy również uczestniczą przez środki masowego przekazu, szczególnie przez Radio Diecezji Tarnowskiej. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.

I tradycyjnie pozostałem jeszcze w skupieniu na czas pieśni, na zakończenie. Idźcie, oto posyłam was, strona 16. Myślę, że już wszyscy znamy tę pieśń, włączmy się w nią.

0: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zakończyliśmy transmisję mszy świętej ze szlaku 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Była to msza sprawowana w Żarnowcu przy stadionie. Mszy przewodniczył ksiądz prałat Marian Janus, krajowy koordynator pielgrzymowania, a homilię wygłosił ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, tegoroczny rekolekcjonista tarnowskiej pielgrzymki.
1: Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Kolorowe wieńce, barwny korowód, tradycyjne przyśpiewki, lokalne przysmaki i dużo muzyki. Dziś w Zakliczynie odbędą się 15 dożynki gminy Zakliczyn, a jutro 23. Małopolski Festiwal Fasoli. Jak mówił na antenie Radia RDN Małopolska dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, tegoroczne dożynki będą wyjątkowe przede wszystkim ze względu na liczbę uczestniczących w nich sołectw.
2: Po pierwsze, to będą największe dożynki gminne w regionie tarnowskim, bo 19 grup wieńcowych, 19 sołectw weźmie udział w tych dożynkach. I tradycyjnie w sobotę o godzinie 14 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Idziego, a później barwny, piękny i bardzo duży korowód przejdzie od kościoła do rynku i tam będą te wieńce prezentowane i na scenie rozpoczyna się obrzędem dożynkowym. Ten obrzęd zaprezentuje zespół folklorystyczny Gwoździec i później u nas w Zakliczynie to jest tak, że następuje ośpiewywanie wieńców. Piękny ośpiew, wszyscy są pod wrażeniem, oni się przygotowują.
1: Wieczorem tradycyjny klimat ustąpi miejsca wielkiej muzycznej zabawie. O 20:00 w Zakliczynie wystąpi Bajerful, a później rozpocznie się zabawa taneczna. Po dożynkowej sobocie przyjdzie czas na kulinarne święto. Niedziela upłynie pod znakiem fasoli, produktu, z którego Zakliczyn i okolice są szczególnie znane. Odbędzie się 23. Małopolski Festiwal Fasoli, któremu towarzyszyć będzie jarmark produktu lokalnego. Na kilkudziesięciu stoiskach będzie można spróbować regionalnych specjałów i kupić lokalne produkty przygotowane przez rzemieślników. Jedną z atrakcji będzie także darmowa fasolka od burmistrza Zakliczyna. Na finał niedzielnego świętowania o 20:00 zagrają turnioki. Dożynki gminy Tarnów odbędą się w niedzielę 23 sierpnia w Zbylitowskiej Górze. Całość rozpocznie msza święta polowa o 14:00. Obrzęd dożynkowy będzie tuż po nabożeństwie o 15:00 w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy. Następnie zaplanowano oficjalne wystąpienia, wręczenie odznak honorowych zasłużony dla rolnictwa, rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy i stoisko sołectwa. O 18:00 na scenie wystąpi Liber i Inoros. Godzinę później zaprezentują się chór parafialny z Janowi i Eliza Gąsiorowska. Gwiazdą wieczoru o 20:00 będzie Edyta Górniak.

W programie Dożynek Gminy Tarnów będzie też park zabaw dla dzieci, stoiska wystawiennicze, food trucki, wystawa maszyn rolniczych, zlot zabytkowych samochodów, kiermasz żywności i produktów regionalnych, lot balonem, konkursy z nagrodami dla całych rodzin czy loteria fantowa. Zaplanowano darmowy poczęstunek w menu, dziczyzna, bikos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wstęp jest wolny. Gmina Szerzyny podziękuje za plony. W niedzielę 23 sierpnia obchody dożynkowe rozpocznie msza święta w intencji rolników o 13 w kościele parafialnym w Szerzynach. Później wyruszy korowód dożynkowy na mały rynek w Szerzynach. Po prezentacji wieńców żniwnych zostaną ogłoszone wyniki konkursu wieńca dożynkowego. Wyróżnienia otrzymają także rolnicy z gminy Szerzyny. O 18.30 na scenie wystąpi Eleni.

0: O godzinie 20 koncert Sławka Uniatowskiego z orkiestrą dętą OSP Żurowa. Na finał wydarzenia o 21.30 zabawa ogrodowa z zespołem Fantazja. W programie jest też Wesołe Miasteczko, stoiska gastronomiczne, degustacje potraw i prezentacje sprzętu rolniczego. Barwne wieńce, tradycyjne smaki, muzyka ludowa i koncerty. Tak zapowiada się tegoroczne powiatowe święto plonów w Gawłówku. Dożynki odbędą się w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14. Mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Mielkuszowicach. Po niej ulicami miejscowości przejedzie korowód dożynkowy, który skieruje się na stadion sportowy Żubr Gawłówek. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie prezentacja i konkurs wieńców dożynkowych. Będzie można zobaczyć tradycyjne kompozycje z kłosów, kwiatów i ziół, przygotowane według przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorów i symboli. Na scenie pojawił się kapela ludowa Groblanie oraz orkiestra dęta Grobla. Wieczorem wystąpią Rafał Brzozowski oraz Antek Smykiewicz z zespołem. Taneczna część imprezy rozpocznie się później. O muzykę zadbają DJ Robertus i zespół Impra Band. Maciejowa już po raz czwarty będzie rozbrzmiewać poruszającymi pieśniami w najbliższą niedzielę przy kościele parafialnym. Pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej w Maciejowej odbędzie się czwarty koncert papieski. Tradycyjne spotkanie rozpocznie się o 18.40 mszą świętą polową. Koncert rozpocznie się natomiast o 19.30. Wystąpią m.in. Izabela Bajorek, wokalistka, autorka tekstów, reżyserka widowisk muzycznych i instruktorka wokalna. Marcin Jajkiewicz, wokalista musicalowy i jazzowy, laureat teatralny nagrody imienia Jana Kiepury dla najlepszego wokalisty musicalowego oraz Złotego Pierścienia dla najlepszego aktora. Na scenie pojawi się także zespół instrumentalny pod kierownictwem Macieja Niecia. O godzinie 21.00 odbędzie się apel jasnogórski, a o 21.37 zaplanowano wspólne odśpiewanie barki. W niebo wypuszczone zostaną także symboliczne lampiony jako hołd dla świętego Jana Pawła II. Dziś w pijalni głównej w Krynicy odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Czał Czał, kto to taki? Będzie ona poświęcona jednej z ras psów. Autorem fotografii jest Jerzy Rydwański. W wystawie będzie towarzyszyć tekst przygotowany przez Gabrielę Łakomik-Kaszubę, przybliżający historię i cechy tej rasy psów. Wernisaż rozpocznie się o 16.00. Ekspozycję będzie można oglądać do końca sierpnia w pijalni głównej w Krynicy Zdroju. I jeszcze zaproszenie na dożynki w Bobowej. Odbędą się one już jutro w amfiteatrze w Bobowej. O godzinie 13.30 rozpocznie się uroczysta msza święta dziękczynna. Natomiast oficjalne otwarcie dożynek zaplanowano na godzinę 15.30. Wystąpią kapela Gąsiory, zespół regionalny Mała Kromka, orkiestra dęta przy OSP w Siedliskach. Gwiazdami wieczoru będą Teresa Werner i Daj to głośniej. Zaplanowano też pokaz sztucznych ogni. O 22.00 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem Titbit.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Za niecałe 4 minuty, godzina 9 i wiadomości.

0: Strażacy usuwają skutki burz. Szczegóły za moment.
1: Wpłynęło do nas prawie 800 zgłoszeń.
0: Pielgrzymi modlą się dzisiaj o nowe powołania. Jest 9:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic przechodzących nad Polską. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.
1: Nasze działania to przede wszystkim były skupione na usuwaniu skutków silnego wiatru, podtopień lokalnych. Wpłynęło do nas prawie 800 zgłoszeń. Najwięcej tych zdarzeń odnotowaliśmy w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. I to są dane praktycznie rzecz biorąc od północy do chwili obecnej.
0: Straż pożarna nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych na skutek nawałnic, a na północ od Warszawy znajduje się bardzo silna superkomórka burzowa. Towarzyszą jej ulewne opady deszczu, grad i porywy wiatru do 110 km na godzinę. IMGW nie wyklucza, że może tam pojawić się trąba powietrzna.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Młody mieszkaniec powiatu nowosądeckiego stracił 1200 zł po tym, jak dostał wiadomość od swojego taty na portalu społecznościowym z prośbą o udostępnienie kodu do płatności mobilnej. Okazało się, że to ktoś inny wysłał tę wiadomość. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
3: Młody sądeczanin nie zorientował się, że to może być oszustwo i zatwierdził transakcję, a prośba o kod miała posłużyć do opłacenia zamówienia. Okazało się, że ktoś przejął konto taty mieszkańca regionu na portalu społecznościowym i podszywał się pod niego. Tym sposobem młody mężczyzna stracił 1200 zł, a sprawa została zgłoszona na policję. Należy jednak pamiętać, że transakcji dokonanej za pomocą kodu do przelewu nie można cofnąć, dlatego policjanci apelują o czujność i zachowanie ostrożności w takich sytuacjach. Gdy ktoś prosi nas za pośrednictwem portalu społecznościowego o kod BLIK, nawet jeśli jest to ktoś bliski lub znajomy, warto potwierdzić taką informację i zadzwonić do tej osoby, czy faktycznie ta osoba pisze do nas wiadomość.
0: O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne modlą się dzisiaj uczestnicy 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Tematem dnia jest rozeznanie powołań. W grupie numer 19 idzie rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz Jacek Soprych. Jak mówi, cieszą go rozmowy z młodymi ludźmi, którzy rozeznają swoją drogę życia.
4: Tak, wiedzą, że jestem rektorem i niektórzy z tego korzystają, bo chcą porozmawiać o rozeznaniu swojego powołania. I nie tylko chłopaki o rozeznaniu kapłaństwa, ale też dziewczyny o rozeznaniu życia zakonnego. I to jest bardzo piękne, że mają odwagę też przychodzić, mówić o tym. Podpytują, co zrobić dalej, bo jest lęk, jest obawa, jest pewna taka niepewność, co zrobić dalej, komu o tym powiedzieć. Też zwracam uwagę, żeby dzielili się tym z Panem Bogiem, tymi swoimi niepewnościami, żeby prosili o odwagę, żeby zechcieli no jednak się odważyć na to.
0: Dzisiaj część A pielgrzymki ma do przejścia około 26 km i porusza się na trasie z Żarnowca do miejscowości Pradła. Z kolei część B ma do pokonania krótszy dystans, czyli około 21 km. To odcinek do Braków w Sadowie.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kolorowe wieńce, barwny korowód, tradycyjne przyśpiewki, lokalne przysmaki i dużo muzyki. W ten weekend Zakliczyn będzie świętował plony, ale też zaprosi mieszkańców i gości na jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń kulinarnych. Dziś odbędą się 15 dożynki gminy Zakliczyn, a jutro 23. Małopolski Festiwal Fasoli. Jak mówił na antenie RDN dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, tegoroczne dożynki będą wyjątkowe przede wszystkim ze względu na liczbę uczestniczących w nich sołectw.
5: Po pierwsze, to będą największe dożynki gminne w regionie tarnowskim, bo 19 grup wieńcowych, 19 sołectw weźmie udział w tych dożynkach. I tradycyjnie w sobotę o godzinie 14 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Idziego, a później barwny, piękny i bardzo duży korowód przejdzie od kościoła do rynku i tam będą te wieńce prezentowane i na scenie rozpoczyna się obrzędem dożynkowym. Ten obrzęd zaprezentuje zespół folklorystyczny Gwoździec i później u nas w Zakliczynie to jest tak, że następuje ośpiewywanie wieńców. Piękny ośpiew, wszyscy są pod wrażeniem, oni się przygotowują.
0: Wieczorem tradycyjny klimat ustąpi miejsca wielkiej muzycznej zabawie. O 20:00 w Zakliczynie wystąpi Bayer Full, a później rozpocznie się zabawa taneczna. To były wiadomości, kolejne punktualnie o 10:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Będzie dzisiaj dość ciepło, do 24 stopni w cieniu. Słońca powinno być pod dostatkiem. Może też oczywiście pojawić się zachmurzenie. Co prawda nie będzie tak wiać jak w Kieleckiem, ale powieje dość mocno z północnego zachodu. Ciśnienie 971 hektopaskali. Ani drgnęło od wczoraj.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć minut po dziewiątej.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
4: Na 25. Te dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
5: Te oczy zielone, oszalałe.
6: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: W naszym kraju upały pozostały już tylko wspomnieniem, ale w niektórych krajach mają jeszcze swoje żniwo i to niezbyt dobre. We Francji na przykład upały dają się we znaki nie tylko na lądzie, ale także pod wodą. Temperatury mórz i oceanów są znacznie wyższe od normy, co może mieć poważne konsekwencje dla morskich ekosystemów. Szczegóły zna Stefan Folzer.
1: Od początku lata temperatura morza u francuskich wybrzeży jest nawet o 6 stopni wyższa od normy. W ostatnich tygodniach odnotowano ponad 20 stopni Celsjusza w Bretanii i Normandii, 26 stopni na Atlantyku, a w Morzu Śródziemnym nawet 30 stopni. W porównaniu z poprzednimi latami woda jest bardzo gorąca. Już rano mamy 23 stopnie, to bardzo dużo. Za mniej niż 20 lat będziemy mieli temperatury wody takie jak w Morzu Czerwonym, mówią mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża. Ciepła woda cieszy turystów, ale niepokoi naukowców. Zwracają oni uwagę m.in. na zwiększoną śmiertelność roślinności morskiej. Na wodorostach widać białe plamy. Są to fragmenty, które ucierpiały wskutek długotrwałego przebywania w temperaturze 25 stopni Celsjusza i obumarły. Tłumaczy badacz Vincent Mathy z Laboratorium Oceanograficznego w Villefranche-sur-Mer. Eksperci wskazują również, że wzrost temperatury Morza Śródziemnego sprzyja napływowi nowych gatunków ryb z Oceanu Indyjskiego przez kanał Suezki, co może zaburzać cały ekosystem.
0: A czy u nas temperatury jeszcze się podniosą i czy będzie można powiedzieć o upałach? No to się dopiero okaże pod koniec nadchodzącego tygodnia, ponieważ nadal synoptycy twierdzą, że w czwartek powinno być 28 stopni, a w piątek nawet 29. Pożyjemy, zobaczymy.

Anastazja Maciąg i Roxy Węgiel. Nieładnie, oj nieładnie. Za to bardzo ładnie, jeśli ofiarujemy komuś jakiś dar. A najpiękniejsze są takie dary, które nas coś kosztują, ale nie są to pieniądze właśnie, to co musimy za to zapłacić. I o takim darze teraz zaśpiewa Basia, Basia Trzetrzelewska. A gift, co prawda zaśpiewa po angielsku, ale myślę, że wielu z nas to zrozumie. A jeśli ktoś nie, no to tam będzie o czymś takim, że wokalistka zaśpiewa, że często zapomina, że twoja miłość jest darem, a ja mam to za jakiś pewnik. Wiem, że nie musisz tutaj być, nie musisz mnie kochać, a jednak to robisz.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i Białego Lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
4: Dziś sporo słońca, ale to nie znaczy, że się nie zachmurzy i że nie popada. Przynajmniej tak. Jakie są prognozy dla regionu sądeckiego? W regionie tarnowskim powinno być więcej słońca, ale tutaj i tutaj maksymalne temperatury dzisiaj, które zresztą powinniśmy zobaczyć późniejszym popołudniem albo nawet pod wieczór, to około 24 stopni. Będą to temperatury w cieniu. Przed nami chłodniejsza noc o poranku 11.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
5: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski.
4: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
6: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
5: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
6: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

Za 17 minut będzie godzina 10. Pewnie wielu z Państwa jest myślą i sercem z pielgrzymami 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, a szczególnie ci, którzy są pielgrzymami duchowymi oraz ci, którzy mają swoich bliskich właśnie na pielgrzymim szlaku. A dzisiaj na pielgrzymce, jak pewnie już słyszeliśmy wielokrotnie, tak zwany dzień połowołaniowy, czyli dzień, w którym szczególnie modlimy się o liczne, ale przede wszystkim dobre i święte powołania kapłańskie i zakonne. O 7.30 dzisiaj transmitowaliśmy mszę świętą sprawowaną na stadionie w Żarnowcu. W tej mszy uczestniczyli pielgrzymi części A, natomiast dla pątników części B będzie sprawowana msza święta w Sierbowicach o godzinie 13. Na naszej antenie takie najbliższe, dłuższe aktualności ze szlaku pielgrzymkowego o godzinie 10.40. Wtedy to będzie pierwsze dzisiaj studio pielgrzymkowe. Zaś o godzinie 11.40, tak, uwaga, zmiana godziny, spotkanie z pielgrzymkową postacią dnia, bo od poniedziałku do piątku było to o 12.40. Dzisiaj 11.40, pamiętajcie. No i sporo dzisiaj do przejścia mają nasi pielgrzymi, szczególnie ci z części A, bo to aż około 26 km z Żarnowca do Pradeł. A część B pokona dzisiaj odległość 21 km, wędrując z Dobrakowa do Sadowia. No i mamy nadzieję, że pogoda będzie im dopisywać, że przede wszystkim nie będzie deszczu, no i że jakoś wiatr zelżeje. Chociaż jak się tak idzie, to wiatr wcale nie przeszkadza. Gorzej jest z deszczem. No ale myślę, że tę najważniejszą pogodę, jaką jest pogoda ducha, to i tak będą mieć.

Już za 8 minut będzie godzina 10. Wiadomo, że o 10 wiadomości, ale po 10 będzie można zaczerpnąć nieco wiedzy ekonomicznej, także wtedy też bądźcie z nami koniecznie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
0: O reklamie. Już za chwilę policyjna kontrola w Lisaków na spływie przełomem Dunajca, co wykazała o tym w tych wiadomościach. Fontanna z lwami w Parku Strzeleckim w Tarnowie w tym roku już nie zadziała. Usterka jest poważniejsza niż zakładano.
2: Te lwy, które tam są, wymagają renowacji.
0: Jest 10:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Trzech flisaków nie wypłynęło z turystami na spływ przełomem Dunajca. Policyjna kontrola wykazała, że byli nietrzeźwi. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Wspólną służbę na terenie Pienin pełnili policjanci z komisariatu w Łapszach Niżnych, funkcjonariusze z komisariatu wodnego policji w Krakowie oraz strażnicy z Pienińskiego Parku Narodowego w Szczawnicy. Przeprowadzili oni rutynową kontrolę trzeźwości flisaków kursujących z turystami Dunajcem. Zrobiono to jeszcze przed podjęciem przez nich pasażerów, gdy sternicy płynęli dopiero w kierunku miejsca załadunku. Spośród skontrolowanych łącznie 48 sterników tratw, trójka znajdowała się pod wpływem alkoholu. U 47-letniego flisaka badanie wykazało 0,22 promila alkoholu, u 54-latka 0,97 promila, natomiast u 51-latka 0,24 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy trzej zostali natychmiast odsunięci od dalszego kierowania tratwami i ukarani mandatami karnymi w wysokości 500 zł każdy. W trakcie kontroli obecny był również dyspozytor Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, który poinformował, że wobec trzech sterników zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z wewnętrznym regulaminem stowarzyszenia.
0: Przy fontannie z lwami w Parku Strzeleckim w Tarnowie w tym roku już nie usłyszymy charakterystycznego szumu wody. Atrakcja została poważnie uszkodzona przez mróz, co uniemożliwiło szybką naprawę. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków zapadła decyzja, że fontanna musi przejść gruntowną renowację i naprawę. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek tłumaczy, że będzie to możliwe najwcześniej w przyszłym roku.
2: Ten układ kamienny, sam ten kamień został już ukruszony. Te lwy, które tam są, wymagają renowacji, jak i również niecka jest w paru miejscach pęknięta, co powoduje ubytek wody. Także tutaj w zasadzie musimy tą fontannę na nowo zreanimować.
0: Na terenie Tarnowa jest 8 fontann. Od początku sezonu nie działa też fontanna planetarna przy ulicy Krakowskiej. Tę usterkę udało się jednak naprawić i jak zapowiadają władze miasta, fontanna ma być czynna jeszcze w sierpniu.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Degustacje, pokazy rzemiosła, warsztaty i liczne atrakcje artystyczne. Już w ten weekend odbędzie się 14. Hubertus Krynicki. Pierwszy dzień minie pod znakiem muzyki. Dziś o 11:30 wystąpi zespół Starosądeczanie, a następnie lokalni artyści. Jutro głównym punktem programu rozpoczynającym dzień będzie uroczysta hubertowska msza święta z elementami kultury łowieckiej, która odprawiona zostanie w kościele świętego Antoniego Padewskiego o godzinie 11:00. Zaprasza na nią proboszcz ksiądz Józef Wnęk.
4: Msza święta naprawdę jest dużym przeżyciem. Ja tutaj wspomnę, kiedyś celebrował jako główny celebrant tę mszę świętą biskup Mirosław z Afryki, nasz tutaj rodak. I potem mi powiedział tak, mówię tak, wiedziałem, że to będzie wielka uroczystość, ale przerosła moje wyobrażenie. I dlatego też najpierw zapraszam bardzo na tę mszę świętą.
0: Po liturgii z kościoła wyruszy barwny korowód łowczych, mieszkańców miasta, także zaproszonych gości, którzy przemaszerują na Krynicki Deptak, gdzie odbędą się dalsze obchody.
1: Z życia kościoła.
0: Na szlaku pielgrzymim jutro będzie Dzień Dziecka. Najmłodsi pielgrzymi będą w centrum 7 dnia 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Pątnicy modlić się będą o dobry przykład w rodzinach dla dzieci i młodzieży. Sprawdziliśmy, jak mali pielgrzymi radzą sobie w drodze na Jasną Górę.
5: Bardzo dobrze.
6: Pogoda była dokuczliwa dla Was?
5: Nie bardzo, ale jak padało, to nie było najfajniej. Mi się bardzo podobało, bo było dość ciepło, ale czasami też trochę padało.
6: Słońce czasami też przyświeca pewnie mocno.
5: No tak, trochę czasami świeci mocno. No jakby jest trochę ciężej, bo jest dość ciepło, ale da się przejść.
6: Co Ci się podoba na trasie?
7: Podoba mi się prysznic.
6: Jest ciepła woda?
7: Jest.
6: A co jeszcze się dzieje na trasie? Co jest takiego fajnego?
7: Obiady chyba.
6: Gdzie nocujecie? W jakich miejscach?
7: W remizie. W namiocie spałam i była burza.
0: Msze święte w niedzielę odbywać się będą w Sokolnikach. Dla każdej części o innej porze dnia na antenie radia RDN usłyszycie te o 8.30.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To będzie wyjątkowa niedziela w Szczucinie. Miasto świętuje 700-lecie, a jubileusz połączony zostanie z 15. świętem Powiśla Dąbrowskiego. Będzie muzyka, tradycja, dożynkowe świętowanie i opowieści o historii miejsca, którego losy przez wieki były związane z Wisłą. Jak podkreślał w programie Słowo za Słowo burmistrz Szczucina Tomasz Bełzowski, Święto Powiśla jest już ważną tradycją i wydarzeniem, na które mieszkańcy czekają każdego roku. W tym roku szczególnie mocno wybrzmi też rolniczy charakter święta.
8: Jak mówimy o dożynkach powiatowych Święcie Powiśla, no to mówimy o tradycji, czyli tej tradycji i chrześcijańskiej, i tradycji rolniczej, dożynek, końcówki zbiorów, to co ziemia nam urodziła, abyśmy mogli przez następny rok z tego korzystać, za to dziękujemy. Z całą pewnością rok jest trudny dla rolników i suchy, i momentami bardzo mokry, niekorzystny. Również trzeba wspomnieć o tym, że wynagrodzenie dla rolników za te płody, które wyprodukują, również w tym roku jest bardzo niskie, a pomimo to rolnicy z roku na rok działają, zbierają, no ale też jest pytanie, jak długo im sił wystarczy, abyśmy my, konsumenci, mogli jak najdłużej czerpać z tych polskich zbiorów, tego co nasz rolnik przygotuje.
0: Uroczystość rozpocznie jutro msza święta o 13:00, podczas której nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych. Po nabożeństwie zaplanowano ich prezentację i ośpiewanie.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Trochę się chmurzy, ale dzisiaj powinna być w całym regionie przewaga słońca, a szczególnie w regionie tarnowskim. Wiatr będzie wiać chwilami z porywami, z północnego zachodu będzie nam powiewał. Jutro zmieni kierunek na północny, ale siłę będzie mieć też troszeczkę lżejszą. Co z ciśnieniem? Powinno wzrosnąć. Już rośnie 972.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
5: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
6: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
4: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
5: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
6: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
7: Te oczy zielone, oszalałe.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
11: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski, bez.
10: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: Po reklamie.
12: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
13: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
12: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Popieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. Rząd ogłasza zmiany w podatkach. Wraca pakiet CPN. Polska gospodarka znów przyspiesza. Polacy na europejskim podium pod względem posiadanej gotówki. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Poprawna odpowiedź to 12 sierpnia, a najszybciej nadesłał ją pan Ryszard Kuchnia. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Wróciła istotna część pakietu CPN, ceny paliwa niżej. Dzięki obniżce VAT-u z 23% do 8% od poniedziałku kierowcy płacą o 1 zł mniej za litr benzyny lub oleju napędowego. Obniżonej stawce VAT na paliwa towarzyszą również maksymalne ceny paliw określane przez ministra energii. CPN będzie obowiązywać przez 2 tygodnie od 17 do 31 sierpnia. Resort Finansów podał, że ta dwutygodniowa obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować nasz budżet państwa 495 milionów złotych. $317,29. Tyle średnio w lipcu kosztował koszyk podstawowych produktów. To mniej niż miesiąc i rok wcześniej. W lipcu ceny w sklepach spadły, mimo że według szacunków GUS-u inflacja wzrosła z 2,5 do 3%, mówi Kamil Kruk z ASM SFA.
2: To sugeruje, że presja cenowa w najczęściej kupowanych kategoriach na biale, mięsie, chemii domowej słabnie szybciej niż w koszyku CPI jako całości, najpewniej za sprawą ostrej konkurencji cenowej między sieciami. Widać to w danych miesięcznych. Ceny spadły w 12 z 13 badanych sieci. W ujęciu rocznym obniżki objęły już 7 z 13 sieci. Rosnąca do ponad 30% różnica między najtańszą a najdroższą siecią potwierdza, że wybór miejsca zakupów wciąż waży więcej dla portfela konsumenta niż ogólny trend inflacyjny.
0: Co ciekawe, produkty podstawowego użytku najdroższe były w dyskontach. Wzrost gospodarczy Polski przyspieszył. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla wyraźne ożywienie i solidny zryw inwestycyjny.
3: A jednocześnie utrzymuje się solidny, stabilny wzrost konsumpcji, podtrzymywany dzięki solidnemu, realnemu wzrostowi dochodów gospodarstw domowych w okolicy 3% rok do roku. Wyniki wielu gospodarek w Unii Europejskiej za drugi kwartał były niezłe i nawet na takim niezłym tle, lepszym niż w poprzednich kwartałach, polska gospodarka wypada cały czas znakomicie. Jesteśmy jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie, a spośród dużych europejskich gospodarek można powiedzieć, że jesteśmy absolutnym liderem.
0: Wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł w Polsce 3,5%. $4,950. Tyle od stycznia może wynosić pensja minimalna w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. O ile pracodawcy akceptują taką propozycję, to związki zawodowe chcą wyższej płacy minimalnej przekraczającej 5000 zł brutto. Do 15 września Rada Dialogu Społecznego ma czas, aby ustalić wysokość płacy minimalnej na przyszły rok. Po uwzględnieniu różnic w poziomie cen nasza płaca minimalna nie jest niska, bo mamy 7 miejsce w Unii Europejskiej. Polska wyprzedza m.in. Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Czechy i Węgry. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: 3,5 miliona Polek i Polaków może zyskać na ogłoszonych przez rząd zmianach podatkowych. A chodzi o podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, od których PIT pozostaje na poziomie 12%, oraz o wprowadzenie nowej stawki podatku w wysokości 24% dla osób zarabiających pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych. Tym samym najwyższą stawkę PIT wynoszącą 32% zapłacą dopiero osoby z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Zmiany przede wszystkim odczują etatowcy zarabiający około 12 tysięcy złotych brutto i więcej, zyskają 3600 zł rocznie. Na większe zmiany w zakresie podatków nie pozwala obecnie stan finansów państwa, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
2: Warto podkreślić to, że rząd robi jakiś mały krok i realizuje, powiedzmy, zapowiadane zmiany. Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej, ale tutaj też z ust premiera padło, że to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe. Natomiast no, dostaliśmy pewną namiastkę, początek jakichś zmian w tym systemie podatkowym, który z punktu widzenia budżetu jest neutralny, o tym też mówił minister finansów.
0: Obniżka PIT-u ma być sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Do 5% wzrosnąć ma także danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Osobiste konta inwestycyjne będą trzecią przewidzianą w polskim prawie formą inwestowania na giełdzie wolną od podatku od zysków kapitałowych. POKI wejdą w życie od nowego roku. Z podatku zwolnione będą aktywa inwestycyjne do 100 tysięcy złotych, mówi Przemysław Przybylski z Credit Agricole.
3: Dla większości oszczędzających kwota 100 tysięcy złotych, która stanowi górny limit zwolnienia podatkowego, jest jak najbardziej atrakcyjna i wystarczająca. Przy uwzględnieniu swobody wpłat i wypłat środków z OKI, nowe rozwiązanie ma szansę stać się produktem pierwszego wyboru dla większości osób aktywnie oszczędzających i inwestujących.
0: Z podatku zwolnione będą także aktywa oszczędnościowe, ale tylko do 25 tysięcy złotych. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2027 roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Dziś kontynuujemy temat bezpieczeństwa danych. To wszystko w związku z ciągle głośnym tematem wycieku danych z firmy, która zajmuje się prowadzeniem dokumentacji medycznej. Te wrażliwe dane mogą zostać wykorzystane do prób wyłudzeń, między

0: my nie będziemy zobowiązani do jego spłaty. Czyli jeśli ktoś zaciągnie na nas kredyt, mimo że mamy zastrzeżony PESEL, to my tego kredytu nie musimy spłacać. W związku z czym bardzo ważne jest, żeby ten PESEL mieć zastrzeżony, ale również PESEL chroni też przed nieuprawnioną wypłatą większych kwot gotówki z banku. To jest szczególnie rozwiązanie dedykowane dla osób starszych, które często padają ofiarą różnego rodzaju oszustw na wnuczka policjanta i są nakłonione do tego, żeby pójść do banku i wypłacić zgromadzone tam środki. Więc jeśli będziemy chcieli podjąć taką kwotę w banku przekraczającą 14 480 zł, czyli trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, to wówczas musimy pamiętać o tym, żeby mieć ostrzeżony PESEL. W przeciwnym razie bank nie tylko nie wypłaci tej kwoty, ale zablokuje tę wypłatę na 12 godzin, dlatego że to jest tak zwany czas odczekania właśnie w przypadku tych osób, które najczęściej padają ofiarą oszustw, żeby jednak wystudzić emocje i doprowadzić do tego, żeby do takiego oszustwa nie doszło. Więc pamiętajmy, żeby zgłaszając się do banku, do okienka bankowego po wypłatę większej kwoty środków pieniężnych, mieć ten PESEL ostrzeżony.
1: Ciąg dalszy nastąpi.
2: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Słuchacie Bankomatu.
2: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
1: Czwartek.
2: Rok szkolny coraz bliżej, a prawie połowa rodziców planuje przeznaczyć w tym roku na wyprawkę szkolną od 500 do nawet przeszło 1500 złotych. Choć państwo oferuje kilka form wsparcia, coraz częściej w odciążaniu rodziców uczestniczą także pracodawcy. Z analiz grupy Progres wynika, że już 21% ogłoszeń o pracę zawiera informację o oferowanej pracownikom wyprawce szkolnej. Rok wcześniej taki benefit miało 14% ogłoszeń. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 800 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawie dodatkowych lat stażu pracy. Od początku tego roku do stażu można włączyć czas pracy na zlecenie lub prowadzenia firmy. Przypomina rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
3: Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o symbolu USP służy do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 roku. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZUS.
2: Zmiany w przepisach o stażu pracy wpływają na wymiar urlopów wypoczynkowych, dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe i długość okresu wypowiedzenia.
1: Piątek.
2: Już za chwilę studenci zaczną szukać mieszkań na kolejny rok akademicki, a ceny w ogłoszeniach niestety rosną. Czynsze poszły w górę w 15 z 17 miast, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
4: W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3% rok do roku, więc w większości przypadków te zmiany są niewielkie. Niestety w części miast zdarzają się trochę bardziej zauważalne zmiany. I tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku. No a są to oczywiście dla studentów ważne miasta, bo te miasta to 6. i 4. największy ośrodek akademicki w Polsce.
2: W największym ośrodku akademickim w kraju, czyli w Warszawie, koszty najmu wzrosły minimalnie, bo o niecały procent. Kraków to jedyne miasto, w

0: w którym stawki spadły. W Gdańsku pozostały bez zmian. Na koniec pierwszego kwartału Polacy mieli w gotówce ponad 456 miliardów złotych, podał Polski Fundusz Rozwoju. Gotówka to drugi po depozytach bieżących największy składnik oszczędności Polaków. Poziom gotówki zwiększył się w ujęciu kwartalnym o niecałe 3%, a w skali roku o ponad 16%. Pod względem wartości gotówki w relacji do PKB na tle innych państw Unii Europejskiej Polska jest na trzecim miejscu z udziałem wynoszącym 11,5%. Wyprzedza nas Słowenia i Niemcy. Za nami są Włochy i Węgry. Najmniej gotówki jako procent PKB na koniec pierwszego kwartału mieli Szwedzi, Grecy i mieszkańcy Cypru. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: W środę rząd ogłosił szereg zmian podatkowych, które mają obowiązywać od nowego roku. Chodzi m.in. o podwyższenie pierwszego progu podatkowego oraz o wprowadzenie nowej stawki podatku dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile ma wynosić nowa stawka podatku PIT? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Trochę nas chmury straszą i dzisiaj możliwe, że jeszcze przynajmniej przelotnie pokropi deszcz lokalnie. Burze nie są przewidywane, więc mamy nadzieję, że nie wystąpią. Wiatr wieje dość silnie z północy albo z północnego zachodu, w każdym razie z tamtych kierunków i jest dość silny. Jutro będzie trochę słabszy, ale też odczuwalny. Jutro niższe temperatury 23, dziś maksymalnie 24.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Teraz bardzo ładna piosenka. Pełna refleksji nad dzisiejszym światem, a za chwilę studio pielgrzymkowe.

0: Wciąż mam tę myśl, że nas świat zbliży dziś. A jak to działa? Ci, którzy są coraz bliżej Boga, są też coraz bliżej siebie nawzajem, tak? Naprawdę tak to działa. I najlepszym przykładem jest piesza pielgrzymka.
1: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
1: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: Z trasy 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Ewa Biedroń.
4: Ksiądz Marcin Gryzło.
3: To już szósty dzień naszego wspólnego pielgrzymowania. Coraz bliżej nasi pielgrzymi mają już do Częstochowy. Z dnia na dzień ten dystans się skraca, a odcinki są też coraz bardziej krótsze.
4: Trzy Korony Żarnowiec. Jesteśmy właśnie tutaj na stadionie, gdzie była msza święta, gdzie jest bardzo, bardzo zimno. Wieje wiatr. Zanim przedstawię gości, to zapytam, jak sobie radzą pielgrzymi, kiedy tak mocno wieje.
5: No, polarek troszkę ciepła daje, ale nie za wiele.
6: Zagrzewamy się ciepłą herbatą.
7: Peleryna przeciwdeszczowa daje radę.
4: Nie pada. Nie padało nam
3: jest
4: przy świętej.
3: Jest pochmurno, ale tak właśnie. Tak jest wiecznie, przyjemnie bardzo. Jesteśmy w Żarnowcu, jak wspomniała już Ewa, po porannym przy świętej, w czasie której modliliśmy się o nowe i święte powołania kapłańskie zakonne. Taka intencja będzie nam dzisiaj przez cały dzień towarzyszyć.
4: Jest weekend, więc przybywa pielgrzymów. To widać, że w grupy są coraz liczniejsze i także dyrekcja pielgrzymki informowała nas, że jest coraz więcej pielgrzymów, ponad 6 tysięcy zapisanych, dzieci już prawie 900, więc cieszymy się, że im bliżej Jasnej Góry będzie nas coraz więcej. Dzisiaj bardzo ważny dzień, modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Z nami siostra Katarzyna Wąs, służebniczka starowiejska. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
4: Powołania to jest różnorodność, mówił kaznodzieja, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. Jak siostra właśnie tutaj powołanie w swoim życiu realizuje? Bo jest siostra pielęgniarką, z tego co już się dowiedziałam.
8: Tak, z wykształcenia jestem pielęgniarką i do tych wakacji pracowałam ostatnie 5 lat w Szynwałdzie, to jest dom sióstr emerytek, tam posługiwałam w większości w swoim zawodzie, a po wakacjach dostałam posłanie do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku. To będzie praca przy osobach niepełnosprawnych.
3: Siostra Katarzyna jest ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich od 24 lat w zgromadzeniu.
8: Tak jest.
3: Charyzmat sióstr służebniczek starowiejskich to praca z dziećmi, to praca z chorymi, to praca z ubogimi. Jak na co dzień ta praca u siostry wygląda? Jak siostra realizuje? Do czego siostra czuje, że jest posłana?
8: Odkąd pamiętam, zawsze chciałam być pielęgniarką, zawsze chciałam posługiwać chorym, więc mogę śmiało powiedzieć, że czuję się bardzo zrealizowana w tym, co robię, jednocześnie bardzo wolna. Moja praca chyba nie różni się zbyt wiele od pracy osób świeckich przy chorych, no ale jednak jest czymś innym. Myślę, że mogę w pełni oddać się służbie chorym. Tak jak gdzieś tam kiedyś miałam taką myśl, pewnie nie udałoby mi się tego zrobić, gdybym była w małżeństwie. A będąc w zgromadzeniu, będąc bliżej w jakiś sposób Pana Jezusa i patrząc na Jego twarz w twarzach tych chorych, no mogę być bliżej Niego i chcę.
3: A czy przy tej okazji, kiedy siostra posługuje, kiedy siostra leczy ciało, jest też okazja i przestrzeń do tego, że można uleczyć duszę? Czyli czy chorzy pytają o wiarę, czy jest to dla nich też takie zaskoczenie, że posługuje im siostra zakonna, a nie pielęgniarka taka, jaką znamy normalnie na co dzień?
8: Tak, myślę, że można, posługując ciało, można dotrzeć przez duszę, do duszy. Spotkałam się też z takim stwierdzeniem, że nie wszędzie osoba świecka może dotrzeć, gdzie dotrze siostra zakonna. Nawet jeden z kapłanów powiedział, będąc kapelanem w szpitalu, że no właśnie, siostry robią taki przed start, przed nim czasem. Osoby, które nie mają odwagi od razu do kapłana, no gdzieś tam przez siostrę jakoś tam łatwiej im jest, czy odważniej.
4: A siostra na pewno też służy na pielgrzymce, te bąbelki, tak? To też siostra?
8: Tak.
4: Przebija.
8: Staram się na postojach, czy gdzieś tam wieczorem troszkę posługiwać też.
3: Z nami jest także ksiądz Dawid Sowa. Już drugi rok zaczyna swoją posługę w Tarnowskiej Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej w Mościcach. Księże Dawidzie, jakie są takie pierwsze doświadczenia w tej posłudze kapłańskiej? Bo to już drugi rok zaczynamy.
7: Myślę, że cały czas jest to taka niesamowita przygoda, którą odkrywam i której cały czas się uczę. Dlatego, że no, niby można powiedzieć, rok już przeżyłem, więc już wszystko teoretycznie wiem, natomiast cały czas faktycznie coś nowego jest. Czy spowiedź, czy jakiś właśnie zajmuję się też ministrantami, lektorami, też mam taką starszą grupę, mam też katechezy takie parafialne dla dorosłych, także jest tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Szkoła też jest wyzwaniem, prawda? Za każdym razem coś nowego.
3: A co do tej pory było takim zaskoczeniem dla księdza? A może też, co było też trudne?
7: Zaskoczeniem dla mnie było to, to znaczy sam pochodzę z dużej parafii, ale zaskoczeniem było to, że ludzi do spowiedzi jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to też jest też takie dla mnie pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że jako ksiądz właśnie po to też między innymi chciałem zostać księdzem, prawda? Żeby ten ciężar ludzie, którzy przychodzą do konfesjonału, mogli zostawić, trochę zrzucić go na mnie, a ja na Pana Jezusa. Dlatego dla mnie też to nie jest ciężkie, prawda?
4: Bo kapłan ma przybliżać ludzi do Boga, tak słyszeliśmy na kazaniu. Oczywiście, że zrobi fajny piknik, gdzieś zaśpiewa nawet i zagra w piłkę, ale ten
7: dokładnie
4: główna
7: to
4: myśl, prawda? Nam kaznodzieja przypomniał.
7: Odkrywam też to właśnie, że po prostu bycie z ludźmi, rozmowa z nimi, tutaj gdzieś właśnie tutaj pogadamy, tutaj się gdzieś spotkamy, czy na jakimś spotkaniu, czy gdzieś po kościele, nawet po mszy świętej i zawsze gdzieś ten kontakt jest i to prowadzi później do Pana Boga, do jakiejś rozmowy.
4: A jak pielgrzymka wpłynęła na księdza powołanie?
7: Na pielgrzymce jestem od 5 klasy podstawówki, dlatego gdzieś zawsze te myśli gdzieś już wcześniej były, natomiast pielgrzymka pomogła w tym rozpoznawaniu tego, żeby odkryć, że to jest to. Też służba innym, prawda? Tutaj.
4: Właśnie, rozeznać powołanie, bo można jeszcze się zgłaszać. Będzie druga tura rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego. Z nami kleryk trzeciego roku, Mateusz Kuta. Witamy.
9: Szczęść Boże.
4: Jak się pielgrzymuje?
9: Bardzo dobrze, szybko. Ten czas mija tak szybko, że nawet nie zdążę liczyć dni. U mnie tak samo ksiądz przewodnik naszej kochanej grupy drugiej też już się gubi w tych dniach, który mamy dzień. Ale no, nogi nie bolą, jest siła, więc do przodu.
4: Rozmawiacie może z młodymi o powołaniu, wiedzą, że jesteś klerykiem?
9: Tak, wiedzą, że jestem klerykiem, staram się być dla tych ludzi, mimo tego, że jeżdżę też na kwatery jako kwatermistrz, to wiele osób właśnie też pyta, zachęcam ich też do tego, że aby odważyli się po prostu porozmawiać o swoim powołaniu ze mną i to mnie też umacnia, że mogę być na pielgrzymce i głosić trochę też tego, to, co ja przeżywam w seminarium.
3: To ja zdradzę naszym radiosłuchaczom, że przed Mateuszem bardzo ważne wydarzenie za 3 miesiące. Co
9: dokładnie
3: to
9: tak. Będą to obuczyny, przyjęcie stroju duchownego. Jestem bardzo, niecierpliwiony, ale podekscytowany tą sytuacją.
3: Sutanna już uszyta?
9: Sutanna jest w trakcie szycia, także jeszcze też właśnie taka niecierpliwość w tym, kiedy to będzie już gotowe. Ale tak, na pewno dziękuję też moim formatorom, że dopuścili mnie też do tego i też ja ukształtowali moje serce tak, że mogę do tego po czym przystąpić. I niezmiernie się cieszę, że mogą być też na tym święcie moi rodzice.
3: A co tobie, Mateusz, pomogło w tej decyzji wstąpienia do seminarium? Kto lub co?
9: Mi na pewno do decyzji wstąpienia do seminarium pomogło po pierwsze Słowo Boże, które mogłem rozeznawać z którym się zapoznałem i zaprzyjaźniłem kilka miesięcy przed wstąpieniem do seminarium. Ale także ludzie, którzy pokazywali mi, że to środowisko jest takie, w którym na pewno
6: spotkam jakąś dobrą duszę, która po prostu pomoże mi przeżyć tą formację w seminarium.
4: Powiedziałeś takie słowo odwaga. Chciałabym, żebyśmy wszyscy tak na koniec powiedzieli coś do tych, którzy nas słuchają i oni się zastanawiają, czy wybrać drogę powołania i do życia zakonnego i na przykład do seminarium. Proszę bardzo. Mateusz.
6: Uważam, że takie słowa odwagi, jakie bym skierował do tych osób, to nie jesteście w tym sami. Tak jak dzisiaj ksiądz wspomniał w kazaniu, że samemu, jeśli człowiek jest słaby i jest sam, to jeśli ma wokół siebie dobrych ludzi, to też podoła. Także takie słowa odwagi, że nie będą sami na pewno.
4: Siostra Katarzyna.
8: Myślę, że trzeba słuchać. Jeśli Pan Bóg woła, to trzeba być odważnym i po prostu odpowiedzieć na to wezwanie.
3: I ksiądz Dawid.
7: Drogi młody przyjacielu, przyjaciółko, jeśli czujesz w sercu, że Pan Bóg faktycznie coś mówi, delikatnie puka, to spróbuj zaufać. Spróbuj zaufać i odwagi.
4: I o to właśnie się dzisiaj modlimy podczas drogi, podczas pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Bardzo dziękujemy naszym gościom.
3: Dziękujemy bardzo, a my ruszamy dalej za naszymi pielgrzymami. Dzisiaj, w szóstym dniu naszego pielgrzymowania, część A ma do pokonania 26 km, a część B 21 km.
4: Na naszej antenie o 15 będzie koronka do Bożego Miłosierdzia, bo dzisiaj nie spotykamy się z naszymi słuchaczami w drugim studiu od 13.30 do 14.30, czyli koronka, wcześniej intencje, o 16.40 pozdrowienia z pielgrzymki, o 19.00 różaniec z pielgrzymami, studio pielgrzymkowe o 19.45, duchowe pielgrzymowanie tradycyjnie o 20.00 i później apel jasnogórski 20.30, transmisja apelu, nasz wóz pojedzie do kolejnej grupy.
3: Dokładnie, a dzisiaj różaniec poprowadzi grupa numer 3, to grupa świętego Alberta, a apel poprowadzi grupa numer 17, to grupa świętego Rafała. Ten apel będziemy transmitować z Sokolnik.
4: Pozdrawiamy z Żarnowca i chyba się trochę przejaśniło, ale wieje tak samo mocno.
8: Tak samo mocno.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: Dodam jeszcze, że o godzinie 11.40 dzisiaj spotkanie z pielgrzymkową postacią dnia, o której jak zawsze opowie ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, tegoroczny rekolekcjonista pielgrzymki.

0: Samorządy inwestują w retencję wody. Zbieranie deszczówki ma pomagać w okresach suszy.
1: Ta woda, która rynnami jest odprowadzana do ziemi, może być wykorzystywana do celów gospodarczych.
0: Dziś na trasie pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
2: Jak naprawdę ci zależy na kapłaństwie, na siostrach zakonnych, jak ci zależy na ludziach poświęconych Panu Bogu, to módlmy się.
0: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Cel jest taki, by woda, która trafia do ziemi, była najpierw wykorzystywana, mówił o programie Małopolska Deszczówka wicemarszałek Ryszard Pagacz. Urząd Marszałkowski podpisał umowy z gminami, w których dofinansowane zostaną przydomowe zbiorniki na magazynowanie wody opadowej. Jak podkreślał wicemarszałek Pagacz, deszczówka może być cennym źródłem wody wykorzystywanej do celów gospodarczych. Wskazywał też, że odpowiedzialne korzystanie z naturalnych zasobów może kształtować ekologiczne nawyki u mieszkańców regionu.
1: Ta woda, która rynnami jest odprowadzana do ziemi, może być wykorzystywana do celów gospodarczych, przede wszystkim do podlewania jarzyn, warzyw i kwiatów, czy krzewy, które wokół domu rosną. To wynika również z tego, by pracować nad młodymi ludźmi, którzy dzisiaj są już wychowani, że wszystko jest dostępne. Ta woda staje się coraz droższa. Zatem jeżeli zainstalujemy sobie przy rynnie taki zbiornik, to wykorzystując tą wodę w okresie suszy, będziemy mieć cały czas atrakcyjny ogródek, no i poczucie satysfakcji, że woda nie trafia bezpośrednio do ziemi, tylko jeszcze wcześniej ją wykorzystamy do podlewania.
0: Program Małopolska Deszczówka realizowany jest od 2020 roku. Tegoroczna edycja opiewa na kwotę prawie 1 000 000 zł. Wsparcie otrzymało 87 gmin, w tym 10 samorządów z powiatu tarnowskiego, a także 11 gmin z powiatów brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego.
3: Z życia Kościoła.
0: Bóg daje powołania, a naszym zadaniem jest modlitwa, mówił rekolekcjonista 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Wojciech Węgrzyniak, podczas mszy świętej w Żarnowcu. Dzisiaj na trasie jest modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
2: Prośba jest wyrazem tego, że nam brakuje. No ile razy my się modlimy właśnie o powołania? Ile razy tęsknimy za tym, żeby były te powołania? Ile razy, żeby tą naszą dyskusję, czy można powiedzieć zamartwianie się, zamienić w modlitwę, po prostu w modlitwę. To jest jedyne nasze zadanie. Panie Boże, Ty wiesz, Ty rządzisz światem, Ty tym kierujesz. Módlmy się. Jak naprawdę Ci zależy na kapłaństwie, na siostrach zakonnych, jak Ci zależy na ludziach poświęconych Panu Bogu, to módlmy się. Módlmy się, bo modlitwa jest wyrazem tego, że wierzysz, że Bóg jest i że to od Niego zależy.
0: Rekolekcjonista podkreślał, że ksiądz jest, będzie i musi pozostać specjalistą od Pana Boga, a całego kazania można posłuchać na rdn.pl.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie. To hasło tegorocznego 4. koncertu papieskiego organizowanego w gminie Łabowa. Mieszkańcy spotkają się na placu przy kościele Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej w Maciejowej już jutro. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej, a gwiazda Gwiazdami wieczoru będzie Izabela Bajorek i Marcin Jajkiewicz, którym towarzyszył będzie zespół wokalny pod kierownictwem Macieja Niecia. Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza wójt gminy Łabowa, Marta Słaby.
5: O 18:40 będzie msza święta, później wyjątkowy koncert, apel jasnogórski, a o 21:37 wspólnie zaśpiewamy barkę i wypuścimy światełko do nieba. Bądźcie z nami. Z całego serca zapraszam.
0: Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Szerzyny podziękuje za plony. Jutro odbędą się tu tradycyjne dożynki. Obchody rozpocznie msza święta w intencji rolników o godzinie 13:00 w kościele parafialnym w Szerzynach. Około 14:20 wyruszy korowód dożynkowy na mały rynek w Szerzynach, a także będzie prezentacja wieńców żniwnych. O 18:30 na scenie wystąpi natomiast Eleni.

0: O godzinie 20 koncert Sławka Uniatowskiego z orkiestrą dętą OSP Żurowa, a na finał wydarzenia o 21.30 zabawa ogrodowa z zespołem Fantazja. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. W tym miejscu już od kilku lat możesz wspierać misję w Afryce. Na rynku w Nowym Sączu działa kawiarnia Amakuru, prowadzona przez pallotyńską fundację misyjną Salvati.pl. Podobne lokale są też w Warszawie i Zakopanem. Kawa sprowadzana jest z Ruandy, a jej sprzedaż pomaga Afrykanom, mówi Monika Mostowska, wiceprezes fundacji.
1: No i dochód z tej kawy trafia do na przykład ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kibilizi w Rwandzie. Trafia do szkoły prowadzonej przez siostry pallotynki w Masaka. Trafia w formie stypendiów dla Rwandyjczyków, którzy studiują tam u siebie na swoich uniwersytetach, no właśnie po to, żeby nie musieli wracać, przyjeżdżać do Europy jako uchodźcy, żeby mogli działać, uczyć się i potem pracować we własnym kraju. To jest niesłychanie ważne.
0: Pomoc to nie tylko przekazywanie pieniędzy potrzebującym. Mieszkańcy pracują też na plantacjach kawy, która jest potem importowana do Polski i tam wypalana.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Można się dzisiaj spodziewać jeszcze 24 stopni. Już teraz nieznacznie powyżej 20 rzeczywiście jest na naszych termometrach w cieniu, a że cień jest w większej części regionu, przynajmniej na Sądecczyźnie, no to jakoś może to być dość miarodajne. Ciśnienie rośnie 973 hektopaskale. Co będzie się z ciśnieniem działo do jutra? Jeszcze wzrośnie, ale temperatury delikatnie spadną.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Lucyna Ruchała.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorąc,
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
2: Wróćmy dziś do Nowego Testamentu i do postaci, którą znamy prawie wszyscy, to jest do Mateusza. Mateusz, jesteśmy w pierwszym wieku naszej ery, jesteśmy w Kafarnaum, czyli w miasteczku, w miejscowości nad Jeziorem Galilejskim, dosyć ważnym, bo w pewnym sensie w przebiegu bardzo ważnej trasy między Morzem Śródziemnym a Asyrią, stąd też było tam wiele kantorów, czy jakby odkrycia w Kafarnaum w XX wieku, tu znaleziono nawet kilka tysięcy przeróżnych monet. Był system podatkowy, można powiedzieć, dosyć ważny, jest on celnikiem, więc w jakim sensie jest on odpowiedzialny, że w tym miejscu dosyć tak ważnym handlowo i logistycznie ma pracę po prostu ważną. Ale co to znaczy, że ten Mateusz ma pracę ważną? Znamy całą jego historię, jak go Pan Bóg powołał, więc już po prostu spróbuję przejść do takiego podsumowania, to znaczy do zwrócenia uwagi na to, czego nas Mateusz może uczyć. Po pierwsze, może on nas uczyć tego, że można być nielubianym. Że można być nielubianym, a jednak być powołanym. Jednak być posłanym, jednak być wybranym, jednak mieć jakąś konkretną misję, że to nie jest tak, że my wybieramy tylko z ludzi, którzy są fantastyczni, którzy są wspaniali, którzy są akceptowani przez społeczeństwo. Celnicy mieli jakby taki nabakry z ludźmi z powodu dwóch powodów. Po pierwsze, no musieli współpracować z Rzymianami, więc no bądź co bądź, Rzymianie byli traktowani przecież jako okupanci, więc to nie jest takie piękne, jak wiesz, że ten twój syn czy twój znajomy no, współpracuje z taką władzą. A po drugie, no, system jakby zarabiania dla nich, kiedy oni sobie gdzieś tam mogli narzucić swoje procenty od ludzi, no, był taki, że ludziom się kojarzyło, że mogliby zarabiać mniej, że mogliby nie być aż tacy, mogliby aż tak nie po prostu nie ciągnąć od ludzi. No dzisiaj myślę, że może nie celnik, ale komornik byłby takim dobrym odpowiednikiem, żeby powiedzieć, no, na czym polegał gdzieś tak to nielubienie celników do tego stopnia, że nawet potem Jezus mówi, że celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Bożego, tak jakby celnik był w pewnym sensie synonimem prostytutki czy kogoś, kto zajmuje się absolutnie takim niedobrym procederem. Ale mimo tego, że on ma taką funkcję, mimo tego, że wydaje się, że nie powinien po prostu być powołany czy posłany, bo przecież Bóg powołuje ludzi, którzy są tylko nieskazitelni, to nie. To Jezus mówi, wchodzi do tej komory celnej i mówi do niego, pójdź za mną, towarzysz mi. I to jest rzecz jakby bardzo ważna na samym początku, żeby mieć tę świadomość, że może masz jakiś zawód, może masz jakąś cechę charakteru, może masz jakąś moralną historię w twoim życiu, może masz coś takiego, co wydaje się, że cię dyskwalifikuje z jakiejś misji czy poważnej funkcji, ale to tak nie jest. I życie Szawła, i życie świętego Augustyna, grzesznika przed nawróceniem, i życie Mateusza pokazuje, że twoja przeszłość no, nie musi decydować o przyszłości, że twoja przeszłość nie skazuje cię na to, że się do niczego nie nadajesz, że twoja przeszłość jakby no nie definiuje ciebie, I Bóg nie ma takiego człowieka, do którego Bóg nie mógłby powiedzieć pójdź za mną, nie ma takiego człowieka, którego Bóg by mógł nie posłać, nie ma takiego człowieka, który by się dla Pana Boga nie nadawał, więc to oczywiście, czy pójdziemy, czy nie, czy będziemy posłani do tego, czy innego, czy będziemy mieli takie, czy inne zadania, to jest wiele czynników się na to składa, ale rzecz bardzo ważna, żeby sobie nie mówić na początku, że skoro mnie nie lubią albo skoro miałem taką przeszłość, to znaczy, że ja się nie nadaję. Po drugie, posłanie może oznaczać, że się po ludzku straci. No bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że on wziął ze sobą komorę celną, zainwestował w jakieś tam bitcoiny czy cokolwiek innego było wtedy i dzięki temu oni mieli dochód. Nie, on zostawia wszystko. On zostawia wszystko, tak jak Piotr i Andrzej, tak jak Jan i Jakub zostawili sieci, zostawili łódź, zostawili ojca, zostawili tą swoją firmę. Tak on zostawia bardzo dobrą pracę, z punktu widzenia przynajmniej zarobkowego i po ludzku może stracić. Stracić nie tylko to, że no nie będzie miał takiego upozorzenia finansowego, no ale przecież ostatecznie stracić głowę, no bo każdy uczeń Jezusa oprócz Jana ostatecznie umrze śmiercią męczeńską za wiarę. Więc to jest trochę tak, że posłanie może polegać na tym, że ja stracę, nie? Że jak wyjdziesz za mąż czy się ożenisz, to trochę stracisz na tej wolności, na takim życiu kawaleryjskim. No, jak po prostu zostaniesz księdzem, siostrą zakonu, to trochę stracisz po prostu na pewnych rzeczach. Jak pójdziesz na pielgrzymkę, to w pewnym sensie trochę stracisz. Nawet mówiąc tak żartobliwie, jak jesteś katolikiem, mógłbyś tak policzył te wszystkie msze niedzielne, to choćbyś 5 zł dawał przez 50 niedziel, to już masz 2,5 stówki, jeszcze są święta, to 3 stówki na rok. Jak tak pożyjesz 60 lat, no powiedzmy od 20 roku życia, jak płacisz, no to jakbyś spożył 80 lat, czyli 60 lat płacił, no to 60 razy te 300 to trochę jest, no niby to nie jest koniec świata, no ale zawsze można by jakąś marynarkę, czy jakąś sukienkę, czy jakieś po prostu seszele sobie wykupić. Więc generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że po ludzku możemy stracić finansowo, możemy też stracić różne przyjaźnie, bo nie wiadomo jak go traktowali. Świetnie pokazuje to film The Chosen właśnie, że ten Mateusz no ma swoje przeboje, nawet z rodziną, natomiast na to trzeba być gotowym. Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Że to nie jest, że ja nie mogę myśleć kategoriami, że ja tego nie biorę, bo coś stracę, o ja nie pójdę na wojnę, bo mogę umrzeć, albo nie będę brał udziału w powstaniu, bo mogą mnie zranić. No tak, mogą, po ludzku może stracić, ale właśnie na tym polega piękno misji, czy siła misji, że to, co się zyskuje, to jest dużo większe niż to, co się traci. Po trzecie, Bóg wykorzystuje twoje naturalne zdolności. Mateusz może to głównie film The Chosen jakoś tak podkreślił, bo nigdzie tego nie mamy zanotowane w manuskryptach, że Mateusz przecież jest ewangelistą, jest tym, który opisuje Ewangelię, który pisze Ewangelię. No i świetnie w tym filmie jest pokazane, że on wiele rzeczy notuje, że on tak jak notował sprawy związane z finansami, tak teraz notuje sprawy związane z Jezusem. Więc to jest o tyle fajnie pokazane na filmie, że jakby podkreśla, że to nie do końca Pan Bóg rezygnuje z twoich naturalnych zdolności, nie? Byłeś filozofem jak Tischner, możesz być księdzem filozofem, zajmowałeś się fizyką jak Heller, możesz być księdzem fizykiem, byłeś po prostu, miałeś jakieś zacięcie do misji, albo interesowała cię geografia, stałeś się misjonarzem gdzieś tam. Myślę, że dużo jest takich w naszym życiu takiego wykorzystania Boga naszych naturalnych celów. No już nie mówię o takich sytuacjach, my mamy jednego, dwóch księży, którzy są przecież lekarzami, ale chodzi o to, że to nawet nie jest kwestia powołania, czy to nie jest kwestia nawet bycia siostrą zakonu, to nie jest kwestia nawet misji w Afryce, ale chodzi o to, że nawet w parafiach masz coś zrobić, albo w rodzinie, albo w pracy, albo w organizacji, to bardzo często jest tak, że no, mamy te jakieś naturalne talenty, nie? I to nie chodzi o to, żebyś wszystko robił. No jak nie śpiewasz, to lepiej naprawdę nie bierz tego psalmu, bo będzie siara, nie? Jak się boisz, że źle przeczytasz, to nie czytaj. Jest wystarczająco ludzi, którzy po prostu potrafi czytać. Natomiast jeśli masz ten swój dar, może potrafisz zrobić stronę internetową, może potrafisz zagadać z humorami na postoju, może jesteś dobrym fizycznie i komuś możesz nieść plecak, nie? Możesz po prostu, może jesteś tym, który no nic nie mówi, więc po prostu będzie troszeczkę spokojniej wokół ciebie, bo tak naprawdę krzyczą i z lewej, i z prawej strony. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć tę świadomość, że każdy z nas ma jakieś naturalne zdolności, które można wykorzystać, które naprawdę Pan Bóg potrafi wykorzystać, tylko żebyśmy byli na to otwarci. I czwarta sprawa, której możemy się uczyć od Mateusza, to, że każdy z nas jest jakimś konkretnym znakiem, nie? Albo może być takim konkretnym znakiem, tak jak siostra Faustyna była znakiem Bożego Miłosierdzia, tak Mateusz jest znakiem tego, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich. Jak się zbulwersowali po prostu ludzie, że Jezus poszedł do domu Mateusza, że przebywali tam celnicy. Jak się faryzeusze zbulwersowali, to Jezus mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I to jest taka przepiękna definicja, czego znakiem jest Mateusz. Ja jestem znakiem tego, że Jezus jest przede wszystkim dla grzeszników, że Jezus przede wszystkim jest dla tych, którzy mają kłopot. I tak jak nikt nie ma pretensji, że w szpitalu są ludzie chorzy, tak nikt nie powinien mieć pretensji, że w kościele są ludzie grzeszni. I tak jak to jest normalne, że jakoś ratownicy starają się iść do tych, którym zagraża życie, tak nikt nie powinien się dziwić, że Kościół idzie do tych, którym zagraża brak wiary, odejście od Boga, czy jakiekolwiek trudności. I on jest tego znakiem, i szalonym znakiem, bo my naprawdę mamy taką pokusę, żeby się też w Kościele pozamykać z fajnymi ludźmi, którzy nie mają problemu, a o tych, którzy mają problem, jakoś zapomnieć. Jesteś, Mateuszu, znakiem i obyś wzbudził w kimś z nas właśnie taką potrzebę misji pójścia do tych, do których nikt iść nie chce.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17:00 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20:00 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i Białego Lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona.
1: My zaprojektowaliśmy tę rozbudowę tak, aby to była najnowocześniejsza droga w Polsce.
0: Będzie też młody sądeczanin, który padł ofiarą oszustów. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, co jest planowane na 2028 rok, będzie to najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Najpierw jednak kierowców będą czekać utrudnienia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że trzeba się z nimi liczyć na przełomie września i października.
1: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. My zaprojektowaliśmy tę rozbudowę tak, aby to była najnowocześniejsza droga w Polsce. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii, tak abyśmy budowali nie tylko szybko, ale nowocześnie, ekologicznie.
0: Droga między Warszawą a Łodzią należy do tras ogromnego natężenia ruchu, które miejscami przekracza 100 tysięcy pojazdów na dobę.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Młody mieszkaniec powiatu nowosądeckiego stracił 1200 zł po tym, jak dostał wiadomość od swojego taty na portalu społecznościowym z prośbą o udostępnienie kodu do płatności mobilnej. Okazało się jednak, że to ktoś inny wysłał tę wiadomość. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
3: Młody sądeczanin nie zorientował się, że to może być oszustwo i zatwierdził transakcję, a prośba o kod miała posłużyć do opłacenia zamówienia. Okazało się, że ktoś przejął konto taty mieszkańca regionu na portalu społecznościowym i podszywał się pod niego. Tym sposobem młody mężczyzna stracił 1200 zł, a sprawa została zgłoszona na policję. Należy jednak pamiętać, że transakcji dokonanej za pomocą kodu do przelewu nie można cofnąć, dlatego policjanci apelują o czujność i zachowanie ostrożności w takich sytuacjach. Gdy ktoś prosi nas za pośrednictwem portalu społecznościowego o kod BLIK, nawet jeśli jest to ktoś bliski lub znajomy, warto potwierdzić taką informację i zadzwonić do tej osoby, czy faktycznie ta osoba pisze do nas wiadomość.
0: Dziś pierwszy dzień odpustu w sanktuarium w Pasierbcu. Hasłem tygodnia modlitw i wypraszania łasku Matki Bożej Pocieszenia na Beskidzkim Wzgórzu będą słowa: uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Odpust rozpocznie się o 18:00 mszą świętą, którą w intencji strażaków z powiatu limanowskiego odprawi ksiądz Zbigniew Kępa. Przez najbliższe dni do sanktuarium z okolic przybywać będą grupy modlitewne, zawodowe, kapłani, osoby chore, małżeństwa, ale też całe rodziny. Jak mówi proboszcz i kustosz świątyni ksiądz Bogdan Stelmach, jest to miejsce, w którym dokonywały się i dokonują wielkie rzeczy.
4: I nawrócenia, i uzdrowienia, bo to też wszystko się łączy razem ze sobą. I tych świadectw mamy bardzo wiele, czy to w księdze właśnie łask, czy w kronice parafialnej, czy w kronice takiej szczególnej, które każdy może sobie zapisać, bo jest w przeciągu kościoła. A jeśli ktoś cokolwiek, czegokolwiek doświadczy w tym miejscu, to wypisuje i można naprawdę poczytać niezwykłe rzeczy.
0: Niedziela będzie dniem poświęconym pracownikom służby zdrowia i modlitwie za zmarłych parafian, pielgrzymów, fundatorów świątyni, a także dobroczyńców. Natomiast w poniedziałek o 18:00 mszy świętej będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Odpust potrwa do 30 sierpnia.
2: RDN kulturalnie.
0: Gmina Tarnów szykuje się na dożynki. Podczas dożynek, które skupiają nie tylko rolników, ale też mieszkańców regionu, będzie można podziwiać tradycyjne wieńce dożynkowe. Przygotowuje je każde sołectwo. Największe sukcesy jak dotąd miały te zaplecione w Porębie Radlnej. Zajmowały one czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich, ale wieniec z Poręby Radlnej reprezentował także region w dożynkach prezydenckich w Warszawie. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł nie kryje dumy, choć przyznaje, że ich twórcy wysoko podnoszą poprzeczkę.
5: Poręba Radlna również jest takim elementem wiodącym dla innych wieńców z gminy. Nawet tutaj słyszę od pań, które plotą te wieńce, że no po co mamy to robić, skoro i tak Poręba to zrobi pięknie. Mówię tak, Poręba to jest jeden element, no, natomiast nasze inne wieńce też są piękne. No w tamtym roku no przecież był piękny wieniec z Łękawki, z Koszyc Wielkich, z Jodówki Wałek. No praktycznie wszystkie sołectwa. I to jest, że taki ewenement, że w naszej gminie, która jest gminą no podmiejską praktycznie, że rolników jest stosunkowo mało, natomiast ta tradycja została zachowana.
0: Dożynki gminy Tarnów odbędą się jutro w Zbylitowskiej Górze. Obchody rozpocznie msza święta polowa o godzinie 14:00. Obrzęd dożynkowy będzie tu po nabożeństwie o 15:00 w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Po ubiegłotygodniowej przerwie wita się z wami Krzysztof Borowiec i zapraszam na kolejną emisję programu Fonograf, którą to emisję otworzył przebój w wykonaniu zespołu UB40 i Chrissy Hynde zatytułowany I Got You Babe. Piosenka ta 41 lat temu plasowała się na pozycji drugiej brytyjskiej listy singlowej. A za chwilę powrócę do tego zestawienia, a teraz jak to zwykle bywa słów kilka odnośnie dzisiejszego programu. Częściej niż zwykle będę pewnie sięgał do grającego kalendarza, będę sięgał, co jak zwykle czynię, do odkurzonych list przebojów, a w szufladce albumy sprzed lat pojawią się nagrania z płyty Tattoo You, wydanej niemal dokładnie 45 lat temu, afirmowanej przez zespół The Rolling Stones. Przy tej okazji zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'a. Jeżeli jesteście na Facebooku, proszę wpisać frazę Fonograf RDN i zostaniecie przekierowani w stosowne miejsce, w którym to miejsce w miniony czwartek zamieściłem post zatytułowany 45 lat płyty Tattoo You. To tyle jeśli chodzi o anons dzisiejszego programu, a teraz powracam do brytyjskiego zestawienia małych krążków sprzed 41 lat. Wówczas na miejscu trzecim Kate Bush i Running Up That Hill, a na szczycie zestawienia Madonna i Into the Groove.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 4 września wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń. Ania Karwan, Sławek Uniatowski i Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Symfonia Carpathia. Największe przeboje w niezwykłych, symfonicznych aranżacjach. Sądecki Amfiteatr 4 września. Wieczór, który wybrzmi jeszcze długo po ostatnim bisie.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
3: Czwartego sierpnia 1981 roku ukazał się 16 w Wielkiej Brytanii, a 18 w Stanach Zjednoczonych longplay zespołu The Rolling Stones zatytułowany Tattoo You. Tak jak napisałem na naszym fanpage'u, sztuka fonograficzna rodzi się czasami z porządkowania archiwów. Może to mało romantyczne, ale w tym wypadku krążek, na który złożyły się nagrania archiwalne, stał się bardzo ważną płytą w dyskografii Stonesów. A dlaczego tak się stało? Otóż ten album zrodził się niejako z konieczności. Stonesi wchodzili w lata 80. i właściwie nie mieli do zaproponowania żadnego konkretnego albumu, ponieważ nie było czasu na jego rejestrację, a wcześniej ugruntowali swoją pozycję takimi longplayami jak God's Head Soap, It's Only Rock'n'Roll, Back and Blue, Some Girls czy wreszcie Emotional Rescue. Ostateczne prace nad tym albumem, dogrywki wokali i miksy odbyły się w 1981 roku w nowojorskim studio Electric Lady oraz studiach EMI Pate Marconi pod Paryżem. Najbardziej niezwykłe było jednak to, że mimo wykorzystania materiału nagranego na przestrzeni niemal 10 lat, album brzmiał niezwykle spójnie. Już otwierający kawałek Start Me Up stał się jednym z największych przebojów w całej karierze zespołu. Dotarł do drugiego miejsca listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i do trzeciej pozycji w Wielkiej Brytanii, ale znalazł się na czołowych miejscach niemal w całej Europie. Oto już za moment Start Me Up, a później Hang Fire, zespół The Rolling Stones.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Wczoraj skończył 82 lata. Nazywa się Aleksander Nowacki, jest wokalistą, kompozytorem, aranżerem, realizatorem i producentem muzycznym. W 1972 roku założył zespół Homo Homini, z którym koncertował i nagrywał przez całą dekadę. Oto Aleksander Nowacki, grupa Homo Homini i nagranie z 1973 roku. Tobie, Karolino.

Wczoraj skończył 74 lata. Nazywa się Glenn Hughes. To wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, choć może przede wszystkim basista. Znany z występów z takimi zespołami jak Trapeze, Black Sabbath, a zwłaszcza Deep Purple. W 2016 roku muzyk został wprowadzony do rock'n'rollowej galerii sław. W tym stuleciu znany jest przede wszystkim jako jeden z filarów zespołu Black Country Communion. I wobec tego sięgam do kompozycji Meduza w wykonaniu tej grupy. To kompozycja Glenna Hughesa, w której wczorajszy jubilat również śpiewa. Black Country Communion.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
10: Gdyby nie śmierć w 2021 roku, wczoraj skończyłby 76 lat. Nazywał się Patrick Givet, był szwajcarskim piosenkarzem i kompozytorem, byłym modelem. Początkowo jego twórczość koncentrowała się na utworach pop, jednak w drugiej połowie lat 70. zdobył międzynarodowy sukces jako wykonawca muzyki disco. Największą popularność zyskał we Francji takimi utworami jak Faut pas rêver z roku 1976, czy też przebojem rok późniejszym. Où sont les femmes? Oto Patrick Givet.

Kończy dziś 76 lat. Nazywa się Stanisław Węglosz, jest wokalistą rockowym pochodzącym z Cieszyna. Śpiewał m.in. w zespole Bardowie, nagrywał z Budką Suflera, a w latach 70. był wokalistą zespołu Skaldowie, z którym nagrał m.in. utwór Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Warto dodać, że ten mieszkający od ponad 40 lat w Niemczech wokalista organizuje koncerty muzyczne i również nagrywa płyty solowe. Oto Stanisław Węglosz, Skaldowie i znany słuchaczom Grandlisty utwór Nie widzę ciebie w swoich marzeniach.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Przede mną sprzed 44 lat lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Wówczas po raz pierwszy w czołowej dziesiątce. Zespół Nazareth i Dream On oraz Martyna Jakubowicz i W domach z betonu nie ma wolnej miłości.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Z trójkowej listy przebojów sprzed 44 lat jeszcze dwa utwory. Najpierw z miejsca drugiego. Dorosłe dzieci i zespół Turbo, a później ze szczytu Five Miles Out i Mike Oldfield.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
8: Miłość jak wino.
7: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
5: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
14: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
13: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
15: To była autopromocja.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
16: W dzisiejszym wydaniu Fonografu przypominam nagrania, które znalazły się na wydanej 24 sierpnia 1990

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Gdyby żył, obchodziłby wczoraj 74. urodziny. Niestety nie ma go wśród nas od blisko 24 lat. Nazywał się Joe Strummer. Był brytyjskim gitarzystą, wokalistą, autorem tekstów, założycielem zespołu The Clash. Wspominając Joe Strummera, sięgam do trzeciego albumu zespołu The Clash, płyty London Calling, wydanej w grudniu 1979 roku. Album ten został umieszczony na 8. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone w 2003 roku. Oto Joe Strummer, zespół The Clash i tytułowe nagranie z albumu London Calling.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13:30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
5: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
4: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
6: Wczoraj skończył 71 lat. Nazywa się Tomasz Lipiński, jest wokalistą, autorem tekstów, kompozytorem, gitarzystą, liderem i współzałożycielem zespołów takich jak Tilt, Photones czy Brygada Kryzys. Przypominając wczorajszego jubilata, sięgam do pierwszego studyjnego albumu zespołu Brygada Kryzys ze względu na okładkę nazywanego Czarną Brygadą. Album ten w plebiscycie dziennikarzy muzycznych na najlepszą polską powojenną płytę zajął 2. Z tego krążka kompozycja Roberta Brylewskiego ze słowami Tomasza Lipińskiego. Przestań śnić.

dzisiaj przypadają jego 65. urodziny. Nazywa się Roland Orzabal de la Quintana. Jest brytyjskim wokalistą, członkiem duetu Tears for Fears. Przypominając wobec tego dzisiejszego jubilata, sięgam do utworu znanego słuchaczom Grand Listy. Piosenka Woman in Chains, pochodząca z albumu The Seeds of Love, wydanego w 1989 roku, została okrzyknięta hymnem feministycznym. Odniosła międzynarodowy sukces. W utworze słychać wokal Olety Adams, która później odniosła sukces w karierze solowej. A zatem dzisiejszy jubilat, jego kolega i Oletta Adams w utworze Woman in Chains.

Zmarł dawno temu, bo we wrześniu 1978 roku. Gdyby nie ten fakt, jutro obchodziłby 80. urodziny. Nazywał się Keith Moon i był brytyjskim muzykiem, znanym przede wszystkim jako perkusista zespołu The Who. W 2007 roku Stylus Magazine sklasyfikował Keitha Moona na drugim miejscu listy 50 najlepszych perkusistów rockowych wszechczasów. Wspominając Keitha Moona, sięgam do wydanego w sierpniu 1971 roku albumu Who's Next, a z tego wydawnictwa kompozycja zamykająca całość. Won't Get Fooled Again.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Przede mną teraz lista przebojów trzeciego programu Polskiego Radia sprzed 38 lat. Wówczas w czołówce między innymi Sting i Fragile oraz Lady Punk i Zostawcie Titanica.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa hity z trójkowej listy przebojów sprzed 38 lat. Najpierw z miejsca drugiego. Formacja Nieżywych Schabów i Klub Wesołego Szampana, a później ze szczytu. Chłopcy z Placu Broni i O Ela.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
3: Miłość jak wino.
2: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
8: W tym wydaniu Fonografu przypomniałem wybrane utwory pochodzące z płyty Tattoo You, firmowanej przez zespół The Rolling Stones, a wydanej 24 sierpnia 1981 roku. Przed nami jeszcze dwa utwory z tego wydawnictwa, ale zanim do nich przejdę, słów kilka. W minionej godzinie mówiłem, że krytycy przyjęli to wydawnictwo bardzo przychylnie, ale również fani nie mieli wątpliwości co do jakości tego albumu. Płyta błyskawicznie trafiła na pierwsze miejsca list bestsellerów. Szybko osiągnęła status wielokrotnej platyny i do dziś pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się w historii zespołu. W roku 2003 krążek został sklasyfikowany na 211 miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Już za chwilę kompozycja Neighbors, przypominająca właściwie o punkowej energii końca lat 70., a później utwór Waiting on a Friend, podobnie jak otwierająca całość kompozycja Start Me Up, wydany na singlu. To właściwie jedna z najbardziej nietypowych kompozycji w dorobku grupy, bez rockowej agresji, bez jakiejkolwiek prowokacji, za to spokojna i melancholijna, z piękną, co warto podkreślić, partią saksofonu Sonny'ego Rollinsa. Utwór Waiting on a Friend dotarł do 13 miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100 i z czasem zyskał status jednej z najbardziej lubianych ballad zespołu. Oto Rolling Stonesi i najpierw Neighbors, a później Waiting on a Friend.

0: Fonograf. Grający kalendarz.
1: Nazywa się Vicky Leandru. Jutro kończy 77 lat. To niemiecka wokalistka pochodzenia greckiego, ale dwukrotnie reprezentowała Luksemburg w konkursie piosenki Eurowizji. Zwyciężyła w jego 17. edycji w 1972 roku utworem Après toi.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Fonograf. Grający kalendarz.
5: Nie ma go wśród nas od ponad 25 lat. Gdyby nie ten fakt, dzisiaj obchodziłby 109 urodziny. Nazywał się John Lee Hooker. Był znakomitym amerykańskim bluesmenem, jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli tak zwanego bluesa delty. Wywarł olbrzymi wpływ na brytyjski blues rock. Wzorowali się na nim tacy artyści jak Jimi Hendrix, grupa The Animals czy zespół The Yardbirds. W 1980 roku John Lee Hooker został wprowadzony do bluesowej galerii sław, a 11 lat później do jej rock'n'rollowego odpowiednika. W 1989 roku wydał jeden z moich ulubionych albumów, The Healer, a wsparli go wówczas znakomici artyści. W kompozycji tytułowej John Lee Hooker zagrał wspólnie z Carlosem Santaną.

Na koniec dzisiejszego wydania fonografu zostawiłem, jak to często bywa, najdłuższą kompozycję. Zanim do niej przejdę, jeszcze słów kilka odnośnie naszego przyszłotygodniowego spotkania. Z racji piątej soboty sierpnia ten program będzie również nadawany ze studia w Nowym Sączu, ale już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A w pierwszą sobotę września jeszcze nie jestem pewien, czy już wystartuje Grand Lista, czy na żywo poprowadzę kolejne wydanie fonografu. 22 sierpnia 2018 roku w Nashville zmarł Ed King. Był amerykańskim muzykiem rockowym, gitarzystą, członkiem psychodelicznego zespołu Strawberry Alarm Clock, ale najbardziej znany był jako tak zwany wioślarz zespołu Lynyrd Skynyrd. A zatem wspominając Eda Kinga, sięgam po płytę Lynyrd Skynyrd Tribute Tour 1987. Z tego krążka Free Bird, nagranie zarejestrowane ze śpiewającą publicznością, a solo na gitarze wykonuje Ed King. Do usłyszenia. Cześć.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
0: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17:00 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20:00 wielki ekran i film Mia i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i Białego Lwa. Rodzinny wieczór, mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Przede wszystkim podziękowania. Przede wszystkim ja osobiście dziękuję Matce Bożej. Do końca swoich dni będę dziękowała za cześć właśnie mojego męża. No i też wiele osób prosiło mnie o modlitwę. Wiem, jakie to jest właśnie różne nałogi, bo należy do wspólnoty Krucjaty Wysłania Człowieka. Ile to trzeba trudu i modlitwy, ufności. Jest to bardzo trudne. To jest walka o duszę danego człowieka, żeby żadna dusza nie przepadła. I tak właśnie jesteśmy posłani tutaj, jak jest to nasze hasło, tak i my właśnie tu tupiemy.
3: Pozdrawiam męża.
4: Przede wszystkim całą drogę modlę się za moich bliskich, o zdrowie dla nich i o zdrowie dla mnie, które jest nam bardzo potrzebne.
5: O zdrowie.
6: Każdy z nas coś niesie w swoim sercu, za córkę, która została w domu, się modlimy za teściu, no za całą rodzinę, za parafian.
7: O siostrę, o babcię i dziadka i o rodzinę.
8: Przede wszystkim w intencji rodziny najbliższych, męża, dzieci, o zdrowie, o Boże błogosławieństwo, również dla sąsiadów i dla wszystkich znajomych, również dla koleżanek i kolegów z pracy.
9: Ja bym chciała zdać maturę dobrze.
10: Ja egzamin ósmoklasisty, żeby mi dobrze szło w nauce.
11: Intencji bardzo dużo, ale ciągle prosimy, więc może pora podziękować. Idę przede wszystkim podziękować za rodzinę, za męża, za zdrowie i wiele jeszcze innych takich rodzinnych intencji. Oczywiście ogarniamy sercem parafię, najbliższych, zmarłych, wszystkich.
12: Za mamę, za rodzinę, za tatę, że mama wyzdrowiała.
13: O dobrze zdaną maturę.
14: O zdrowie dla rodziny.
15: Też o zdrowie dla żony, dla siebie i dla wszystkich.
0: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
1: Ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
2: Miłość jak wino.
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
2: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
3: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
3: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Milu 2001.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
7: Miłość jak wino.
6: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
13: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
12: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
14: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
15: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i Białego Lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: Niech będzie pochwalny Chrystus. Mam na imię Barbara, pielgrzymuję w grupie 12. Chcę pozdrowić wszystkich dębiczan, szczególnie parafię Najświętszego Serca Pana Józefa, wszystkich parafian, na księdza ręce Piotra Grzanki również, dla wszystkich kapłanów, wszystkich modlimy się i też jeszcze chcę pozdrowić moją ukochaną wspólnotę, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, siostrę Justyna, wszystkich członków, wszystkich ludzi uzależnionych, tu jesteśmy, modlimy się za Was i to właśnie szturmujemy niebo, żeby Matka Boża Was uwolniła z wszystkich nałogów i po prostu ten trud spocone plecy, spuchnięte dłonie, nogi. To wszystko właśnie w tych intencjach. Każdy ma w swoim sercu takie właśnie intencje. Niesiemy do Matki Bożej.
4: Chcieliśmy pozdrowić naszą rodzinę z Bielczy, kapłana, księdza Artura i wszystkich parafian, o których pamiętamy w modlitwie.
5: Maję, moją siostrę.
6: Brat Paweł z grupy numer 7. Idę po raz 21. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchających Radia RDN Małopolska i Radia Nowy Sącz i pozdrawiam grupę numer 7. Pozdrawiam.
7: Pozdrawiam serdecznie moją rodzinną parafię pod wezwaniem świętego Stanisława w Smęgorzowie, a także całe moje zgromadzenie sióstr służebniczek starowiejskich i też wszystkie przedszkolaki.
8: Mam na imię Helena i jestem z grupy 6 i chciałabym pozdrowić dziadzia Tadzia i dziadzia Stasia.
9: A skąd oni są?
8: Z Łąk Tygórny jest dziadziu Stasiu, a dziadziu Tadzia z Rudego Rysia.
10: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję, że łączycie się z nami, interesujecie się pielgrzymką i doznajemy też wsparcia od Was na pewno, ponieważ pomimo różnych warunków atmosferycznych jest entuzjazm i radość wiary.
11: Siostra Małgorzata, grupa 6, pozdrawiam całą swoją rodzinę z Łąkty.
12: Magdalena, grupa 7, pozdrawiamy rodzinę mieszkańców okolic.
13: Martyna, grupa 6, pozdrawiamy księdza proboszcza Stymowej i Mariusza Żuczka.
14: Daniel, pozdrawiam rodziców i brata z Tarnowa.
15: Święta Jadwiga Dębica, pozdrawiamy całą parafię i wszystkich mieszkańców.
16: Dzień dobry, pozdrawiam z trasy pielgrzymkowej całą moją rodzinkę i znajomych. Z grupy 11 siostra Beata.
17: Janek z grupy 6 Bochnia. Chciałem pozdrowić moją żonę, która jest w domu, i syna Piotka.
18: A ja, Lucyna z grupy 11, pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich koleżanki i kolegów. Z Dębicy.
19: Grupa 6. Józek pozdrawia całą rodzinę i żonę, i teściową, i wszystkich z Klówki.
20: Magda, grupa 6. Pozdrawiam Szczygów, gminę Biskupice i wszystkich pielgrzymów.
21: Paweł Helak, parafia Krzeczów. Pozdrawiam wszystkich moich parafian i całą rodzinę i wszystkich, którzy myślą o pielgrzymce. Wszystkiego dobrego.
22: Siostra Katarzyna pielgrzymuje z grupą numer 6, z siostrzenicą, siostrzeńcem i jego dziewczyną. Pozdrawiamy całą rodzinę, nasze rodzinne parafie, wszystkich znajomych, krewnych, przyjaciół i niesiemy Wasze intencje na Jasną Górę.
23: Ja bardzo chciałabym pozdrowić babcię z Rzeszowa, buziaczki.
24: Ja chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Lipnicy, Lipniczan i mam nadzieję, że za rok pójdziemy w większej grupie niż 5 osób.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
3: Witaj szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: My też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Na pielgrzymim szlaku był dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Modlili się o to uczestnicy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W grupie numer 19 i dyrektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz Jacek Soprych. Jak mówi, cieszą go rozmowy z młodymi ludźmi, którzy rozeznają swoją drogę życia.
2: Tak, wiedzą, że jestem rektorem i niektórzy z tego korzystają, bo chcą porozmawiać o rozeznaniu swojego powołania i nie tylko chłopaki o rozeznaniu kapłaństwa, ale też dziewczyny o rozeznaniu życia zakonnego. I to jest bardzo piękne, że mają odwagę też przychodzić, mówić o tym, podpytują, co zrobić dalej, bo jest lęk, jest obawa, jest pewna taka niepewność, co zrobić dalej, komu o tym powiedzieć. Też zwracam uwagę, żeby dzielili się tym z Panem Bogiem, tymi swoimi niepewnościami, żeby prosili o odwagę, żeby zechcieli jednak się odważyć na to.
1: A do tarnowskiego seminarium zgłaszają się kandydaci do kapłaństwa.
2: Tradycyjnie w naszym tarnowskim seminarium mamy dwa terminy egzaminów. Po pierwszym egzaminie zostało przyjętych 8 kandydatów, a są już kolejne zgłoszenia na drugi egzamin, który będzie 5 września.
1: Siostra służebniczka starowiejska Katarzyna Węgiel modli się na szlaku o nowe powołania.
3: Teraz jest tych powołań mniej, aczkolwiek ja myślę, że Pan Jezus nadal powołuje, tylko że młodym brak odwagi właśnie tego, żeby pójść za Jezusem, żeby zaryzykować, żeby się Jemu oddać na całe życie. Ale myślę, że tak jak rozmawiam z tymi młodymi, że w ich sercach są duże pragnienia, piękne pragnienia, tylko właśnie brakuje takiego pierwszego kroku, bo Pan Jezus robi swój krok w naszą stronę, tylko że my nie zawsze na Niego odpowiadamy też naszym wyjściem do Niego. Modlę się o nowe powołania, nie tylko na pielgrzymce, ale też tak na co dzień, aby właśnie nadal młode osoby wstępowały na drogę powołania zakonnego czy życia kapłańskiego, żeby też doświadczyli, jakie to życie jest piękne z Panem Jezusem, że my nic nie tracimy, ale jeszcze więcej zyskujemy przez to.
1: Tymczasem niedziela na szlaku to będzie już 7 dzień rekolekcji w drodze. Będzie to dzień poświęcony dzieciom, których jest dużo, bo 870. Bóg daje powołania, a naszym zadaniem jest modlitwa, mówił rekolekcjonista 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Wojciech Węgrzyniak, podczas mszy świętej w Żarnowcu. W sobotę była modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
4: Prośba jest wyrazem tego, że nam brakuje. No ile razy my się modlimy o właśnie o powołania. Ile razy tęsknimy za tym, żeby były te powołania? Ile razy, żeby tą naszą dyskusję, czy można powiedzieć zamartwianie się, zamienić w modlitwę, po prostu w modlitwę. To jest jedyne nasze zadanie. Panie Boże, Ty wiesz, Ty rządzisz światem, Ty tym kierujesz. Módlmy się. Jak naprawdę Ci zależy na kapłaństwie, na siostrach zakonnych, jak Ci zależy na ludziach poświęconych Panu Bogu, to módlmy się. Módlmy się, bo modlitwa jest wyrazem tego, że wierzysz, że Bóg jest i że to od Niego zależy.
1: Rekolekcjonista podkreślał, że ksiądz jest, będzie i musi pozostać specjalistą od Pana Boga. Całego kazania można posłuchać na rdn.pl. Tymczasem pielgrzymi wysyłają kartki z trasy. W czasach mediów społecznościowych okazuje się, że kartki pocztowe nadal cieszą się popularnością na pielgrzymce na Jasną Górę. Można je kupić na stoisku wydawnictwa Biblos. Na szlaku są Agnieszka i Rafał Brożek, towarzyszy im syn Franciszek. Na stoisku Biblosu można kupić kartkę pielgrzymkową i ją wysłać.
5: 4 wzory kolorystyczne, pionowe i poziome, z wizerunkiem Jasnej Góry, całego klasztoru i zaznaczoną na dole trasą. Z podziałem na grupę A i B. Taką orientacyjną, tam gdzie są postoje z mszą świętą. I młodzi, i starsi kupują, to nie ma znaczenia. Po prostu ktoś, no myślę, że ta tradycja, nawet jak zapomniana w dobie SMS-ów czy innych komunikatorów, wraca, bo to też coś zostaje jako pamiątka, tak? Niektórzy też biorą kartkę samą, bez znaczka, więc dlatego na pamiątkę. Czy zostawiają gospodarzom, czy biorą sobie do domu.
1: Pielgrzymi mogą także kupić różańce, bransoletki z cytatami i krówki z przesłaniem. Takie upominki można chociażby przekazać gospodarzom na szlaku, którzy otwierają swoje domy dla pielgrzymów. W sanktuarium w Pasierbcu rozpoczął się odpust. Hasłem tygodnia modlitw i wypraszania łasku Matki Bożej Pocieszenia na Beskidzkim Wzgórzu będą słowa: uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Przez najbliższe dni do sanktuarium z okolic przybywać będą grupy modlitewne, zawodowe, kapłani, osoby chore, małżeństwa, ale też całe rodziny. Jak mówi proboszcz i kustosz świątyni, ksiądz Bogdan Stelmach, jest to miejsce, w którym do dokonywały się i dokonują wielkie rzeczy.
6: I nawrócenia, i uzdrowienia, bo to też wszystko się łączy razem ze sobą. I tych świadectw mamy bardzo wiele, czy to w Księdze właśnie Łask, czy w Kronice Parafialnej, czy w Kronice takiej szczególnej, które każdy może sobie zapisać, bo jest w przeciągu Kościoła. A jeśli ktoś cokolwiek, czegokolwiek doświadczy, a tutaj w tym miejscu, to wypisuje i można naprawdę poczytać niezwykłe rzeczy.
1: Niedziela będzie dniem poświęconym pracownikom służby zdrowia oraz modlitwie za zmarłych, parafian, pielgrzymów, fundatorów świątyni i dobroczyńców. Natomiast w poniedziałek o 18:00 mszy świętej będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Odpust potrwa do niedzieli 30 sierpnia.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
1: Modli się grupa numer 3 świętego brata Alberta, szczęści A. Chcemy ten różaniec ofiarować właśnie w tym szóstym dniu, szczególnie w intencji nowych powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego, życia konsekrowanego, a także za tych wszystkich, którzy właśnie może jeszcze gdzieś się wahają, żeby im dodać odwagi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł, pokrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wiarę, nadzieję i miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tajemnicy nawiedzenia Maryja dzieli się swoją wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. W swojej miłości żyje także dla innych.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego syna.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużo trudniej jest Go odnaleźć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Sobota na szlaku mija spokojnie, chociaż przy różnej aurze. Początek dnia bardzo wietrzny, ale on wcale nie przeszkadzał pielgrzymom w tym, żeby znów wyruszyć na trasę. No i tak, część A pokonała trasę z Żarnowca do Pradeł, która liczyła 26 km, a część B z miejscowości Dobraków do miejscowości Sadowie, pokonując 21 km. Dziś msze święte odbyły się w Żarnowcu i w Sierbowicach, a myślą przewodnią dnia były powołania. Nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. To właśnie o nie modlili się pątnicy na trasie. Maria Mułka, zapraszam Was na wieczorne studio pielgrzymkowe, w trakcie którego rozmawiamy z ludźmi młodymi, których pytałam o to, czym dla nich jest powołanie i czy czas pielgrzymki jest dobrym czasem na rozeznanie własnego powołania.
3: Tak, zdecydowanie. W sumie nie wiem, co bym chciała robić w życiu. Dużo mam takich myśli mieszanych i myślę, że w sumie po pielgrzymce rozeznanie będę mieć mniej takich wyborów, które mnie interesują, to będzie mi chyba łatwiej wybrać.
4: Pielgrzymka bardzo pomaga nam rozeznać to powołanie. Modlimy się o to i bardzo nam to pomaga.
5: Pielgrzymka to jest właściwie jedna z najlepszych okazji, żeby rozeznawać, bo to jest taki właśnie czas przemyśleń, ciszy, rozważania. Wtedy można usłyszeć po prostu wiele rzeczy, można odkryć swoje powołanie naprawdę często.
6: Na pielgrzymce też możemy przez ten trud, który czasami przechodzimy, możemy spotkać się bliżej z Panem Bogiem, który nam pomoże w tym i pomoże nam przejść przez to też razem.
7: Ja jeszcze nie mam tak obrony tak stricte swojej ścieżki życiowej, ale pielgrzymka w sumie mi troszkę bardziej uświadamia, bym powiedziała, to co chcę robić i troszkę mnie nakierunkowuje i przekonuje do tego, co chcę robić.
8: No my teraz skończyłyśmy szkołę, więc właśnie zastanawiamy się, co będziemy dalej robić, więc myślę, że pielgrzymka jest właśnie idealnym takim czasem, żeby się zastanowić i pomyśleć i poprosić Boga o to, żeby pokazał albo wskazał drogę, którą mamy iść dalej.
2: Dzisiaj modlimy się za powołanie kapłańskie, zakonne. Czy kapłani, siostry zakonne, czy też zakonnicy, to jest potrzebna część Kościoła, ważna część Kościoła dla Was?
3: To jest bardzo ważna część w sumie. Kiedyś też zastanawiałam się nad tym, więc no nie wiem, może zobaczymy. Na razie tak raczej nie, ale znam kilka osób, które w sumie już gdzieś tam czują, ale jesteśmy młodzi, więc jeszcze w sumie jest czas na to.
4: Są bardzo potrzebne osoby. Gdyby nie te osoby, to byłoby ciężko.
7: Warto się modlić za nich, bo oprócz tego, że no, są księżmi czy tam siostrami zakonnymi i jednak są przewodnikami w wierze, to też wiele na przykład sióstr zakonnych pracuje w jakichś przedszkolach i udzielają się w innych przestrzeniach jakby życiowych, tak samo księża. Często są właśnie takimi, oprócz przewodników duchowych, też takimi przyjaciółmi, bym powiedziała, którzy w innych sprawach też wesprą, nie tylko konkretnie w takich odnośnie wiary.
8: Kierują młodymi ludźmi, pomagają im i właśnie udzielają się też w innych sprawach i rzeczach, więc myślę, że jak najbardziej są potrzebni.
2: Jeszcze zapytam o sakramenty, no bo gdyby nie było kapłana, nie mielibyśmy mszy świętej, komunii świętej, możliwości spowiedzi. Czy to jest też ważne dla Was z perspektywy młodego człowieka, żeby mieć możliwość na przykład pojednania się z Panem Bogiem przez sakrament pokuty?
7: Dla mnie to jest ważne, bardzo ważne, zwłaszcza czasem, kiedy mam jakiś cięższy czas, to taka możliwość pójścia do spowiedzi wiele mi daje, czy uczestnictwa w ogóle w mszy świętej, czy pójścia do komunii, to naprawdę czasem potrafi po prostu tak podnieść mnie na duchu i mentalnie, że mam siłę, żeby iść dalej i szukać dalej tego, co chcę robić.
8: To jest wielka łaska, którą dostaliśmy od Boga i powinniśmy korzystać tak, jak mamy.
3: Tutaj jest dużo na przykład księży i można z nimi na przykład porozmawiać jak, na przykład o tym, co chce się robić, albo po prostu jak się jest zagubionym. I wydaje mi się właśnie, że pielgrzymka to jest taki dobry sposób, zwłaszcza jak na przykład ktoś nie wie, co będzie chciał robić, a po prostu jest taki zagubiony. Można tu się też odnaleźć i poznać nowych ludzi.
7: Też jest dużo czasu na to, idzie się z osobami, które już albo znalazły swoje powołanie, albo też szukają, to można z nimi porozmawiać i na przykład też czegoś nowego o sobie się dowiedzieć, więc myślę, że to jest bardzo dobry czas na to.
9: Ja myślę, że też jest właśnie bardzo dużo świadectw, dużo osób, które mogą powiedzieć coś ciekawego już o swoim życiu. Jest to też takie, powiem, budujące może.
2: A wy już rozeznaliście, w którym kierunku chcecie iść?
9: Ja myślę, że plany jakieś są, ale powołanie się rozeznaje całe życie raczej.
2: Dzisiaj też modlimy się szczególnie za kapłanów, siostry zakonne, zakonników. Czy to jest ważna modlitwa i czy to są ważne osoby dla was w kościele?
9: Ja myślę, że tak, no bo jakby nie oni, to tego wszystkiego by nie było. Wszystko jednak prowadzą i jest to potrzebne.
7: Bardzo ważne jest to, żeby właśnie były te powołania kapłańskie, bo jeśli one rzeczywiście są, to można spotkać osoby i księży, którzy rzeczywiście coś fajnego mówią i mogą nauczyć czegoś fajnego.
8: Jest taki stereotyp trochę, że młodzi ludzie już nie chcą chodzić do kościoła, ale tutaj na tej pielgrzymce można zauważyć, że jest mnóstwo młodych ludzi, jest też mnóstwo młodych księży i mam nadzieję, że ten trend nie wygasa, że te powołania są, bo to jest ważne.
2: Trzeba się modlić o nowe powołania.
10: Uważam, że jak najbardziej i powinniśmy się wszyscy młodzi, zarówno młodzi jak i ci młodzi duchem, powinniśmy się modlić o nowe powołania.
2: A jaki powinien być dzisiaj kapłan? Jakiego kapłana byście chcieli spotkać na swojej drodze?
5: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby był otwarty na potrzeby młodych ludzi. Żeby umiał ich zrozumieć, żeby na pewno był blisko młodych ludzi.
6: Przede wszystkim kapłan, który też podąża z Bogiem i który trzyma się z tego, co jest napisane. No i po prostu też słucha Boga i idzie razem z nim i daje sobie prowadzić się przez niego.
11: Myślę, że na pewno tacy słuchani w potrzeby też, może młodych, też zaangażowani w to życie.
12: Bardzo fajnie jest, jak księża rozumieją nasze potrzeby właśnie i potrafią tak wejść w nasze środowisko i jest tak wesoło z nimi, różne żarty i tak dalej.
2: Czyli mówią trochę językiem waszym, a nie są zdystansowani.
12: Tak, dokładnie.
10: Na pewno tacy, którzy potrafią wysłuchać, nie oceniają i są empatyczni.
8: Kościół też ma teraz dużo problemów. Wydaje mi się, że też jest bardzo oceniany i trzeba Kościoła bronić i też umieć dotrzeć do tych młodych ludzi, którzy często do Kościoła mają dużo problemu, takiego, że nie rozumieją czasami nauczania Kościoła. Więc taki ksiądz, których my też wydaje mi się, że mamy w naszej grupie, powinien być z jednej strony empatyczny, ale też taki z podejściem do młodych.
2: I takich kapłanów, ale też zakonników czy siostry zakonne, którzy będą w stanie trafić do serc młodych ludzi. Życzymy polskiej młodzieży, a szczególnie tej z ziemi tarnowskiej. O nowych i świętych powołaniach będzie za moment mówić także rekolekcjonista 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę w ramach duchowego pielgrzymowania. Zaraz potem apel jasnogórski, dziś już w Sokolnikach z grupą 17. Zapraszam także na jutro. W niedzielę znów spotkamy się na szlaku o poranku również w Sokolnikach. Tym razem msza święta odbędzie się tutaj dla części B o 8:30. Posłuchajcie transmisji na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Maria Mułka, do usłyszenia.
0: Wyrusz z nami na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.
1: Duchowi pielgrzymi, zapraszamy Was do wysłuchania konferencji z trasy 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, którą wygłosi tegoroczny duchowy przewodnik ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
2: Spróbujmy dzisiaj, nie tylko w czasie tej konferencji, pomyśleć i może nawet porozmawiać o rozpoznawaniu, o tym, jak rozpoznawać swoje powołanie, swoją misję, swoje zadanie, które ma człowiek do zrobienia. No bo taka jest prawda, że bardzo często ludzie nie wiedzą, co mają robić, w jaki sposób to rozpoznać, czy to moje rozpoznanie jest dobre, czy niedobre. Więc parę takich myśli, z którymi chciałbym się podzielić. Najpierw zwracając uwagę na to, że to może być bardzo duży dramat. Ja pamiętam w liceum w klasie czwartej, kiedy nie wiedziałem, co mam robić, to znaczy chciałem być nauczycielem albo księdzem, ale bardzo mi zależało na tym, żeby mieć rodzinę i dzieci, a wiadomo, że się to nie da z kapłaństwem pogodzić, a z drugiej strony jakieś tam powołanie było, czy ciągnęło mnie do seminarium, natomiast nie mogłem zdecydować się, w jakim kierunku pójść jako nauczyciel. Bardzo lubiłem historię, bardzo lubiłem też geografię, język polski, matematykę, więc dosyć duża rozbieżność, też na jakieś tam olimpiady jeździłem, więc nie było tak źle, natomiast problem, że nie było jakiegoś takiego konkretnego wołania, takiego konkretnej decyzji. I przyznałem się, że bardzo dużo się umęczyłem i umodliłem i ugadałem, bardzo często nawet z mamą, więc to była jakaś taka osoba wtedy, która dużo mi w jakimś sensie przynajmniej wysłuchiwała, natomiast był to dramat, do tego stopnia, że przecież pisząc maturę pisemną jeszcze nie wiedziałem, kim mam być. I 16 maja dopiero miałem takie doświadczenie Pana Boga, które mnie absolutnie przekonało do kapłaństwa i 4 czerwca mieliśmy składać papiery do seminarium, więc mówiąc trochę żartem, Pan Bóg mi te 2 tygodnie dał bonusu, żebym się chociaż 2 tygodnie nie przejmował. Natomiast może być ten dramat. I ten dramat, oczywiście ja to jeszcze miałem szczęście, że Pan Bóg mi to powiedział, ale przecież spotykam ludzi, którzy nie wiedzą, mają nawet 30 lat i nie wiedzą nawet na jakie studia później, albo nie wiedzą, kim w życiu być, więc może być tak, że to jest krzyż, tak jak ktoś ma krzyż jakiejś choroby, krzyż po prostu niepowodzeń, może być taki, że ktoś ma krzyż dramatu braku rozeznania powołania. A z drugiej strony są też ludzie, którzy są absolutnie pewni od samego dziecka. Ostatnio gdzieś spotkałem jakiegoś lektora nam przy świętej, który mówi, tak, uczy się w technikum, ale jego zadaniem jest proste, skończyć technikum, pojechać do Szwajcarii, tam chce się zajmować po prostu w gastronomicznym technikum, więc chce być takim szefem kuchni, już nawet mniej więcej wie, w jakim tam kierunku ma pójść, to jest jego marzenie, cel, już wszystko się przyglądał, co zrobić, żeby do tej Szwajcarii pojechać, co zrobić, żeby się tam dostać, co zrobić, żeby tam pracować, więc jak cel jest prosty, to wiadomo, że wtedy jakoś łatwiej środki dopasować. Więc wielu z Was pewno wie, co ma robić i to nie jest żaden problem. Natomiast może się też okazać, że wielu, chociaż jest młodych, to jest zdecydowanych na to czy na tamto i też nie ma problemu. Ale są też tacy ludzie, którzy jakoś tam trudność w tym rozeznawaniu powołania jest, więc warto, czy trzeba sobie o tym powiedzieć. Po pierwsze, musi być ktoś, kto woła. Powołanie do każdej pracy, czy do każdej misji, czy to przyjdź pomóc posprzątać, albo zamknij okno, czy bądź księdzem, albo po prostu ożej się, to musi cię ktoś wołać. Nie, jak cię nie woła, to znaczy, że nie ma powołania. Może być jakaś taka anoreksja, można powiedzieć, powołaniowa. W sensie takim, że na przykład nie masz w ogóle potrzeby, potrzeb fizjologicznych nie masz, a powinieneś mieć, nie masz potrzeby życia, a powinno ci się chcieć żyć, że nie masz potrzeby w ogóle pracy, a powinnoś jednak chcieć jakoś coś pracować, bo nie da się żyć bez pracy. Może być jakaś taka anoreksja rozeznaniowa, w sensie takim, że człowiek czuje, że do niczego go nie ciągnie, ale generalnie rzecz biorąc, prawda jest taka, że zazwyczaj do czegoś nas ciągnie. Nie zawsze te rzeczy są pobożne czy grzeczne, ale generalnie rzecz biorąc mamy zawsze jakieś powołanie, coś nas woła, nie? Czy to, jak sobie mówiliśmy, czy to natura, czy to biologia, czy to Pan Bóg, czy ludzie, czy stereotypy, czy przyzwyczajenia, czy urząd, czy państwo, no generalnie musi ktoś nas wołać. Więc jeśli ktoś mówi, że nie ma powołania albo nie ma głosu, no to nie ma. No to przecież nie wymyślisz pewnych rzeczy. Jakby Pan Bóg chciał, to by powołał, jakby ludzie chcieli, to by powołali, jakby ktoś chciał, no to nie jest, więc to nie jest tak, że pewne rzeczy da się wymyśleć. Musi ktoś wołać. Na tym polega rozpoznawanie powołania, że jak nie ma powołania, no to nie ma co rozpoznawać. Druga rzecz, może wołać w dziwny sposób. No bo w jaki sposób poznać na przykład, że Abraham został powołany przez Boga, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego, żeby opuścił ziemię? Czy to on sobie tak zinterpretował, albo po prostu poszedł na nowe miejsce, w nowym kraju, a potem sobie dorobił do tego jakąś teologię? No, Pismo Święte mówi jasno, że Pan Bóg po prostu mu powiedział, wyjdź z twojej ziemi. Może tak było, nie? Że Pan Bóg się objawia i mówi bezpośrednio człowiekowi, tak jak Pawłowi, nie? Że on jest zdecydowanie przekonany, że jego zadaniem jest tępić chrześcijan, że jego zadaniem jest wtrącać ich do więzienia, a tu wkracza Pan Bóg pod Damaszkiem, no i nie ma żadnych po prostu wątpliwości, nie? Czy uczniowie nad jeziorem, nie? Kiedy Jezus przychodzi, mówi, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi, no to oni nie mają jakby wątpliwości, mogą nie później, ale zostawili wszystko, zostawili nawet Jan i Jakub ojca swojego Zebedeusza, wspólników firmie, więc tu był jakiś po prostu konkret, można powiedzieć. Owszem, te powołania mogą być takie dziwne, w sensie pamiętam znajomego, który mówił, że na jakichś rekolekcjach łazowych przysiadł się do jednej dziewczyny, animatorki, mówi, za rok będziesz moją żoną. W ogóle jej nie znał, ona go nie znała, ale spodobała mu się, mówi, usiadł przy niej, mówi, za rok będziesz moją żoną. No i rzeczywiście pobrali się za rok. Więc ktoś by powiedział, że no jest to w sposób dziwny, no ale jakieś powołanie po prostu było, nie? Albo znajoma mojej mamy, która pracowała razem w Cepeli Nowotarskiej, no i przez lata oczywiście chodziła do kościoła, modliła się, ale kiedyś Wielki Piątek przyszła i tak patrzy na tego Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, no i jest też grób Pana Jezusa w piątki, na tą figurę i tak sobie myśli, a to wszystko może nieprawda, to może księża wymyśleli. No i wraca do domu w nocy, no i przyśnił się jej Pan Jezus, taki sam jak w tym grobie na Wielki Piątek w Maniowach. I w czasie snu Pan Jezus podnosi się z tego grobu, wstaje, kiwa palcem w jej kierunku i mówi, powiedziałem raz, że jestem obecny w Najświętszym Sakramencie. I znowu się położył. No i kobieta do końca życia, już nie trzeba było ją namawiać, ani mówić, że są pierwsze piątki, że jest adoracja, że Pan Jezus jest żywy, no została tak w nocy powołana, że już wiedziała, co ma robić, jeśli chodzi o szacunek do Eucharystii. Czy ksiądz, no rektor nawet Kolegium Polskiego z czasów, kiedy ja byłem w Rzymie, to on mówi, no był na Politechnice, czy na jakiejś takiej technicznej uczelni, był studentem, mówi, jechał tramwajem, przejeżdżał koło kościoła w piątek i jakby nie minie ta po prostu... Pomyślał sobie, że może by być księdzem, jak mi nie minie po prostu to powołanie, no to w poniedziałek poszedł, wziął papiery, przeniósł się, to jeszcze były takie czasy, że wszyscy byli zdziwieni, zwłaszcza, że on nie był jakoś tak super mega związany z kościołem, więc no, czasem są tak po prostu takiego rodzaju głosy, że one mogą być w bardzo dziwny sposób, bardzo dziwny sposób. W Anglii też jeździłem przez lata na zastępstwo, na wakacje. Spotkałem takiego księdza, który miał żonę. Bardzo chciał być księdzem, no ale zakochał się. Potem miał żonę, jakoś tam żyli. No niestety nie mogli mieć dzieci. No i ona, ta żona, umarła na raka. Miała 50 może lat, umarła na raka. I umierając mówi do niego, zawsze chciałeś być księdzem, to jeżeli możesz, no to po mojej śmierci idź do seminarium. No i poszedł do tego seminarium. Jak ja już go spotkałem, zastępowałem na parafii, i to mówi, miałem piękne życie, miałem żonę, teraz jestem księdzem, bardzo lubię parafian. No w taki dziwny sposób można też zostać w jakimś sensie wezwany, nie? Więc jakby może być tak, że to wezwanie do różnego rodzaju rzeczy może być absolutnie, absolutnie dokonane w dziwny sposób. Po trzecie, może być takie powołanie jak przez przyzwyczajenie, nie? Że mieszkasz w tej wsi, w sumie tam się urodziłeś, tam się wychowałeś, skończyłeś szkołę, jakaś tam robota jest, no i generalnie rzecz biorąc, no co będziesz szukał innego miejsca na świecie, co będziesz szukał innego kraju, co będziesz szukał innego województwa, jak ci jest dobrze tutaj, nie? Przecież ojcowie nasi, dziadkowie przez wieki siedzieli w tej samej wiosce i czy w tej samej miejscowości świat się nie zawalił, to czemu ja nie mam po prostu tu być? Może nawet praca się trafiła jakaś tam, ktoś akurat potrzebował, wcale o tym nie planowałeś, ale dobre, chodź na wakacje, pomóż mi przez tydzień, a potem się okazało, że ten z tego tygodnia się zrobi 20 lat. Nawet małżeństwo tak można, no skoro już wiesz, znamy się, jesteśmy w pracy, lubimy się, no to wiesz, no ostatecznie rzecz biorąc i tak się średnio lubimy bardziej niż średnia w małżeństwie. To czemu nie? Że może być takie powołanie przez przyzwyczajenie, nie? Że generalnie, że człowiek całe życie to robił, całe życie się zajmował strażą, całe życie się zajmował społecznie, no to jest społecznikiem. Że może być w pewnego rodzaju, że to nie musi być jakiś boom, albo jakieś wielkie słowo, albo jakieś dziwne słowo. Po prostu tak wyszło. Nieraz się mówi, no tak wyszło. Zwłaszcza w sytuacji, jak ktoś mówi, no tak wyszło, no nie mamy dzieci, tak wyszło, no nie mam męża, tak wyszło, nie mam żony, no tak wyszło, że jestem w tej pracy, no i nie ma, tak wyszło, no rodzice są w takim stanie, że ktoś się musi nimi zajmować. Więc może być tak, że jest powołanie przez przyzwyczajenie, albo może by to nazwać przez pewne środowisko zewnętrzne, albo przez struktury zewnętrzne, które nas ustawiają w tym czy w innym miejscu. Po czwarte, to co nas woła, no nie może być przeciwne Panu Bogu i ludziom. To jest rzecz absolutnie najważniejsza, żeby sobie powiedzieć, czy to mnie wzywa do tego, żebym był przeciwko ludziom i przeciwko Panu Bogu. Bo czasem się zdarza, proszę księdza, ale ja się zakochałam, to nic, że on ma żonę, że on ma dzieci, ale ja go tak bardzo kocham. Ja bym bardzo chciała wejść w nim związek, no ale nie może tak być. No rozwalisz małżeństwo, nie? Rozwalisz małżeństwo, jesteś księdzem, jesteś siostrą zakonną, no ktoś nie jest wolny, ty nie jesteś wolna, to nie może być tak, że ktoś po prostu w tym momencie odkrywa jakiś Mont Everest dla siebie, tylko musi stanąć przed lustrem i powtarzać sobie, nie wiem, albo słownie, albo młotkiem, albo czymkolwiek, to nie jest dla ciebie, to nie jest dla ciebie, nie? Bo człowiek wewnętrznie mówi, to jest dla mnie, jeżeli ja tego nie wezmę, to ja się skończę, to ja umrę, to ja będę nieszczęśliwy, nie, to nie jest dla ciebie. I to ci ludzie mówią, ty sobie powinieneś powiedzieć, jest bardzo trudne, bo nie można budować swojego życia na grzechu, nie można budować. Owszem, to, że potem się jakoś to poukłada, to, że Pan Bóg może ci wybaczyć, czy ludzie, to, że po prostu no, jakoś trzeba potem z tym żyć, to jest normalne, nie? No ale nawet przecież jak ktoś chce sobie włożyć rękę, obciąć, to też bez tej ręki jakoś żył będzie, no ale póki tą rękę nie ma obciętą, no trzeba naprawdę krzyczeć, żeby jej nie obcinał. W 2003 roku byłem jeszcze na studiach w Rzymie, a na wakacje pojechałem do Niemiec. Byłem w takim Krankenhausie, w szpitalu mieszkałem, Wesseling, ale jeździłem na kurs języka niemieckiego do Bonn, to jest taki między Wesseling, to jest między Bonn a Kolonią. No i te wakacje miałem takie przedziwne doświadczenie, to znaczy wewnętrznie przekonałem się, że już nie powinienem być księdzem. Ja księdzem byłem już 5 lat, studia dosyć dobrze mi szły, no i ja to na modlitwie, jakby Pan Bóg mi mówi, nie, wiesz co Wojtek, jeśli ja mam dla ciebie inną drogę, 5 lat byłeś księdzem, a teraz mam dla ciebie inną drogę, nie? I proszę sobie wyobrazić, że ja do tego stopnia się zakręciłem, że byłem przekonany, że jak wrócę do Polski i opowiem o tym rodzicom, to się ucieszą, że jestem taki otwarty na Pana Boga, że jak wrócę do Polski po wakacjach i powiem kardynałowi, no to kardynał się ucieszy, no bo najważniejsze, żeby ksiądz słuchał Pana Boga, a nie był wierny jakimś swoim po prostu, czy nie swoim zasadom, nie? Codzienna adoracja, naprawdę prawie codziennie droga krzyżowa, no miałem jakieś takie doświadczenie bliskości Pana Boga, bardzo rzadkie w życiu, powiem szczerze, bardzo rzadkie. Takie doświadczenie Pana Boga, wydawało mi się, że to Bóg mnie wzywa do bycia przeciwko Panu Bogu. No i tak sobie pomyślałem, że skoro 6 lat się zastanawiałem, żeby być księdzem, to może by teraz 3 lata poczekać, jeżeli ta pewność mi nie minie, no to zrezygnuję, nie od razu, no bo wiadomo, nie ma co podejmować pochopnie decyzji, ale już jestem mądrzejszy, nie trzeba 6 lat, 3 lata wystarczą. No i tak się jakoś z Panem Bogiem po góralsku dogadałem, że ma na to po prostu wszystko 3 lata, jeśli 3 lata będzie tak dobrze z nami, to posłucham po prostu jego głosu. Wróciłem do Rzymu, jedna, druga spowiedź, pamiętam, do dziś Bazylika Świętego Piotra, jakby bańka mydlana pękła, prysła, jakbym po prostu wtedy się zorientowałem, że Boże, no przecież mało brakło, popełniłbym największe głupstwo w swoim życiu. Popełniłbym największe głupstwo w swoim życiu. Co to było? Nie wiem. Wiem jedno, że Bóg mnie nauczył wtedy, żeby nie wierzyć sobie. Pamiętaj, Wojtek, żeby nie wierzyć sobie, nie? Że tak jak my się sami zakręcimy, tak jak człowiek sobie wmówi pewne rzeczy, to nikt nam nie wmówi. że bardzo ważne, żeby nie wierzyć w życiu sobie. Oczywiście, że my żyjemy ze sobą, mamy słuchać siebie, mamy rozmawiać, ale nie wierzyć, bo my jesteśmy mistrzami też kłamstwa. I choćby wszyscy ludzie naprzeciwko nieraz nam mówili, że tego nie rób, to my sobie jakoś tak poukładamy, że to trzeba robić. Więc wynika to z prostej właśnie zasady, że jakakolwiek może ma być moja decyzja, no to po prostu nie może ona być przeciwko Bogu i przeciwko ludziom. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o to, co mam zrobić, co mam wybierać, to na pewno takim papierkiem lakmusowym jest, czy ja to lubię. Czy ja to lubię, nie? Bo wiadomo, że jest coś takiego naturalnego, że coś lubimy, nie? Że ktoś lubi bardziej przedmioty techniczne, ktoś humanistyczne, ktoś bardziej lubi gotować, ktoś bardziej zajmuje się samochodami, ktoś bardziej chce być nauczycielem, że on to lubi, nie? Że to cię do czego pociągnie. I generalnie jako dzieci każdy z nas ma taką sferę, czy młodzież, mamy taką sferę rzeczy, które lubimy. Myślę, że nawet jak pracę wybieramy, to nie jest dzisiaj problem z pracą, bo tak naprawdę pracy jest wszędzie i wszędzie wzywają do tego, żeby po prostu pracować, tylko problem jest taki, że no człowiek pewnych rzeczy nie lubi, no czasem nie może, to jest inna rzecz, ale po prostu co lubię robić, nie? Więc jeżeli ja lubiłem, nie wiem, chodzić na nabożeństwa, lubiłem się modlić, lubiłem chodzić do kościoła, a mój sąsiad nie lubił, no to wiadomo, że on księdzem nie może być, a jednak, żeby być księdzem, to trochę modlić się musisz lubić, nie? Że muszą te sprawy cię trochę lubić i interesować, bo tak to jak będziesz przychodził do pracy i ty nie będziesz lubił tego robić, no to masakra. No to po prostu masakra. To wszyscy obok będą widzieli, że jesteś sfrustrowany. Ty będziesz chciał się wyżyć na kimś, kto będzie przypadkowy. Ludzie będą mieli po prostu do ciebie pretensje. No to nie o to chodzi. Owszem, czasem jest tak, że nas rodzice zmusili iść na te studia albo rób to, bo to się opłaca. Nie no, myślę, wydaje, że owszem, zawsze można w życiu pewne rzeczy zmienić, bo to nie jest małżeństwo, żebyśmy nie mogli zmienić pracy. Natomiast no, kwestia lubienia jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna, bo to jest radosnego dawcę, miłuje Bóg, to jest jedna rzecz, ale generalnie rzecz biorąc, no można się bardzo dużo w życiu po prostu sfrustrować, jeżeli człowiek pewnych rzeczy nie lubi. Zwłaszcza, że są takie sprawy, od których my nie uciekniemy, nie? Że nieraz jest taka sytuacja, że masz rodzinę, w tej rodzinie jest taki teść, czy taka teściowa, taki zięć, czy taka synowa, taki brat, czy taki pracownik, czy taki pracodawca, taki kolega, sąsiad, że są ludzie, którzy mogą być ciężcy, po prostu, nie? Mogą być ciężcy, nawet twoi dzieci mogą być ciężkie, czy żona czasami może być ciężka, ty możesz być ciężki i to już jest wystarczająca generator frustracji, nie? Tak jeszcze dojdę do tego, że rzeczy, które wybierają mnie generalnie frustrują, no to byłoby nie w porządku. Więc zrobić sobie taką listę, co ja lubię robić i wydaje się, że każdy z nas, jakbyś nawet wypisał te 1000 prac czy zadań, które no to po prostu nie. I trudno jest nieraz ludziom powiedzieć, zrozumieć, że nie lubię tego robić. No ja kiedyś na przykład uczyłem w szkole podstawowej, uczyłem też w przedszkolu jeden rok i też jeździłem na rekolekcje jeszcze jako kleryk dziecięce. Grałem na gitarze, więc bardzo lubiłem z tymi dziećmi gdzieś troszkę poszaleć, pograć, pobawić się i to było jakby normalne. Ale przyszedł taki moment, zwłaszcza jak już zostałem potem księdzem i zajmowałem się młodzieżą, że z tymi dziećmi, no i póki jeszcze uczyłem w szkole, to było pół biedy, ale potem jak już nie uczyłem w szkole, to było trudniej. No i jeszcze gdzieś tam 10 lat temu, jak prowadziłem rekolekcje, no to mówiłem też konferencje dla dzieci, spotkania, ale potem zauważyłem, że jest coraz trudniej, nie? To znaczy, że ja się muszę najwięcej przygotować i ja się najbardziej tym męczę. Dzieci, no, jak to dzieci, no po prostu jak się ich troszeczkę zaktywizuje, no to po prostu tam będą skakać, natomiast no ostatecznie miałem takie poczucie, no nie, no to ja jestem tylko po to, żeby po prostu zabawić dzieci przez godzinę, że nie mam już takiego z nimi kontaktu i nie lubię, nie? W sensie gdzie teraz już, że jak gdziekolwiek jestem na rekolekcjach parafialnych, to mówię, nie, niech przyjdzie ktoś do dzieci, kto bardziej lubi, kto jest bardziej na bieżąco, no bo jak ja się frustruję czy denerwuję, no to potem już, no to nie jest dobrze, bo to mogą prędzej czy później, można powiedzieć, nawet to wyczuć, a nie ma nic gorszego niż słyszeć, czy mówi do ciebie ksiądz, który nie za bardzo lubi to robić. Kolejny papierek, taki lakmusowy, czy taki sprawdzian, co mam w życiu wybrać, jak rozpoznać, to jest w czym jestem dobry. No bo może być też tak, że są pewne rzeczy, które lubimy, ale nie jesteśmy w nich dobrzy. Albo są pewne rzeczy, które jesteśmy dobrzy, ale ich nie lubimy. Że oczywiście, no jeśli po prostu jesteś, lubisz coś bardzo i nawet nie jesteś w tym dobry, no ale tak ci na tym zależy, no to ostatecznie nie musisz być we wszystkim dobry, nie? Ale trochę tak jest, że jeżeli widzisz, że tu jest sukces, że tu są dobre wyniki, że to najwięcej przynosi też pożytku innym, to trzeba się wtedy naprawdę zastanowić, czy nie pójść za tym, nie? Czy nie pójść za tym, bo jeżeli jesteś w tym dobry, to też dobrze zrobisz to dla innych, nie? Że społeczeństwo będzie z tego zadowolonego. My przecież wszyscy jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, no nie ma takiego człowieka, który no nie doceniłby takiego profesjonalizmu, nie? Jak ktoś dobrze śpiewa, jak ktoś jest dobrym lekarzem, jak ktoś jest dobrym stolarzem, jak ktoś jest dobrym mechanikiem, jak jest ksiądz, który porządnie zrobi tą robotę, to nie masz do niego pretensji. Do profesji się nie można doczepić, nie? Generalnie nie można się doczepić, więc nic nas bardziej nie frustruje jak fuszerka, jak coś po prostu, co jest odwalone i ktoś powie, no nie, no ale ja to lubię. Wiem, że lubisz śpiewać, tylko że generalnie robisz to tak, że jak przychodzisz zapytać się przy księdza, czy ja mogę zaśpiewać psalm, to już wszyscy się zastanawiają, jak jej powiedzieć, czy jak mu powiedzieć, żeby tego nie prosił, nie? Więc to jest trochę taki problem. Trzeba się pytać innych ludzi, bo tutaj możemy nie mieć świadomości. Trzeba po prostu jakby popatrzeć na te swoje wyniki, w czym ja jestem dobry. Kolejna sprawa, jeżeli nie wiem, co mam wybrać, gdzie mam być posłany, jaka jest moja misja, jaka jest moja praca, nie, jakie jest moje powołanie, to się pouczyć. Nie? Bo prawda jest taka, że dużo się rozeznaje. No, ja na przykład w podstawce w ogóle nie wiedziałem, co jest jakąś moją pasją i lubiłem się wszystkiego uczyć, ale jak pani na lekcji mówiła, że ważne, żeby w życiu mieć pasję, to sobie myślałem, że no ja to jestem taki biedny człowiek, bo dużo rzeczy lubię robić, ale nie mam jednej pasji, nie? No nie, no, trzeba trochę czasu i trzeba trochę wykształcenia, nie? To znaczy, jeżeli człowiek po prostu zaczyna się więcej uczyć na ten temat, coś cię interesuje, zdobyć wiedzę, poczytać, pogadać z innymi, albo nawet pójść po prostu na studia, zrobić sobie podyplomówkę. Czemu nie? No przecież, ludzie kochani, nikt z nas nie jest tak za stary, żeby jeszcze nie mógł się pewnych rzeczy douczyć, nie? Więc albo nabyć umiejętności, nie? No są różnego rodzaju kursy, żeby coś w życiu umieć, bo jak się coś w życiu umie, jak człowiek po prostu widzi, że to potem działa, no to cię to samego kręci, nie? Że wow, no rzeczywiście mi to dobrze wyszło, to czy tamto. Czyli jeżeli nie wiem, to absolutnie uczyć się. No pamiętam, jak zakładaliśmy zespół, ja przed seminarium grałem w takim zespole muzycznym The Singing Boys. To znaczy, taki był zespół na wsi, który żeśmy grali na zabawach. Głównie wtedy były takie zabawy. Dyskoteki to były dla takich małolatów, a zabawy to już było, jak się już miał takie 14 lat, 15, to już można było pójść na zabawę. No i aż do końca życia, w sensie, że to były zabawy dla ludzi dorosłych. No i te zabawy organizowali bardzo często strażacy, czy jakieś tam koła. No generalnie rzecz biorąc, trzecia klasa i czwarta liceum, no to grałem na tych imprezach. No ale jak wpadliśmy na pomysł, żeby założyć ten zespół, to nikt nie umiał grać, tylko ja. No ja grałem na gitarze, a reszta to tak umiała jak umiała. To znaczy, wtedy żeśmy stwierdzili, że mamy tam cały wielki post i każdy się musi za te 40 dni nauczyć grać. Nie, no bo to się idzie nauczyć, to podstawowych rzeczy się nie nauczyć. Także żeśmy już zagrali w Wielkanoc. Jak żeśmy w drugi dzień Wielkiej Nocy zagrali po raz pierwszy, to już znaliśmy 46 kawałków, 46 piosenek, tak żeby można było spokojnie zagrać, żeby i bas, i syntezator po prostu, i perkusja była, i dwie gitary, także żeby to funkcjonowało. Po prostu, jeżeli chcesz coś robić, a nie do końca jakby wiesz, to trzeba się uczyć, nie? Trzeba się uczyć, podpatrzeć, po prostu koledzy jeździli, to do tego dobrego gracza, do tego specjalisty, więc to był taki też dobry czas, bo w Wielkim Poście się nie grało, więc można było się też spokojnie nauczyć. Kolejna sprawa, jeżeli nie umiem rozeznać, albo chciałbym dobrze rozeznać, to pogadać z innymi. Pogadać z innymi dlatego, że to nawet nie chodzi o to, że ja nabędę jakiejś znajomości, umiejętności, ale chodzi o to, że czasami ludzie z boku widzą, że ty naprawdę się do tego nadajesz, nie? Że ty naprawdę jesteś gozia. Pamiętam, jak właśnie jeszcze nie będąc przekonany, w tym maju poszedłem do księdza na rozmowę, czy w kwietniu nawet, do księdza wikariusza w Maniewach. Mówię, że no, myślałem o seminarium, ale mówię, no nie jestem pewny, nie? A on mi wtedy mówi, Wojtek, jak to nie jesteś pewny? To cała wieś wie, że będziesz księdzem, a ty nie wiesz. Cała wieś wie, że będzie księdzem, a ty nie wiesz. Więc czasem jest tak, że no, trzeba po prostu posłuchać innych, bo to trochę tak jest. No, jak ci ten powie, że jest okej, tamten ci powie, że jest okej, to jest jakiś argument. Wiadomo, że ludzie za ciebie nie podejmą decyzji, ale mogą popatrzeć na pewne rzeczy i mówią, chłopie, no nad czym ty się zastanawiasz, nie? Oczywiście trzeba mieć takich ludzi, którzy są szczerzy, bo to ludzie nieraz mówią po prostu byle co mówią, ale chodzi o takich, żeby mogli być szczerymi. Mamy po prostu przyjaciół, mamy znajomych, mamy rodzinę. Myślę, że pod tym względem można z ludźmi pogadać. Kolejnym sposobem jakby na rozeznanie powołania jest taki rozsądek. Rozsądek, nie? I na przykład to, że ja jestem biblistą, jeśli chodzi o Stary Testament, to jest kwestia rozsądku. No. Mnie się Pismo Święte zawsze podobało w seminarium. Byłem na seminarium naukowym ojca Augustyna Jangłowskiego. Bardzo dużo książek na ten temat czytałem. Bardzo lubiłem się uczyć, więc kiedy się dowiedziałem, że chcą mnie wysłać na studia, na biblistykę, no to wszystko to pasowało. Nie, lubię to robić, jestem w tym dobry, więc nie ma jakiegoś problemu. Ale problem potem był taki, że ja magisterkę pisałem z Nowego Testamentu. Licencjat był u nas między magisterką a doktoratem z licencjat. Licencjat w Rzymie pisałem też z Nowego Testamentu, też z listów Jana, bo jakoś w tym po prostu siedziałem. No ale potem przyszło doktorat. No ten promotor, u którego pisałem licencjat, no niestety przeszedł już na emeryturę i nie mógł mnie przyjąć jako studenta. Nie było za bardzo u kogo pisać z tego Jana i wtedy sobie też pomyślałem, ale wszyscy u nas praktycznie profesorowie, wykładowcy w Krakowie mają doktorat z Nowego Testamentu, to może by zrobić ze Starego. Ale ja Stary mniej lubię. Ja hebrajski mniej lubię niż Grekę. Ja wolę filozofię grecką niż kulturę żydowską. No i to tak się zastanawiałem, ale potem ostatecznie skończyło się na psalmach, no bo lubię poezję, lubię po prostu wiersze. Psalmy też po prostu bardzo lubię, bo jednak się śpiewa w kościele, sobie myślę. Psalmy są bardzo też związane z brewiarzem przecież. Mówię, to może jest jakiś tym sens, żeby iść w tym kierunku, co się przyda, nie? Co się bardziej przyda kościołowi, co się bardziej przyda diecezji. Więc trochę tak, że to nie jest jakiś taki wybór, że jakby największe szczęście moje jest, że siedzę w Starym Testamencie. Nie, to jest kwestia pewnej decyzji, pewnej takiej rozumnej czy rozsądnej decyzji, nie? Że czasem przy tych wyborach, jakby emocje czy myślenie, czy to jest błąd, czy nie błąd, nie wiem, trudno mi po prostu powiedzieć, ale uważam, że naprawdę czasem, ktoś to musi wziąć, nie? Że ktoś się musi tym zająć. No, nie miałem wtedy pomocy ze strony, byśmy powiedzieli, uczelni czy biskupa, który by mi jakoś doradził, no inni się tam nie orientowali w tym albo nie byli zainteresowani, więc musiałem jakby ja podjąć taką decyzję, że idę w tym kierunku. Więc trochę słuchajcie rozsądku, bo czasem ci rozsądek mówi, nie mogę wyjechać sobie do Irlandii, bo przecież mam mamę, mam tatę, kto się będzie mi na starość opiekował? No może się nie trzeba będzie opiekować, ale jak będzie taka sytuacja, to co? Jeśli ja mam taką czy podobną robotę w mojej wiosce, a 800 kilometrów dalej, to naprawdę to jest, wszyscy mamy z domu wyjechać i zostawić rodziców. Nie, rozsądek mówi, dawno było tak, że przynajmniej jedno dziecko zostawało, to chyba, że się ktoś dogada, że się będzie zostawało, że dostaje za to na przykład majątek, że się potem zajmuje rodzicami. No jakaś tym logika była, bo potem dochodzi do takich bardzo, bardzo bezsensownych sytuacji, że jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii Homo sapiens. Od 300 tysięcy lat jesteśmy pierwszym pokoleniem, że rodzice umierają sami. To jest niewiarygodne, że nigdy się nie zdarzyło, żeby człowiek po prostu zostawił rodziców, a teraz zostawia, bo mówimy, że się musi realizować, że ma takie powołanie, że ma taką misję, może ma, ale czy gdyby nie pojechał do Ameryki, tylko został w Polsce, to naprawdę by umarł z głodu, czy gdyby nie pojechał do Warszawy, a został na Podhalu, czy by naprawdę umarł z głodu, więc to oczywiście to nie chcę tutaj osądzać, czy blokować czyichś planów, bo każdy z nas ma prawo jakby do pewnej decyzji, ale to musi być podjęte rozumnie, nie? Tak jak u mnie wujek Staszek mówi, wiadomo było, że w domu zostaje najstarszy brat Jasiek, więc on musi szukać sobie miejsca w świecie, nie? Więc jakby to co innego, jak się dogadają po prostu ludzie między sobą, a co innego, jak po prostu nie myślimy o tym i potem rodzice zostają z niczym. Można też, jeśli chodzi o rozeznawanie powołania, można by też rzucać losy. No. Proszę sobie wyobrazić, że ja wybrałem promotora przez rzucanie losów. No, wybrałem niby logicznie, że to tam wicerektor Biblikum, ale jakiś miałem bardzo duży niepokój w sercu, nie byłem z tego zadowolony, on wiecznie nie miał czasu. Potem się zapytałem, czy można zmienić promotora po 2 czy 3 miesiącach. No można zmienić, ale na kogo? No był taki jeden kandydat, ale ja go w ogóle nie znałem, nie miałem z nim żadnego wykładu, ale po prostu pogadałem z nim, on mówi, mogę cię przyjąć, ale ja mówię, nie jestem pewny, więc proszę poczekać. No i tak siedziałem, zastanawiałem się i mówię, dobrze, to rzucimy losy, nie? No i ten stary podpisałem, to był Bovati, a ten nowy był Barbiero. Podpisałem na kartce, pomodliłem się, no i wyszedł Barbiero. No ale potem sobie myślę, raz, to jest rachunek prawdopodobieństwa, to jest żaden znak. Gedeon prosił Pana Boga 2 razy o znak, więc pomodliłem się jeszcze raz, napisałem, no i znów wyszedł drugi raz Barbiero. Ale mówię, Panie Boże, 2 razy, to Gedeon, on był bardziej wierzący, ja nie jestem taki wierzący, więc jak już trzeci raz wybiorę, i pomodliłem się i trzeci raz wyszedł Barbiero, to jak już trzeci raz wyszedł, przyszedł, pojechałem do sekretariatu, zmieniłem promotora. No i zacząłem się po prostu nową historię, która się potem okazała w jakim sensie historią Drogi Krzyżowej i w jakim sensie może nawet 2 lata w życiu straciłem przez to, ale straciłem, ale mogę powiedzieć, no to jest my life, nie? Że to jest to, że człowiek musi podjąć decyzję i musi być jakby gotowy, żeby przyjąć konsekwencje tej decyzji, ale jeśli został wybrany tak ostatni z apostołów Maciej, los padł na Macieja, no to czy nie można czasami rzucać losem? Przecież jak nawet na meczu rzucają losem, kto będzie zaczynał, czy od której bramki, no to tak naprawdę, no to nie są takie rzeczy. Dzisiaj mamy dalej wśród koptów prawosławnych, mamy taki zwyczaj, że tego ich papieża, czyli głównego, można powiedzieć, biskupa wybiera się tak, że no jest 3 kandydatów, można powiedzieć, wybranych logicznie według rozumu. No i to się umieszcza w takim koszyku, takie 3 kulki, no i potem dziecko wybiera jedno z tych 3 kulek, tak żeby Panu Bogu jeszcze zostawić miejsce. No my tak już na Zachodzie nie myślimy, bo się boimy. No niektórzy się boją, że wtedy nie mogliby lobbować, że boją się zostawić miejsce. Niektórzy mówią, nie, no bez przesady, Pan Bóg naprawdę nie ma z kulkami nic do czynienia, to jest po prostu czysty przypadek. No nie wiem, nie wiem. Natomiast no to nie jest tak, że nie można powiedzieć, że po zesłaniu Ducha Świętego już mamy zakaz po prostu rzucania losów albo zakaz wybierania w ten sposób. No niekoniecznie, no czasami jest tak, że jak już człowiek nie może się zdecydować, no to po prostu rzuca losem. No i ostatnia rzecz, jeśli nie wiemy, co mamy robić, to róbmy to, co wiemy, co mamy robić. Bo każdy z nas wie, co ma robić na przykład dzisiaj.

0: każdy z nas jest w takim etapie życia, że na pewno wie, co ma robić do wieczora i na pewno wie, co ma robić po prostu do pewnego określonego czasu, żeby się jakby nie za bardzo skupiać czy zamartwiać tym, że nie wiem, a skupić się na robieniu tym, co wiem. Bo tak nas Pan Bóg stworzył, żeby dojść do Częstochowy, nie musimy widzieć Częstochowy. Wystarczy, że widzimy przed sobą metr, dwa, 20, 200 metrów. Widzimy, jak przejdziemy te 200 metrów, to zobaczymy kolejny odcinek. Jak przejdziemy kolejne pół kilometra, zobaczymy kolejny odcinek, że na tym polega życie, że nigdy się nie widzi całej drogi. Natomiast jak człowiek idzie tą drogą, to prędzej czy później odsłoni się również przyszłość.
1: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.

by podziękować Ci za kolejny dzień pielgrzymowania, za ten wspólnie spędzony czas na szlaku, a zwłaszcza za te różne dary, które nam dziś udzieliłeś, za łaskę bycia przy Eucharystii i za Twoje słowo, to, które kolejny raz wskazywało nam drogę do świętości, do nieba. I dziś uczyliśmy się, że tak różne są ścieżki prowadzące tam do nieba, do Ciebie, a jedno z nich jest powołanie, to wyjątkowe, do służby Bogu. Dlatego pragniemy Cię w ten czas wieczorny prosić, także wraz z duchowymi pielgrzymami, przez wstawiennictwo Twej Matki, za wszystkimi robotnikami pracującymi na Twoim żniwie, prosić za kapłanami, siostrami zakonnymi, za tymi, którzy swoim życiem pokazują Twoją odwieczną miłość.

Matko Najświętsza, nasza ukochana Wspomożycielko, przez Twoje orędownictwo pragniemy polecać dziś sprawę powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Prosimy Cię, by nigdy nie zabrakło wiernych, oddanych głosicieli Ewangelii, którzy przez posługę świętego głoszenia słowa, przez dawanie świadectwa o Twojej Ewangelii, przez oddaną posługę, przez wskazywanie wiernym, co głosi Twoje Słowo, przez szafowanie świętymi sakramentami, przez noszenie wsparcia dla najbardziej potrzebujących, za oddanie wobec Bożej Owczarni, za wszelką owocną posługę, które przez wszelką owocną posługę stają się inspiracją, która pomaga młodym podjąć tą trudną decyzję, by oddać się bez reszty Twojemu Synowi i Jego Świętemu Kościołowi, by służyć Najświętszej Owczarni. Prosimy Cię, Matko, by nie zabrakło ich.

Dziś w Ewangelii wsłuchiwaliśmy się w opis sceny zwiastowania. Słyszeliśmy Twoją odważną odpowiedź na Boże wezwanie do podjęcia Jego marzenia wobec Ciebie, do marzenia, które polegało na tym, byś stała się matką Jego Syna. Otworzyłaś z wiarą swoje serce na słowa Archanioła Gabriela, który oznajmił Ci tę radosną nowinę. Przyjęłaś wolę Bożą w słowach Fiat. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dobra Matko, Mistrzyni życia duchowego, wejrzyj zatem na młodych, którzy boją się przyjąć wolę Pana. Dopomóż, prosimy, również tym, którzy pośród hałasu i zamętu współczesnego świata nie potrafią usłyszeć Bożego wezwania. Podczas szóstego dnia pielgrzymowania towarzyszyła nam również postać świętego Mateusza Apostoła, który dał nam przykład odważnej decyzji pójścia za Panem. Porzucił swoje życie, porzucił stabilną i dochodową pracę celnika, całkowicie poświęcając się sprawie Królestwa Bożego. Pan Jezus powołał go: pójdź za mną. A on wstał, zostawił to wszystko i poszedł, bo w jego słowach odnalazł sens swojego życia. Prosimy Cię, Maryjo, nasza kochana Matko, uproś nam u Twego Syna odwagę, uproś ją dla tych, którzy na skutek grzesznych przyzwyczajeń i wygodnictwa boją się wyruszyć na drogę powołania. Bądź im wzorem i pomocą. Prosimy Cię, stawiaj się za nimi.

Święta Maryjo, wychowawczyni powołań kapłańskich, Twojej opiece polecamy także wszystkich kleryków przygotowujących się do kapłaństwa. Niech czas formacji seminaryjnej będzie dla nich czasem pogłębiania relacji z Mistrzem, z Jezusem Chrystusem, jedynym i wiecznym kapłanem. Niech odnajdą swoje powołanie w całkowitym oddaniu się Jego woli, która prowadzi tylko do dobra. On jest z tymi, którzy Go miłują. Z nimi współdziała we wszystkim. Z nimi współdziała we wszystkim dla ich dobra. On ich prowadzi i wspiera. Prosimy Cię, Maryjo, upraszaj im potrzebne łaski. Bądź im wychowawczynią i wzorem pierwszej uczennicy. Jak niegdyś w Kanie Galilejskiej, kiedy poleciłaś apostołom, aby wykonali wszystko, co powie im Jezus. Po cudzie przemiany wody w wino, Ty jako pierwsza wyszłaś za Jezusem, apostołowie dopiero później. Ewangelista Jan zapisuje, że zatrzymałaś się dopiero pod krzyżem. To tam Jezus oddał nas, Tobie, za dzieci. Prosimy Cię, nasza najmilsza Matko, nie zapominaj także o nowicjuszach przygotowujących się do złożenia ślubów zakonnych. Prosimy dla nich o łaskę rozeznania, o wytrwałość w trudnościach formacji i mądre prowadzenie ich przez ojców duchownych podczas całej drogi. Święta Maryjo, wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, módl się za nami.

Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Jezu, tę chwilkę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. Każda chwila życia zbliża nas do ostatecznego spotkania z dobrym Ojcem w naszej niebieskiej Ojczyźnie. Każdy krok przybliża nas w naszej pielgrzymce do stóp tronu Jasnogórskiej Pani. Nasze rozważania dobiegają końca. Za chwilę odśpiewamy apel jasnogórski, aby jeszcze przed udaniem się na nocny spoczynek podziękować Bogu za matkę, którą nam dał, podziękować za wszystkie otrzymane łaski, które od Niego w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy. Chcemy podziękować za cały trud pielgrzymowania, za każdy krok, za każdy odcisk, za każdą kroplę potu. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo, które do nas skierowałeś. Dziękujemy Ci za kaznodzieję. Dziękujemy za każdą chwilę modlitwy, za czas spędzony na rozmowie z Tobą. Dziękujemy Ci za każde spotkanie z drugim człowiekiem.

Jasnogórska Matko Kościoła. Tak pięknie w tej pieśni przed chwilą prosiliśmy z gorliwością, byś ocaliła miłość i życie. Maryjo Matko ukochana, zawierzamy Ci nas, wszystkich pielgrzymów, naszych bliskich, z naszych domów, naszych rodzin, wszystkich organizatorów tej pielgrzymki, ale także wszystkich gospodarzy, tych, którzy nas przyjmują na nocleg, dzielą się z nami sercem, dobrocią, życzliwością. I dla nas wszystkich chcemy prosić, byś ocaliła w nas miłość, a w ten sposób ocaliła też nasze życie, bo wierzymy, że do miłości to wszyscy jesteśmy powołani. Dziś mówiliśmy o tym wyjątkowej drodze i powołaniu do kapłaństwa, życia zakonnego, na służbę Bogu, taką wyjątkową. Ale tuż przy tym apelu jasnogórskim chcemy Cię poprosić, byś ocaliła życie każdego z nas i nadała mu właśnie przez miłość piękną, odważną, gorliwą spełnienie Bożego marzenia. Tak jak niegdyś Ty spełniłaś, wchodząc w zwiastowanie, wypowiadając swoje tak. Oby dziś każdy z nas miał w sobie tyle odwagi, a może właśnie tyle miłości, by Tobie zawierzyć.

0: na to spełnianie Bożych marzeń. Z gorliwością, odwagą, ale i z miłością przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ono da nam nie tylko noc spokojną, ale także jutrzejszy dzień, dobry, piękny, szczęśliwy i tu na pielgrzymce i wszędzie tam, gdzie będziemy. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: I właśnie ta 21.30 minęła przed chwilą. Czas więc na wieczór dla Ciebie, jak co sobotę. Będziemy razem do godziny 23.00. Ja nazywam się Piotr Fortuna i wszystkim mówię dobry wieczór. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrych humorach, chociaż może troszeczkę te humory może mącić to, że tych wakacji przed nami pozostał już tylko tydzień, ale proszę się nie martwić. Te miesiące, które dzielą nas od następnych, szybko zlecą i znowu będziemy mieć wakacyjne humory, marzenia, wycieczki, urlopy i tak dalej, i tak dalej. No ale nie o wakacjach dzisiaj będziemy mówić. Będziemy czekać na wasze pozdrowienia dla swoich znajomych. Będzie można pozdrawiać nie tylko telefonicznie, ale także SMS-owo. Już za chwilę uruchomię naszą linię telefoniczną. Za chwilę przypomnę, pod jakie numery będzie można dzwonić.

Chociaż piosenka powstała dużo wcześniej, to spopularyzował ją serial Crime Story, Runaway Del Shannon. To tak woli porządku. Natomiast jeśli chodzi o numery telefoniczne na dzisiejszy wieczór, to jest tak, program ze studia w Nowym Sączu, a więc dzwonicie pod numer 18 34 0101. Już za chwilę włączam nasz telefon. Natomiast jak zwykle pierwszeństwo u mnie będą miały SMS-y, a SMS-y wysyłacie pod numer 7248. Taki SMS kosztuje 2 zł plus VAT. Na początku piszecie rdn.wdc, no i oczywiście treść tego, co chcecie przekazać.

0: Przepiękny utwór Natalii Kukulskiej, a pod naszym numerem 18 34 0101 jest już ktoś? Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, kogo witam?
1: Piotr Stuchowa.
0: Witam serdecznie, panie Piotrze.
1: No oczywiście w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia imieninowe bratowej Ilonie, która w tygodniu obchodziła swoje imieniny. I życzę jej wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. No oczywiście chciałem też pozdrowić rodziców, rodzeństwo, szwagrów, całą pozostałą część rodziny, wszystkich znajomych, pana Józefa Świętokrzyskiego, pana Romka z Łękawicy, panią Zosię z Poli, pana Darka wraz z małżonką Stuchowa, panią Marysię Cieśla z Olszyn, panią Marysię Grzanka ze Złotej, wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są, no i oczywiście pani Piotrze.
0: Co gramy?
1: Będzie to zespół Dire Straits i utwór Walk of Life.
0: Proszę bardzo. Już gramy. Ja życzę dobrej nocy.
1: Dziękuję.

0: Dire Straits i Walk of Life za 14 minut 22, 18, 3, 4, 0, 1, 0, 1. Kto po drugiej stronie? Halo, halo.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Pozdrowienia dla pana prowadzącego. Pana
0: a od kogo?
1: Od Zofii Polichty.
0: Witam pani Zofio.
1: Teraz chciałam pozdrowić moją całą rodzinkę. Pozdrowienia dla KGW Spolit, dla Wioli z Jonin i całej jej rodzinki. Pozdrowienia dla Jasi, jej męża, Paulinki, jej męża. Pozdrowienia dla Teresy i Kazimierza, dla Zdzicha z Gromnika, dla Jadzi z Gromnika, dla Marysi z Gromnika i jej męża, dla pani Teresy ze Sącza. Serdecznie pozdrawiam Zosię i jej siostrę Józię. Pozdrowienia dla pana Piotra i dziękuję bardzo za pozdrowienia dla pana Piotra Stuchowa. I dla Marysi Stuchowa, dla Józefa ze Świętokrzyskiego, dla pana Janusza z Woli Rzędziskiej, dla wszystkich słuchających. I jeszcze chciałam pozdrowić Anię i Bogusię z Bogoniowic i ich całą rodzinkę.
0: Oczywiście przekazujemy te pozdrowienia. Jaka piosenka, pani Zofio?
1: Zielone wzgórza nad Soliną.
0: A, piękna rzecz. A proszę powiedzieć, to takie jakieś specjalne muzyczne wspomnienia z wakacji?
1: No, byliśmy na wycieczce w Rożnowie, jechaliśmy statkiem po wodzie.
0: No, Rożnów troszkę daleko od Soliny, ale myślę, że to tak bliźniacze miejsca, że zawsze...
1: W Solinie byłam, nad Soliną byłam.
0: A, też pani była, tak?
1: Tak, tak.
0: Proszę bardzo, w takim razie dla pani, dla wszystkich, których pani wymieniła, zielone wzgórza nad Soliną. Dobrej nocy życzę.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
2: Zielone wzgórza nad Soliną.

Piękny utwór Rock szybko zleci i znowu będzie można się spotkać nad Soliną, a ja jestem ciekaw, czy kiedyś może doczekamy się tak pięknego utworu o jeziorze Rożnowskim. Za 8 minut mamy 22. Teraz zaglądamy do naszej skrzynki z SMS-ami. Ja przypominam, że te SMS-y wysyłacie pod numer 7248. To kosztuje 2 zł plus VAT. Na początku trzeba wpisać rdn.wdc, no i oczywiście treść tego, co chcecie przekazać. W naszej skrzynce SMS z pozdrowieniami urodzinowymi. Szkoda, nie ma żadnych imion, ale wiadomo, o co chodzi. Dziękuję, że jesteś ze mną, kochająca żona, i oczywiście prośba o piosenkę grupy Ladybug.

0: Lady Punk zawsze tam, gdzie ty. Już za chwilę znowu zaglądniemy do naszej skrzynki z SMS-ami, a kogoś mamy przy telefonie. Halo, dobry wieczór.
1: Halo, dobry wieczór. Wiola z Jonin się kłania.
0: Witam pani Wiol.
1: Serdecznie pozdrawiam pana Piotra, całe Radio RDN Nowy Sącz, Tarnów. Dziękuję pani Zosieńce za życzenia. Serdecznie ją pozdrawiam. Pozdrawiam moje dzieci, wnuczki, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, moją całą rodzinkę, rodzeństwo i pozdrawiam panią Terenię z Tarnowa i chciałam jej powiedzieć: pani Tereniu, wszystko będzie dobrze. Ja w 2 miesiące też straciłam 2 najbliższe mi osoby. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję, że się dodzwoniłam. Proszę o piosenkę. Proszę mi wybaczyć za losy.
0: Pani Olu, pomimo wszystkiego życzę dobrej nocy.
1: Dobrej nocy. Do zobaczenia.

A my ponownie zaglądamy do naszej skrzynki z SMS-ami, tam pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich samotnych i nieszczęśliwych. Takie pozdrowienia przesyła Ania. Ja przypominam, 72,48 za 2 zł plus VAT. Na początku SMS-a wpisujecie rdn.wdc.

0: Sria, Looking for the Summer. Telefony czasami są zawodne. Miałem słuchaczkę na linii, która chciała zamówić piosenkę Golec Orkiestra. Niestety telefon nas rozłączył. Umówmy się tak, że teraz przyjmę od kogoś innego telefon, natomiast jeśli się uda, to słuchaczkę proszę o ponowne dodzwonienie się do mnie. Piosenka jest przygotowana, jeśli nie uda się zadzwonić, to i tak zagra za chwilę. A kogo mam teraz?
1: Krystyna z tej strony.
0: Witam pani Krystyno.
1: Z Podkarpacia. Chciałabym pozdrowić swoje przyjaciółki. Marysię z dziećmi, Anię i moje córki, które były na różnych wycieczkach. I jeszcze im życzę dobrej pielgrzymki do Częstochowy. Bo wyjeżdżają już w poniedziałek, w środę. A jutro jadą już rowery. Rowerzystów jedzie 160.
0: Oj, to dużo.
1: No jest bardzo dużo. Jak ujrzę, jak będę jechać od góry, od kościoła, od nas rano po siódemce, to w pół do dziewiątej będę jechać, aż oko by zbierało.
0: A jak długo będą jechać od was?
1: Dwa dni.
0: Dwa dni, tak? A to w miarę szybko.
1: Tak. Oni mają już jedno miejsce tam w szkole, to śpią i potem na drugi dzień rano wyjeżdżają do Częstochowy. A z powrotem są autobusy puste, przyjeżdżają autobusy.
0: No, trudno by było wracać też po takiej drodze z powrotem na rowerach.
1: Mi to już nie.
0: Chociaż pewnie jakby się ktoś zaciął, to wróciłby.
1: Tak, wiem. Bo jest tak pory takich chłopaków, co jadą. Nawet żonaci, dzieci. Dzieciace. Jadą z powrotem też.
0: Pani Krystyno, oczywiście pozdrowienia przekazujemy. Ja życzę dobrej nocy i dla tych, którzy pojadą na tych rowerach, nie tylko dla tych, coś bardzo wakacyjnego.

0: tak, ostatnio nam się tych chmur troszeczkę nazbierało, a tu przecież mamy pełnię lata, jeszcze tego lata przed nami, no praktycznie miesiąc. Bezkresne niebo i kasa w radiu RDN, a ja powiem tak, że czasami telefony są zawodne, ale i także łaskawe. Prosiłem o ponowny telefon pani, która zamawiała golec z orkiestra, no i udało się, jest przy telefonie. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tak, udało się, cieszę się z tego powodu. No czasem się tak zdarza, że na linii są zakłócenia. Może po prostu los tak chciał, żeby zadzwonić jeszcze raz. I
0: ale myśmy się nie dali temu losowi.
1: Dokładnie.
0: A kogo witam przede wszystkim?
1: Asia i Sebastian z Londynu, stali słuchacze.
0: A, to stali słuchacze. No tak, nie poznałem po głosie.
1: Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich pielgrzymów 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
0: Mam nadzieję, że jeszcze nie śpią i słuchają.
1: A w szczególności grupę numer 15. Wszystkich pielgrzymów grupy 15, zwłaszcza mojego brata, który jest przewodnikiem, księdza Tomasza Koźbiała. Ponadto też pozdrawiam wszystkich słuchaczy tej audycji dzisiejszej oraz prowadzącego.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dedykuję piosenkę Golec Orkiestry, utwór słodycze, gdyż tak, właśnie glukoza jest głównym i najszybciej przyswajalnym źródłem energii dla naszego mózgu, i naszych mięśni
0: i też,
1: oraz wszystkich komórek, więc życzę im jak najwięcej ale słodyczy, nie, żeby mieli jak
0: wie pani, że jest też no, powodem tego zła, które toczy dużą część społeczeństwa.
1: Oj tam wiem o tym.
0: Nie ma sobie co
1: żałować. Jest czymś złym, tak, to no. Prawda. Ale na takiej trasie 9-dniowej pielgrzymki
0: a tak, to pomaga. Jest, tak, pomaga i jest wskazana, bo siły trzeba jakoś regenerować. Czasami widzimy, jak to na przykład wspaniale robią kolarze. Te takie żele rozpakowują sobie właśnie słodkie i uzupełniają siły. I nagle nie jedzie pod górę, a później nagle jedzie.
1: Po prostu glukoza go prowadzi.
0: No właśnie. To życzymy jak najsłodszej drogi, resztę drogi naszym pielgrzymom. Ja dziękuję bardzo za telefon i oczywiście życzę dobrej nocy.
1: Dziękuję.

0: No to kwaśnica na wieprzowinie i słodycze to dość niebezpieczny związek. 18-34-0101. Kto tym razem przy telefonie?
1: Józef z Kielc. Dobry wieczór prowadzącemu, panu Piotrowi.
0: Dobry wieczór słuchającym.
1: Muszę powiedzieć, że przywykłem, aby słuchać tej stacji, no właśnie, która tak bardzo mnie wewnętrznie ubogaca i sprawia, że iż każda audycja jest inna i ciekawsza.
0: No proszę, proszę kontynuować, panie Piotrze. Podoba mi się, jak pan nas chwali.
1: Tak, chciałem też, tak, panie Piotrze miły, chciałem też zapytać, jak wam się, mili słuchający, jak wam minął ten dzisiejszy dzień, czy był pogodny i sympatyczny, czy lepiej nie mówić. Przeto wy wszyscy macie od Józika ze Świętokrzyskiego ciepłe, kordialne pozdrowienie, słodkie o niczym kiedyś landrynki.
0: Ja myślę, panie Józefie, że wszyscy są raczej optymistami i dzisiejszy dzień minął bardzo dobrze, chociażby dlatego, że to przecież wolna sobota, środek weekendu, tak?
1: Tak, oczywiście, że tak, oczywiście.
0: W każdym razie, jak widzę, wybrał pan taką piosenkę, że jednak tak, no, na serio zapyta się pan, jak minął każdemu dzień.
1: W takim razie, do zaś, dobranoc.
0: Dobranoc, dobrej nocy życzę.

0: No tak, wiemy jak minął dzień, nie wiemy natomiast jaki czeka na nas jutrzejszy. 18 34 0101, kto po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Łukasz mówi z okolicy Radłowa. Chciałbym pozdrowić Katarzynę, która obecnie robi ogórki.
0: O tej porze?
1: O tej porze.
0: Na litość boską, trzeba dać jej odpocząć w końcu.
1: Nie, to jak już powiedziałem, sama się uparła.
0: A, sama się uparła, no to trudno, to rzeczywiście w każdym razie na pewno będzie smakować w zimie.
1: Super, dziękuję i pozdrawiam cały RDN, wszystkich słuchających. Jakąś fajną piosenkę, proszę.
0: Proszę bardzo, już gramy. Ja życzę dobrej nocy i jeszcze smaczniejszych ogórków.
1: Wzajemnie, dziękuję.

0: Czy chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: Przypominam, pozdrowienia ze SMS-ami wysyłacie pod numer 7248 za 2 zł plus VAT. Na początku trzeba wpisać rdn.wdc. No i taki SMS przyszedł do mojej skrzynki, ale niestety technicznie uszkodzony jest tylko jego fragment, a w nim pisze pozdrowienia dla najwytrwalszych wędkarzy w Olszynach. No i dalej nie można nic odszyfrować. Mam nadzieję, że no, uda się jeszcze raz ponownie wysłać takiego SMS-a i wszystko będzie wiadomo. Ale jeśli chodzi o ryby, to proszę bardzo.

0: No i tak to nam wybrzmiała Patrycja Markowska, a ja mam znowu kogoś przy telefonie. Halo, dobry dzień, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłania się Wiesław z Bochni.
0: Witam panie Wiesławie.
1: Chciałbym pozdrowić prowadzącego, wszystkich po prostu słuchających oraz naszych ukochanych, wytrwałych pielgrzymów. Po prostu miałem taką prośbę i jedną melodię, ale nie ma. No to ja jak zwykle życzę wszystkim wszystkiego dobrego, a moje życzenie to jest, ja to mam szczęście w wykonaniu Marii Rodowicz. Dziękuję pięknie i życzę dobrej nocy.
0: Ja również panie Wiesławie życzę dobrej nocy i oczywiście Maryla Rodowicz już jest przygotowana.
1: No to dziękuję, dobranoc.

No, a my zaglądamy ponownie do naszej skrzynki z SMS-ami. Przed chwilą była mowa o rybach, o wędkarzach w Olszynach. No i przyszedł kolejny SMS dotyczący tej sprawy. Pozdrowienia dla najwytrwalszych wędkarzy w Olszynach koło Zakliczyna, Krysi, Frania, Huberta i Dawida. Połamania wędek życzy Bernatka. I Bernatka prosi o piosenkę. I mam nadzieję, że to jest w całości właśnie ten SMS, którego mieliśmy tylko fragment.

To Gabriel Fleszar, kroplą deszczu, to dla wędkarzy w Olszynach. Mam nadzieję, że nie zmokniecie, pogoda będzie dopisywać, dopóki będziecie na brzegu siedzieć z wędkami. Na zegarze za 12 minut godzina 23. Powoli będziemy zbliżać się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Proszę więc korzystać z okazji, że za chwilę będę mógł przyjąć ostatni telefon. 18 34 01 01.

0: 8 minut mamy do godziny 23, a ja przy telefonie mam kogoś, kto dzisiaj jako ostatni będzie zamawiał piosenkę. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kogo witam?
1: A z tej strony Józek.
0: Witam panie Józefie.
1: Skoro ma to być ostatnia piosenka, to będzie taka...
0: Piękna, ciepła. Przede wszystkim ciepła.
1: Piękna. Dla mojej żony Ireny, Still Loving You. Tak jak lata temu, tak nadal ciągle ją kocham i niech to będzie dla niej piosenka.
0: Proszę, dla pana żony, grupa Skorpion, ja życzę dobrej nocy.
1: Wzajemnie. Wszystkiego.

I to jest to, o co chodzi w muzyce. Grupa Scorpions. A do 23 już niedaleko. Czas się więc dzisiaj już pożegnać za wieczór spędzony w waszym towarzystwie. Dziękuję, Piotr Fortuna. Do usłyszenia następnym razem. A do poduchy wybrałem wam dzisiaj również ciepły utwór. Pamiętacie tego hydraulika z gitarą? Bo ja tak.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.